jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Dneska o Střešův. Hey, no hesitation.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast właśnie zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek i drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca, więc czas go podsumować, ale na początek nowy skład.
6: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udany, zostaje z nami. Zostają

0: przed mistrzostwami świata w Londynie, także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki mistrzostw Polski w grze indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi Grupy Północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Poltarek z Pogoń Lęborg. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. Reprezentował barwy Bogorii Grodzic Mazowiecki. Na pewno dwóch bardzo młodych, bardzo ambitnych, walecznych zawodników, których potencjał sportowy jest już duży, a myślę, że oni są jeszcze w tym wieku, że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości ostrzeszowskim kibicom. Natomiast też już wiemy, że są zespoły, które mają naprawdę bardzo mocny skład, chociażby Mac Rzeszów, który ma na pewno aspiracje superligowe. Dlatego cieszy nas to, jaki mamy skład, ale z pokorą podchodzimy do tego kolejnego sezonu, bo wiemy, że o te punkty na pierwszoligowych parkietach jest każdym rokiem coraz trudniej. Natomiast ten skład, który mamy, na pewno jest bardzo mocny i myślę, że w poprzednich sezonach on by był, pewnie biłby się o Superligę, a może by do tej Superligi nawet awansował, ale tak jak mówię, z roku na rok ten poziom w pierwszej lidze wzrasta i zobaczymy, na co nam to pozwoli, ale na pewno nie będzie tutaj tajemnicą, że znowu będziemy walczyli o czołówkę tej ligi.
1: Myślę, że w tym momencie nie mogę wręcz nie zapytać o to, że w tym trzonie tak naprawdę nie wymienił pan Adriana Spychały, który grał z UKS-em Piast bardzo długo. Ta wiadomość gruchnęła dość nagle. Czy mogę tutaj podpytać o komentarz dotyczący tego rozstania się takiego w cudzysłowie? Czy rozchodzicie się w dobrych stosunkach, w dobrych relacjach?
0: Oczywiście, że tak. Adrian w styczniu poinformował nas, że nie będzie już reprezentował naszego klubu w kolejnym sezonie. My tą decyzję oczywiście przyjęliśmy. 5 fantastycznych lat w jego wykonaniu w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzeszów. Na pewno nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów w ostatnich latach, gdyby nie ta waleczność, zaangażowanie, bardzo dobra forma Adriana Spychały. Adrian był już z nami tak naprawdę od czasu, gdy występowaliśmy na parkietach drugiej ligi. To on był jednym z głównych liderów tego awansu na pierwsze ligowe rozgrywki. I my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego ostrzeszowskiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nieraz zobaczymy się na tenisowych parkietach i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobił bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno nigdy nie zostanie zapomniane.
1: Teraz w kontekście podsumowania sezonu. Ubiegły rok, 30-lecie klubu, początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas Europe Trophy. Jak mógł pan podsumować właśnie trochę, co się w tym sezonie działo?
0: No to trzeba przyznać obiektywnie, że te początki tego sezonu były bardzo trudne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przystępujemy z dużo niższym budżetem. Dodatkowo już na początku sezonu 16 października Kuba Masłowski uległ poważnemu urazowi. Ta kontuzja wykluczyła go z gry do końca sezonu. No i to były naprawdę trudne momenty, bo w tym październiku drżeliśmy o to, czy uda nam się utrzymać na parkietach pierwszej ligi. Wojtek i Asyszyn, który przez wiele lat był liderem trzeciej ligi, ze względu na tą kontuzję został przeniesiony do pierwszej drużyny. My nie mieliśmy już wtedy za wielu takich celów, które chcemy zrealizować. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby po prostu ten sezon się odbył, żebyśmy zajęli pierwsze pewne miejsce w kwestii utrzymania. To było miejsce 7. To był nasz cel wtedy tak naprawdę. A ta atmosfera, to zaangażowanie wielu osób pomogło, że zrobiliśmy gigantyczne sukcesy. Przyznam szczerze, że przed tym sezonem mieliśmy pewnie jakieś ambicje ze względu na 30-lecie klubu, ale ja nie sądziłem, że tyle nam się uda osiągnąć, bo to naprawdę jest... My co roku sobie bardzo wysoko stawiamy tą poprzeczkę, ale myślę, że w tym roku ta poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, bo pomimo tych problemów ze składem, zajmujemy drugie miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi. Gramy 4 lata w pierwszej lidze, 4 lata zajmujemy drugie miejsce. To jest sezon, gdzie ja na pewno najbardziej to drugie miejsce doceniam, bo wiedzieliśmy, jak trudnej sytuacji byliśmy i udało nam się

0: wszystko zrealizować. Ta absencja Wojtka też sprawiła, że w trzeciej lidze mieliśmy troszeczkę inny skład i tam trzecia liga zajmuje bardzo dobre czwarte miejsce. To jest świetny wynik. Nasi wychowankowie awansowali w poprzednim sezonie z szóstej do piątej ligi. Teraz awansowali, wygrywając wszystkie 16 spotkań w sezonie, awansowali do czwartej ligi. Więc my sportowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, nie mogliśmy zrobić więcej. Po prostu wycisnęliśmy ten sezon na 100%, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację, bo tam były też inne kontuzje, inne urazy. To naprawdę jest świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz szósty wygrywamy w Wielkopolsce Wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznaję dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy trzecie miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Suchedniowa może się tym poszczycić, no, ale też wiemy, jak w trudnych okolicznościach się to działo, bo przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch, Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to i wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce drużyna z Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było dwóch Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy w półfinale na 20 drużynę europejskiego rankingu, na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy w walce 3-1. Na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą dwa dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że to Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów. A taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli drugie miejsce w Wielkopolsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu Mistrzostw Wielkopolski Kadetów. Czwarte miejsce ostatecznie, po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z Mistrzostw Południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje dwa awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża, duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
1: Patrzę się na waszą historię i na to, co tam mówi, no to chyba dla UKS-u Piast nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne, że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji, cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
1: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniego, wysoki poziom, wielu też nowych, z tego co dobrze kojarzę, rywali, czy któryś zaskoczył?
0: Znaczy na pewno taką drużyną, która w tej pierwszej lidze ewidentnie odstawała od reszty, to było BKS Stal Bielsko-Biała. To była drużyna, która prezentowała równy, stabilny poziom przez cały sezon. Nam się udało z nimi raz zremisować 5-5 w pierwszej rundzie. Natomiast trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że to była drużyna zdecydowanie najlepsza. Jakby spojrzeć na tą rywalizację w tym roku, to była najbardziej równa liga, jaką kiedykolwiek ja widziałem. Bardzo dużo zespołów gubiło punkty i dlatego też zajęliśmy to drugie miejsce. Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn, Frysztak, MAZ Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona Góra, i nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi, i nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty, natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, nie licząc oczywiście tej Bielsko-Białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowała. To drugie miejsce to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata, więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
1: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
0: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
1: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie już rozgrywany na Serce Piasta. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
0: Bardzo jest to prawdopodobne. Jesteśmy przed procesem licencyjnym, jeżeli chodzi o kolejny sezon, ten 2026-2027. I istnieje możliwość, że ta Serce Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniająca wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, więc no, czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi i w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piast, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
1: Kiedy mniej więcej Wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
0: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty. zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
1: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
0: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowanie i myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu lat możemy liczyć na naszego sponsora popularnego, pana Zdzisława Poprawę. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie. Więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować. Ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite, gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie, to można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele, wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób i jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest to zdecydowanie finansowanie w naszym klubie. Jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
1: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
0: My rok temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi i my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie pewnie będziemy trenować, ale bardziej skupimy się na tych kwestiach organizacyjnych i jeżeli jest ktoś, kto mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc, to my jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy współpracować.
1: Okej, jak najlepiej się kontaktować?
0: Poprzez numer telefonu, poprzez nasz fanpage, poprzez maila. Wiele informacji jest w internecie na naszym fanpage'u, a jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam do kontaktu osobistego ze mną 660 523 680.
2: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia. Ostrzeszowianie na ligowe parkiety wrócą we wrześniu. Partnerem medialnym klubu w sezonie 2025-2026 było Radio SK.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Lekcje z prokuratorem w szkołach w Ostrzeszowie i okolicy dotyczą przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet, który daje mnóstwo możliwości, ale też nie mniej pokus i niebezpieczeństw. W ramach profilaktyki prawnej można z takiej nauki skorzystać. A czego można się dowiedzieć? O tym rozmawiamy z prokuratorem Krzysztofem Dębskim, który te zajęcia prowadzi.
4: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dębski, jestem prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Pierwszy Śledczy. Działalność taką, że tak powiem, szkoleniową, uświadamiającą dla młodzieży podjąłem, no już można powiedzieć, ponad 16 lat temu, nawet nie pracując tutaj na terenie Kalisza, w innej części kraju tam, że tak powiem, zacząłem to robić, zacząłem chodzić po tak zwanych prelekcjach dla dzieci i młodzieży. Uważałem po różnych sprawach karnych, które prowadziłem, że jednak trzeba tą młodzież uświadamiać i w miarę upływu czasu to uświadamianie, uważam, jest coraz bardziej konieczne z uwagi na to, że jest coraz więcej zachowań niezgodnych z prawem wśród młodzieży i to tej najmłodszej, czy dzieci nawet w szkołach podstawowych. A ma to przede wszystkim związek z rozwojem tych nowoczesnych technologii, a w szczególności internetu. Więc ja chodząc po tych spotkaniach z uczniami, chociaż nie tylko, bo również przeprowadzam poza godzinami pracy spotkania z rodzicami uczniów, z nauczycielami, no staram się przekazać w tak zwanej pigułce, no bo zawsze też jest to ograniczone czasowo, jak największą taką ilość informacji i sytuacji, kiedy osoby mogą być albo pokrzywdzonymi, albo sprawcami. Zawsze na takich spotkaniach, mówiąc krótko, zaczynam od tego, określając, kto odpowiada po kończeniu jakiego wieku. Więc zgodnie z przepisami, które obowiązują u nas w Polsce, w szczególności zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jest to ustawa z 2022 roku, już osoba, która kończyła 10 lat, może odpowiadać za tak zwaną demoralizację przed sądem dla nieletnich. Między z kolei 13 a 17 rokiem życia odpowiada jako osoba nieletnia za popełniane przestępstwa, wykroczenia, czy też również demoralizację. A cóż to ta demoralizacja, bo to takie słowo się pojawia. To są zachowania naganne w szkole, poza szkołą, brak dobrych wyników w nauce, uchylanie się od obowiązku szkolnego. To jest demoralizacja, przebywanie w złych środowiskach, kontakty z alkoholem, z narkotykami. Tu również sąd rodziny może podejmować określone na przykład działania wychowawcze. Tak jak wspomniałem, między 13 a 17 rokiem życia ta osoba odpowiada jako osoba nieletnia. Po ukończeniu lat 17, jak to ładnie się mówi, wpada już w ręce prokuratora.
1: Chociaż... No właśnie, bo wcześniej jak taką rolę pełni sąd rodzinny, taką prokuratorską.
4: Sąd rodzinny, chociaż sąd rodzinny przede wszystkim kieruje się tym, żeby młodego sprawcę wychować. Już w skrajnych przypadkach, jeżeli są przestępstwa, sąd orzeka umieszczenie w poprawczaku, który może być też orzekany, że ktoś może iść do niego siedzieć, może być orzekany w zawieszeniu, ale przede wszystkim sąd stosuje środki wychowawcze, kieruje się tym, żeby młodych ludzi wychować. Tak już powiedziałem, 17 lat już wkracza prokurator, ale po ukończeniu 15 roku życia za najcięższe przestępstwa, w tym m.in. zabójstwa w typie podstawowym, zgwałcenia, rozboju, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, już osoba odpowiada jako osoba dorosła. A po ostatnich nowelizacji z października 2023 roku, po ukończeniu między 14 a 15 rokiem życia, już osoba może odpowiadać za zabójstwo kwalifikowane, czy m.in. ze szczególnym okrucieństwem. No tu przykładem było, jak jakiś czas temu w Polsce młodzi ludzi podpalili dla zabawy bezdomnego. To akurat taki przykład. Więc już w tych okolicznościach młodzi ludzie odpowiadają. Sąd rodzinny przede wszystkim, jak powiedziałem, kieruje się tym, żeby wychować młode osoby. Co może zrobić? Może czasami w ogóle nie wszczynać postępowania. Może udzielić upomnienia, ustanowić nadzór rodziców. Może ustanowić, tu jak często młodzież odpowiada, bo ktoś, kolega czy koleżanka ma nadzór kuratora. Może umieścić w młodzieżowym czy okręgowym ośrodku wychowawczym. Później są oczywiście środki jeszcze lecznicze, no i oczywiście środki poprawcze, jako te najbardziej surowe. Jeżeli natomiast chodzi już tu o odpowiedzialność karną, to tu, no i też jeżeli chodzi o zachowania w ogóle, nawet nieletnich, to przede wszystkim koncentruje się tutaj na tych wszystkich przestępstwach związanych z cyberprzemocą internetu. Cały czas borykamy się oczywiście z szeroko pojętym pojęciem hejtu. Młodzi ludzie co robią? No ja powiem tak, coraz to są nowe zachowania i na tych swoich spotkaniach coraz to nowe tematy poruszamy. No przede wszystkim związane z internetem. Włamują się na konta na portalach społecznościowych w ten czy inny sposób. Usuwają zawartość konta. Rozsyłają do wszystkich znajomych kogoś na tym profilu różne brzydkie sformułowania, treści znieważające, zniesławiające, poprzerabiane zdjęcia, często o charakterze erotycznym. No i niestety jest to kolejne przestępstwo i kolejne przestępstwo, bo po pierwsze mamy włamanie na konto, czyjeś, bardzo często dochodzi do usunięcia zawartości tego konta, jest to kolejne przestępstwo. No i oczywiście treści znieważające, zniesławiające. Kwestia kolejna, młodzi ludzie włamują się też na konta w grach sieciowych. Ja w swojej karierze już, że tak powiem, prokuratorskiej szukałem rycerza z gry Metin 2, szukałem statku z gry Seafighta, to jest nic innego jak też jak ktoś włamuje, zabiera tą postać, jej atrybuty czy statek, no i to jest zapis danych informatycznych, za to ponosimy odpowiedzialność karną, zawsze to wywołuje uśmiech w szkole, gdy o tym opowiadam. Kwestia kolejna związana z internetem, to kwestia szeroko pojętego stalkingu. Czyli stalkingu się dopuszcza ktoś, kto w określonym okresie czasu uporczywie powoduje w jakiś sposób osobę nęka, powoduje w niej poczucie poniżenia, udręczenia, zagrożenia lub w sposób istotny narusza prywatność tej osoby. Jest to dzisiaj w tej chwili zagrożono karą 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach, gdzie jest styk kwalifikowany, kończy się też nawet tym, że młoda osoba, która znajduje się pod wpływem takiego stalkingu, popełnia na przykład samobójstwo. A przykładem był zawsze młodzież, opowiadam o tym filmie z 11 roku, pierwsza część Sala Samobójców, gdzie tam było doskonale pokazane, jak można kogoś w szkole zniszczyć w tych mediach, w social mediach. Kwestia kolejna. Młodzi ludzie to też są rzeczy, które ostatnio też gdzieś tam usłyszałem. Przerabiają przy pomocy AI zdjęcia, dokładają kwestie erotyczne i jest to gdzieś puszczane do sieci. Są to bardzo zachowania później krzywdzące, szczególnie dla kobiet. Oczywiście to, co ostatnio mamy w cudzysłowie, mówię na topie, no to są te shunt patrole, tak? Shunt, czyli określenie kobiety, która trudni się tym czy innym zawodem, która w kwestiach, wiadomo, dotyczy kwestii erotycznych. Najgorsze jest to, że te osoby są nagrywane, ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby ocenić, czy ktoś jest ubrany, tak, czy inny sposób. Umieszczane to jest na określonych profilach, tam się zdarzają, jak słyszałem, różne komentarze, łącznie z tym, że komuś nawet kwestią jakiegoś linczu i tak dalej, to są bardzo złe zachowania, bardzo negatywnie wpływające, w szczególności na dziewczyny, na dziewczęta. Kwestia kolejna. Niestety młodzi ludzie sami też znowu sprzyjają umieszczaniu pewnych treści w sieci, ponieważ wśród dziewcząt młodych kwitnie zjawisko sextingu, modelingu, czyli młode osoby ubierają się na osoby dorosłe, odsłaniają pewne części ciała, to jest wrzucane do sieci. Jak wiemy, nigdy z sieci to nie ginie, tak? I to później dalej jest przekazywane. Takie oczywiście, bardzo młode, zresztą to osoby w wieku 11-12 lat nawet tak robią. Umieszczanie znowu takich zdjęć sprzyja znowu temu, że pojawiają się zagrożenia związane z szeroko pojętą kwestią pedofilii, tak, w sieci. Oprócz tego, że policja oczywiście to monitoruje, to jest cała sieć organizacji pozarządowych, które zajmują się tym, jak Fundacja Dzieci Niczyje, La Strada, inne, dyżur.net, Save Internet. Bardzo dużo jest tych treści i bardzo dużo zagrożeń. Ja mogę powiedzieć z praktyki, chociaż ja tego nie prowadziłem, była jakaś taka sytuacja, to nie w Kaliszu, gdzie dorosły mężczyzna na kamerce wówczas gadu-gadu nakłaniał dziewczynki przez internet w wieku 10-11 lat do poddawania się innym czynnościom i nagrywał to. Później było wielkie zdziwienie rodziców, gdy przychodziła policja i mówiła: pani córka, państwa córka jest pokrzywdzona. W ten sposób, tak. Kwestia kolejna. Ustawodawca swego czasu wprowadził też takie przestępstwo, które polega na tym, że kto wykorzystuje podstęp lub groźbę w celu utrwalenia wizerunku osoby w trakcie pewnych czynności erotycznych lub osoby nagiej. No i niestety, co się dzieje w szkole, z kolei podstępem są nagrywane dzieci, gdzie idą do ubikać się, przybierają na półek. I to jest później rozpowszechniane. Jako przykład też taki z tym związany, to przykład, który dowiedziałem się jakiś czas na jednej ze szkół, gdzie młodzi ludzie numer telefonu koleżanki i jej imię porozrzucali na ulotkach, że świadczy pewnego rodzaju usługi. No także można sobie wyobrazić, jaka później była reakcja w szkole i w ogóle. Telefony i tak dalej. Kwestia kolejna, jak powiedziałem o tych kwestiach pedofilskich, to kwestia właśnie nawiązywania kontaktów w sieci przez osoby dorosłe z osobami małoletnimi. I teraz kiedyś tam pewnie pamiętamy wszyscy, była taka kampania, gdzie siedział taki gruby facet przy klawiaturze i mówił: ja też mam na imię Wojtek, mam 15 lat. Ponieważ osoby dorosłe wykorzystują brak wiedzy, też mówią, podają ten wiek tak, jak próbują z kimś rozmawiać. I ustawodawca dlatego wprowadził przepisy karne, które mówią o tym, że kto w celu doprowadzenia między innymi osoby do innej czynności seksualnej, już nie mówiąc o zgwałceniu, nawiązuje, wprowadza w błąd osobę, że osobę poniżej 15 roku życia, że też jest osobą właśnie, można powiedzieć, jest osobą nieletnią. Również osobnym przestępstwem po tych zachowaniach, gdzie było dużo takich, ktoś się z kimś umówił, dochodziło do innych czynności, zgwałcenia, pobicia, różnych rzeczy, również gdy ktoś składa taką propozycję już samego i osobie poniżej 15 roku życia w sieci, już podlega odpowiedzialności karnej. No niestety młodzi ludzie wchodzą też, o czym mówię, na strony, które wchodzić nie mogą. Klikają sobie gdzieś tam we Francji, próbuje się już to, jakieś przepisy znam, że trzeba mieć skan dowodu, ograniczenie. No u nas tylko wiadomo, akceptuję, czy tam mam skończone 18 lat. I teraz osoby wchodzą na różne no brzydkie strony, a w szczególności niestety na strony z tak zwaną twardą pornografią, czyli z udziałem małoletnich, z posługiwaniem się zwierzęciem czy przemocą. I samo później, gdy takie treści też były przypadki, zostały w jakiś sposób ściągnięte na komputer, te treści gdzieś tam są mimo wszystko monitorowane, czy w ramach europejskich tych akcji policji różnych, mających na celu zwalczanie pedofilii. No i później się okazuje, puk, puk, policja, pana syn, pana córka ściągnęła film za samo posiadanie takiego filmu, że jest wysoka odpowiedzialność karna. Kwestia kolejna związana z internetem, o czym mówię młodym ludziom, to przestępstwo, kwestia przestępstwa sharingu. Oznacza dzielenie sygnału telewizyjnego. A mianowicie, no młodzi ludzie, gdzieś tam mamo, tato, będziemy oglądać za 50 zł wszystkie kanały telewizyjne, tak? No i nawiązują kontakt, ktoś udostępnia link, płatność blikiem, bitcoinem w różny sposób, przelewem na konto, konto założone na kogoś, no i oglądamy. Za jakiś czas, puk, puk, pan jest tak zwanym odbiorcą nielegalnego, nielegalnie dystrybuowanego sygnału telewizyjnego. No i ponosimy za to odpowiedzialność karną i zawsze jak młodym ludziom mówię, wasz ukochany laptop, telewizor przepadł z mocy prawa i trzeba naprawić szkodę na rzecz dostarczyciela tej czy innej telewizji. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze młodym ludziom mówię, to kwestia ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli kwestia rozpowszechniania programów komputerowych, gier, muzyki, filmów i czerpania też z tego korzyści. Tłumaczę, że nie wolno nawet za darmo komuś skopiować oryginalnej płyty, oddać. Natomiast kwestia pojawia się taka, o czym też im mówię, że były takie sytuacje, gdzie był na przykład namierzony w sieci człowiek, który uczynił sobie stałe źródło dochodu i kopiował kilkaset czy kilka tysięcy płyt, sprzedawał to i na przykład później w skali kraju 600-700 osób były przeszukane za tym nielegalnie nabytymi nośnikami. U młodych ludzi później mówię, co znajdujemy na komputerze. Powołuję biegłego zakresu informatyka, po takim przeszukaniu zabezpieczyłem płytę, inne nośniki. I się okazuje, że tak, program operacyjny nielegalny, ileś nielegalnych gier, ileś nielegalnych programów, ściągniętych plików muzycznych, filmowych, a się okazuje, że młodzi ludzie też bardzo często ściągają programy na przykład do diagnostyki samochodowej, które kosztują bardzo dużo pieniędzy. No i niestety później trzeba też naprawić tą szkodę na rzecz tego autora programu, gry i tak dalej. Z internetem wiąże się też kolejna kwestia i z tej ustawy wynikająca pasterstwa programu komputerowego. Też młody człowiek przychodzi, mamo, tato, jest nowa FIFA na przykład, mamo, tato, za 50 zł kupujemy. No kupujemy. Za jakiś czas wchodzi policja, pani dopuściła się pasterstwa programu, bo albo wiedzieliśmy, że jest nielegalny, albo mogliśmy przypuszczać na podstawie cen. Kwestia kolejna z internetem związana, to jest kwestia kupowania i sprzedawania, tak. No zawsze tłumaczę młodym ludziom, że to jeżeli cokolwiek sprzedają, też już tu po kończeniu określonych lat i tak dalej, to mają to mieć i to ma tak wyglądać. No oczywiście, no tych oszustw internetowych to są w skali kraju tysiące, tak. My sobie często ustalimy konto, na kogo jest założone, ale niestety pieniądze są gdzieś przelewane. Bardzo ciężko będzie to odzyskać. Niestety młodzi ludzie bardzo często również kupują coś na tym czy innym portalu, żeby nie robić reklamy, z pominięciem nie kupujemy oficjalnie. Dogadujemy się, ja ci zrobię tanie, kupujemy bez, poza, żeby tamten nie płacił podatku. Jak nie ma programu ochrony kupujących, to już też nie odzyskamy, a tak to ten czy inny portal aukcyjny bierze to na siebie. Tak? No i tłumaczę, że właśnie przy przestępstwie oszustwa, czyli na przykład coś, otrzymam od kogoś pieniądze, nie wysyłam tej rzeczy, no możemy iść do więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Ale już niestety młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, że oszustwa mogą się dopuścić w sklepie i też często to robią ludzie dorośli. A mianowicie ważę sobie, jeżeli sam sobie, są jeszcze te sklepy, gdzie możemy sobie zważyć określoną ilość towaru, na przykład jak zawsze mówię przysłowiowe kilo bananów, wychodzi metka, my dokładamy jednego banana i za to możemy iść od 6 miesięcy do 8 lat. Kwestia kolejna, młodzi ludzie, nie tylko, przemetkowywanie towarów, czyli metkę naklejamy z towaru tańszego na droższy, bluzka, spodnie, gra komputerowa i jest to kolejne oszustwo. I kolejna kwestia to przekładanie zawartości z opakowania droższego do tańszego. To jest również oszustwo. I tak w kwestii internetu, tych ważniejszych rzeczach mówię o tym. Przechodząc później do przestępstw, jak tu powiedziałem, przestępstwo oszustwa, staram się młodym ludziom powiedzieć o przestępstwach przeciwko mieniu. Więc właśnie tu jest przestępstwo oszustwa. Tu akurat jest tak, że możemy kogoś oszukać na grosz i to już jest przestępstwo. Natomiast pewne przestępstwa przeciwko mieniu zaczynają się powyżej 800 zł. Kiedyś to było 250, stopniowo rosło. Czyli kradzież na przykład będzie wykroczeniem do 800 zł, powyżej przestępstwa. Młodzi ludzie, jak idą do sklepu, a ludzie też już doświadczeni, próbują sobie liczyć żeby nie przekroczyć 800 zł. No, ale są takie możliwości, że w krótkim czasie możemy parę takich zachowań połączyć razem i zrobić z tego przestępstwo. Bardzo często się również zdarzało, iż młodzi ludzie dopuszczali się takiej tak zwanej kradzieży zuchwałej w sklepie. A generalnie ta kradzież zuchwała była powiązana z tak zwaną wyrwą, czyli z wyrwaniem kobiecie torebki. Że wtedy przemoc nie jest ukierunkowana na osobę i zabieramy coś, bo powiem, to jest rozbój, tylko tu było wyrywana była torebka. I długi czas, w starym kodeksie karnym to było, później tego długi czas nie było, teraz jest to wprowadzone, jest to zagrożone karą 6 miesięcy do 8 lat, niezależnie od wartości mienia. I bardzo często to dochodziło również do takich zuchwałych kradzieży, gdzie sam to byłem świadkiem, w jednej z sieci marketów, gdzie ktoś wbiegał, zabierał towar z półki, wybiegał. To właśnie po to zostało między innymi stworzone. Z przestępstwem przeciwko mieniu młodzież, no generalnie, czy młodzi ludzie wiedzą, co to jest kradzież, tak? Że zabieram coś, co nie jest moje. Ale już wiele ludzi nie wie, no i niestety kiedyś się trafiły osoby dorosłe i to wykonujące poważne zawody, które dopuściły się przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Tu akurat też jest wartość do 800, powyżej 800 zł. Najczęściej chodzi o telefony. Bo możemy je po numerze e-mail bardzo łatwo, zwracając się do operatorów, zlokalizować. Bardzo często też młodym ludziom mówię o przestępstwie kradzieży z włamania. No, niektórzy wiedzą, od początku nie wiedzą, co to jest. No to mówię kradzież samochodu na przykład, ale niestety w różnych spotkaniach na podwórkach, na boiskach, często przy pomocy w cudzysłowie doświadczonych kolegów, a choć pójdziemy, tam jest taka piwnica, wyrwiemy kłódkę, stary skobel i wybierzemy słoik z kompotem. No jest wielkie zdziwienie, gdy mówię, że ten słoik z kompotem grozi od roku do lat 10. Kwestia kolejna, kwestia rozboju. To już tu mówiłem dzisiaj też, że po ukończeniu 15 roku życia już za rozbój możemy odpowiadać jako osoba dorosła. Niestety młodzi ludzie bardzo często się też tego dopuszczają. Ja to jak mówię, bo nie, no co to rozmów, mówię, napad na bank, no ale tam trzeba wszystko ustalić, zaplanować. A tu siedzimy na boisku, gdzieś ktoś idzie, choć zabierzemy mu coś, tak? I rozbój wtedy podbiegają, kopią, psikają gazem, szczują psem, biją, grożą natychmiastowym użyciem przemocy i mogą zabrać nawet złotówkę. To już jest rozbój. I startujemy od 2 lat, jak to mówię kolokwialnie, do 12, a gdyby było niebezpieczny przedmiot, to od 3 lat jest tak zwana zbrodnia i najczęściej oczywiście wniosek o tymczasowe aresztowanie. Bardzo też takim niebezpiecznym zachowaniem przestępstwem przeciwko mieniu jest przestępstwo wymuszeń rozbójniczych. No to też młodzi ludzie patrzą po sobie i mówią, no haracze, no ale haracze gdzie? Przed szkołą. Bardzo ciemna strona, bo boją się ludzie powiedzieć. Stoją grupka pod szkołą, jak nam jutro nie przyniesiesz złotówki, to dostaniesz, mówiąc delikatnie, lanie, tak? No znam przypadki z opowieści nauczycieli, gdzie uczniowie przez tydzień nie przychodzili do szkoły, bo się bali. Zaczyna się od złotówki, kanapki, później uczniowie mówią, że zgubili telefon, a telefon został im w ten sposób zabrany. Zagrożenie też tu nie ma znaczenia, wartość może być złotówki od roku do lat 10. Z przestępstw również przeciwko mieniu zwracam uwagę młodym ludziom na kwestię uszkodzenia czy zniszczenia mienia. To też jest ta kwestia, do 800 zł wykroczenie powyżej przestępstwa. Co to jest? To są pourywane lusterka w autach, połamane ławki, ale w jednej ze szkół to nie było, w Kaliszu młodzi ludzie sobie powbijali, jak są nowoczesne budynki ocieplone, powbijali sobie w styropian przez ten tynk szlachetny butelki. No i koszty młodzi ludzie, rodzice, no ogromne koszty. To jest ta kwestia kolejna. Dalej przechodząc, mówię młodym ludziom o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Po pierwsze, z takich bardzo podstawowych, naruszenie tkanki cielesnej. Czyli nie tylko, że ja kogoś celowo kopnę, uderzę bez obrażeń, ale również opluję. I to jest generalnie, zgłasza się to na policję, prokuratora, tam teoretycznie nie ma. Ale jeżeli będzie to osoba nieporadna, młodsza, czy starsza jakaś taka właśnie nieporadna osoba, prokurator może to będzie ścigania duże. Kwestia kolejna, no to uszkodzenia ciała. No bo młodzi ludzie mówią, że on go pobił. Pobicie to jest zastrzeżone do innego zachowania. Gdy jest 1 na 1. Gdy są obrażenia poniżej dni 7, to jest to też ściganie skarżenia prywatnego, ale w analogicznej sytuacji, jak przy naruszeniu nietykalności, prokurator to może być ściganie z urzędu. Ale są sytuacje, gdzie już są obrażenia powyżej dni 7, uszkodzenie, ktoś komuś na przykład złamał nos, przeniesienie kości nosa, to już jest przestępstwo ścigane z urzędu. Bardzo ciężkim przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu jest przestępstwo właśnie spowodowania też po ukończeniu 15 roku życia młodzi ludzie odpowiadają ciężkiego uszczerbku na zdrowie. No i to pytanie, co w szkole może się wydarzyć? No w szkole może się wydarzyć, że ktoś komuś odstawi krzesło i ktoś usiądzie i znów dojdzie na przykład do złamania kręgosłupa, uderzenia się tyłem głowy o rand ławki i tak dalej. No tu są zagrożenia bardzo duże i to są, no to są, młodzi ludzie też bardzo często w różny sposób mogą spowodować komuś utratę oka, jednego, dwóch. No to są już takie najpoważniejsze zdarzenia. Kwestia kolejna, to co też młodzi ludzie niestety nagrywają, później widzimy w mediach, udział w pobiciu. Czyli co najmniej 2 osoby biją jedno, oczywiście więcej osób może być pokrzywdzonych, więcej atakujących. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie stoją wokoło, jeszcze krzyczą często, tak, kopnij go, uderz, mogą odpowiadać za podżeganie, a tamte osoby odpowiadają za udział w pobiciu. Kwestią kolejną jest udział w bójce, czyli ustawce, tak. Tutaj, gdy się umówi określona grupa osób, że będziemy sobie zadawać uderzenia i kopać, wystarczy, że ktoś tam się znajdzie w tej grupie, tak, odpowiada za działanie wspólnie w porozumieniu, odpowiada za udział w bójce. Kolejną kwestią, o której młodym ludziom zawsze staram się opowiadać, to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentu. Cóż to młodych ludzi może dotyczyć? No w wielu szkołach są legitymacje elektroniczne, ale wielu są również są legitymacje tradycyjne. No i na przykład wyjeżdżam na wakacje, na ferie zimowe, no i się okazuje, że legitymacja jest nieopieczętowana. No i wtedy się zaczynają kombinacje. Przerabiamy datę ważności, zdjęcie wklejamy do kolegi i tak dalej. Za samo to grozi między innymi kara pozbawienia wolności do lat 5, tak? Jak będziemy się posługiwać, tłumaczę młodym ludziom, w pociągu czy autobusie, dokument stanie zatrzymany i będziemy odpowiadać za posługiwanie się przerobionym dokumentem. Jeżeli nam w ogóle przysługuje ulga, jeżeli nam ulga nie przysługuje, to jeszcze oszustwo, na przykład na szkodę kolei czy jakiejś linii autobusowej. Kwestia kolejna, no to bardzo często, ale to w sprawach, na których bardzo często to słyszałem, kwestia podrobienia podpisu. No ale ja się podpisałem, bo on mi kazał. Nie ma podpisania. Tylko swoim imieniem i nazwiskiem tłumaczę młodym ludziom, bo za to też teoretycznie, tam są jeszcze wypadki mniejszej wagi, można iść na 5 lat do więzienia. Tak? Też często w tych przypadkach młodym ludziom mówię, że później w życiu dorosłym, jak już niektórzy się, że tak powiem, w związkach stałych rozchodzą, to się nagle komuś przypomina, a mąż i żona to się podpisali kiedyś za mnie, na przykład na zeznaniu podatkowym. No i biegły, no i wiemy, kto to podpisał. Tak? Kwestia kolejna, bardzo ważna dla młodych ludzi, to kwestia wszelkich przestępstw przeciwko bezpieczeństwu komunikacji. Związana i ze stanem nietrzeźwości, ze stanem po użyciu alkoholu, ze stanem po spożyciu środków odżywiających, po użyciu środków odżywiających i pod wpływem. Jaka jest różnica? Gdy policja nas zatrzymuje, używa tych podstawowych urządzeń, jesteśmy, że tak powiem, badani na trzeźwość, wydmuchając w miligramach na decymetrze ścienne. 0,25 mg na decymetrze ścienne to jest 0,5 promila we krwi. I tu jest wykroczenie. Powyżej 0,25 i powyżej 0,5 promila to już jest przestępstwo. Oczywiście tłumaczę młodym ludziom, że oprócz kary pozbawienia wolności jest tu kwestia zakazu podprowadzenia pojazdów, cofnięcia uprawnień. Później, jeżeli w tym okresie zakazu będziemy jechać, znowu popełnia kolejne przestępstwo. Natomiast najgorsze jest to, że niestety bardzo dużo młodych ludzi, czy po stanie trzeźwości, po użyciu alkoholu, czy pod wpływem środków odżywiających lub po ich użyciu, tam jest, nie ma takiej kategorycznej granicy jak tu przy alkoholu, tylko zawsze biegły się powołuje i biegły ustala, czy ten stwierdzone stężenie we krwi i tak, tych czy innych środków powoduje stan taki, że można powiedzieć stanie trzeźwości, czy stan po użyciu alkoholu, podobnie działając. Jak dochodzi do wypadków, tak? I to jest tragedia. Tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie wsiadamy, bo wracają z różnych imprez. No i kto z reguły kieruje? Kieruje z reguły ten, kto tak, albo najmniej potrafi jeździć, jeżeli pół biednie pił, albo ten, który najmniej wypił. A z tych wypadków niestety kto ginie? Giną z reguły pasażerowie wszyscy, a kierowca przeżyje, tak? I po ostatnich zmianach przepisów za samo spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu już startujemy od 3 lat, a gdy zginie chociażby jedna osoba, to już mamy 5 lat. Startujemy od 5 lat. A niestety to bardzo wielu młodych ludzi spotyka, jak wielokrotnie przecież media piszą, jak tam gdzieś ten przypadek, gdzie jechali Toyotą, Avensis i w bagażniku było 2, no i 2 18-latków nie żyje, tak? Również ostrzegam ich przed jazdą pod wpływem alkoholu, w stanie trzeźwości czy środków na rowerze. No dzisiaj nie ma już za to zatrzymanego prawa jazdy, jest to wykroczenie. No ale takich różnych kolarzy w tym stanie mamy bardzo dużo. Więc też można spowodować, jadąc nawet rowerem, taki czy inny wypadek. Kwestia kolejna to kwestia, o czym zawsze mówię, to kwestia narkotyków. Bardzo dużo takich spraw mamy, prowadzę, ja osobiście prowadzę, natomiast młodzi ludzie, no coraz mniejszy jest wiek młodych ludzi sięgających po te środki. Dzisiaj na topie mamy środki, praktycznie w większości substancje psychotropowe, jak środki, jak klofedron, klefedron, mefedron. To są bardzo proste środki do wyprodukowania i to jest tanie i to bardzo dużo młodych ludzi zażywa, nie mówiąc o tradycyjnych narkotykach. Więc tłumaczę, że zgodnie z ustawą, bo młodzi ludzie tam często zadawali pytania, ale przecież można przyznać niewielką ilość. Mówię, nie wolno. Jest owszem taki przepis, że łaskawie prokurator lub sąd, jeżeli ktoś ma super opinię, był złapany z niedużą ilością narkotyku, może to postępowanie ułożyć, tak? Ale generalnie za posiadanie nawet 0,5 grama, czy tutaj części setnej grama i w tej czy innej kwalifikacji już ponosimy odpowiedzialność karną. Dalej, nie wolno, mówię, uprawiać ziela konopinnych niż włókniste. No niestety młodzi ludzie sobie uprawiają i to w różny sposób. Natomiast jeżeli jest jeszcze to sama uprawa i to nie jest znaczna ilość, to jest jeszcze mniejsze zagrożenie, bodajże do 3 lat, ale młodzi ludzie produkują, w sensie uprawiają, suszą i wytwarzają. Wtedy można trafić do więzienia od 3 lat, bo jest to tak zwana zbrodnia. Kwestia kolejna, bardzo niebezpieczna, to udzielania w coś, czyli dealowanie, czyli w celu korzyści majątkowej. I jeżeli się okaże, że ktoś sprzeda narkotyk osobie poniżej 18 roku życia, to startujemy od 3 lat. To już jest tak zwana zbrodnia. Dalej, udzielenie w celu za darmo, dopalenia, to jest również przestępstwo i gdy udzielimy małoletniemu, jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Młodzi ludzie, no bo zupełnie sobie z tego nie zdają sprawy. I kwestia kolejna z narkotykami, to kwestia, to co się pojawia bardzo często, gdy młodzi ludzie, mówię, w tym wieku czy późniejszym, jedziecie gdzieś za granicę, na przykład do Holandii, tam pewne narkotyki, wiadomo, można palić, ale to sobie mówią, przywieziemy sobie. No i na przykład takie 15 gram na przykład marihuany, jak oceni biegły, może być uznany za znaczną ilość, jest to wewnątrzwspólnotowy przewóz. I to jest również zbrodnia. I tu również startujemy od 3 lat. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o narkotyki, to kwestia może wszelkiego rodzaju środków też około narkotycznych, w tym w szczególności GHB, czyli pigułka gwałtu. To jest w skrócie kwas gamma-hydroksymasłowy. Kiedyś, jak czytałem, w Stanach Zjednoczonych w jakichś latach służył do znieczulania przy operacjach. Osoba, której to podaje się do napoju, nie pamięta nic, bo to jest bez smaku, bez zapachu. Dlatego cały czas tłumaczę młodym ludziom, nie zostawiamy napoju otwartego. Nawet jeżeli ktoś powie, że nam przyniesie z barku jakiś napój, też nie pozwalamy. A już broń Boże wrócić do napoju, który został na stoliku. A najnowszy sposób, o którym też dowiedziałem się de facto z mediów, to jest osobom tańczącym, no wiadomo, często dorosłym i w ogóle, często też po alkoholu, podaje się strzykawką. Delikatne ukłucie podaje się GHB. No i później się robi takie, wiadomo, a nie inne rzeczy. Jeżeli chodzi o tą ustawę o przyjemnej narkomanii, to mówię, to jest posiadanie tych wszystkich, no bardzo dużo z tych nowych substancji psychoaktywnych, więc mówię, posiadanie, udzielanie, to są wszystko przestępstwa. Kwestia kolejna, o której też młodym ludziom mówię, tak zawsze jak w telegraficznym skrócie, to jest kwestia podrabiania pieniędzy. To jest przestępstwo, między innymi podrabianie pieniędzy, artykuł 310 mówi, tam się startuje od 5 lat. I był przykład, gdzie młodzi ludzie w wieku 13-14 lat, czy jak skończyli się 17, był jeszcze większy problem, na drukarce kolorowej u rodziców sobie skopiowali parę banknotów i puścili je w obieg. No i był straszny problem, jak później, jaką karę, no bo startujemy od 5 lat. I zawsze wracam do sprawy ochrony nauczycieli. Też pamiętamy, jaka była sytuacja, nie wiem, to był 6-7 rok w szkole w Toruniu, jak założono nauczycielowi podczas lekcji kosz na głowę, przy aplauzie oczywiście, klasy i tak dalej. Ci uczniowie, jak później czytałem, zostali z tej szkoły wyrzuceni, były zadośćuczynienia na rzecz nauczyciela, ale wtedy zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela, że nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem funkcji przysługuje taka ochrona, na przykład jak policjantowi czy prokuratorowi. Więc mówię, tłumaczę młodym ludziom, nie tylko szkoła, ale wycieczka szkolna, wycieczka klasowa, czy nawet nieodpowiednie komentarze, jakie się pojawiają właśnie w internecie, powodują, że nauczyciel na szczęście korzysta z takiej pomocy, no bo bardzo często się zdarzało, gdzie były nie tylko groźby, ale na przykład naruszenie tkalności cielesnej czy opluwanie nawet nauczyciela.
2: A co młodzi ludzie na to? Czy oni wiedzą, czy otwierają oczy ze zdumienia, czy sobie podchodzą, tam nic mi nie będzie, kolega dostał dozór kuratora, tam kurator.
4: No więc nauczyciele mówią, że w jednej ze szkół, na przykład po spotkaniu z rodzicami, to rodzice chcieli dzieciom komputery zabierać. Jak usłyszeli, co może być. Uczniowie, reakcje są różne. Nauczyciele na przykład znają uczniów z klasy i wiedzą, kto może być z kimś, czymś związany. To mówią, że bardzo są później żywe tam jakieś dyskusje na ten temat. Uczniowie w wielu przypadkach, zakładam, o wielu rzeczach nie wiedzą, tak? Dlatego uważam, że cały czas, no inny sposób, chyba z tym też nie ujedziemy, uważam, że te spotkania są nieodzowne. Jak najwięcej trzeba tą świadomość im, no jakąś prawną szerzyć, no bo mówię, no przy takich różnych spotkaniach, gdzie ktoś namówi kogoś starszego na coś, to później konsekwencje są straszne, tak? Takie czy inne. No i oczywiście to, co też młodzieży zawsze mówię, kwestia ich karalności. W danym momencie będziecie mieli, wasze dane będą w karcie karnej, tak? Będziecie chcieli iść do pracy, do jakiejś dobrej szkoły. Oczywiście to nie są dane, które są na całe życie w karcie karnej. Już tu nie będę zanudzał szczegółami, po pewnym czasie pewne są usuwane. Ale w tym momencie, gdzie mówię młodzieży, będziecie chcieli iść do dobrej pracy, dobrej szkoły, no nikt was nie przyjmie, jeżeli zobaczycie w karcie karnej pracodawca, że jesteście karani za kradzież, tak? Czy nie mówiąc o pracy w policji, w straży granicznej, czy w innych służbach i tak dalej. To jest tak ważne, mówię, żeby nie być osobą karaną.
2: No życie też pokazuje, że łatwo stać się przestępcą, ale też łatwo stać się ofiarą. I to nie jest kwestia może tyle naiwności, co właśnie takiego bezmyślnego podchodzenia do wielu tematów.
4: Moim zdaniem to bezmyślne podchodzenie często wynika z tego, że młodzież nie ma świadomości. No gdzieś tam ogólnie się mówi, słyszą, że tego nie wolno, tego nie mówią, ale już o wielu zachowaniach nie wiedzą. Tak zawsze są zdziwieni, że za to, że mam program komputerowy, czy za tą grę, którą skopiowałem, ja mogę iść teoretycznie do więzienia, tak? I trzeba jeszcze naprawić szkodę i tak dalej.
2: I jeszcze pojawia się złość, że ojejku, koledzy od dawna tak mieli, a ja akurat wpadłem.
4: No i tak jest z reguły, ponieważ bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają do czynienia z takimi, bo niektóre osoby bardzo, no że tak powiem, już zawodowo się pewnymi rzeczami zajmują, kogoś namówią na to i akurat ta młoda osoba wpadnie, tak? To tak jak przy przewozie narkotyków przez granicę zawsze jedzie tak zwane muły, jak przewożą, no to na lotnisku się wskazuje na tego, który ma tam i tracimy te parę kilo towaru, na przykład kokainy, a tam idzie inny. inny transport, tak? Ale bardzo często właśnie młodzi ludzie, którzy no naprawdę pochodzą gdzieś z dobrych domów i tak dalej, nie było z nimi problemu, gdzieś namówieni przez kogoś wchodzą nawet, no właśnie, no teoretycznie nie wiedzą, nieświadomi na drogę przestępstwa, no ale nieznajomość niestety prawa szkodzi, tak? Pierwszą podstawową rzeczą, powiem, są narkotyki, tak? Bo tego jest bardzo dużo. To jest mnóstwo, to od najmłodszych dzieci zaczynają, już 13-latkowie dealują i tak dalej. Natomiast uważam, że to, co jest najbardziej zagrożeniem dla dzieci w szkole i co później, jakie są podejmowane nawet próby samobójcze, to jest kwestia tego szerokiego pojętego hejtu. Bardzo często sięganie przez młodych ludzi do, teraz przy pomocy, a jak powiedziałem dzisiaj, przerabiania jakichś na przykład zdjęć kogoś, dodawanie treści erotycznych i w ogóle nawiązywanie też do różnych właśnie treści erotycznych, gdzieś w jakichś zdjęciach, w jakichś opisach. Uważam, że przez te właśnie portale społecznościowe można naprawdę kogoś zniszczyć, tak? To nie jest tak, kiedyś ktoś w szkole coś powiedział i komuś ktoś przekazał. Teraz to wszystko idzie SMS-ami, idzie mailami, no na portalach społecznościowych jest rozpowszechniane. Uważam, że największym zagrożeniem dzisiaj są te wszystkie kwestie związane z hejtem, a co później idzie ze stalkingiem i tak dalej.
2: Na co dzień rządzi w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ostrzeszowie, ale po godzinach zamienia się w prawdziwą zaklinaczkę natury. Katarzyna Kokoszko-Chodyjas, jej pasja do ziół trwa od 20 lat i zaczęła się o walki o zdrowie syna. Dziś mieszka w lesie pod Ostrzeszowem, żyjąc w pełnej zgodzie z przyrodą.
1: Na sam początek chciałabym poprosić Cię, byś przedstawiła się, ponieważ większość osób znana jesteś jako dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Ostrzeszowie. A dziś spotykamy się w zupełnie innym temacie i też jakbyś mogła kilka słów na początek opowiedzieć na temat tego, czym się zajmujesz, żebym nic nie przekręciła.
5: Myślę, że tak bardzo czym się zajmuję, bardziej pasjonuję, może jest to zawsze takie, że tak powiem, moja druga noga. Od mniej więcej 20 lat pasjonuje mnie naturoterapia. Wszystko zaczęło się od choroby mojego starszego syna, która była tak naprawdę chorobą alergiczną, ale ponieważ była troszeczkę źle leczona, zaczęły mu spadać parametry krwi, zaczęły się rozwijać choroby, które już wymagały wprowadzenia u dwuletniego dziecka bardzo intensywnych leków, sterydów, wziewów i tak naprawdę trafiliśmy do pani doktor Nieszczak Włoszczyny w Ostrowie Wielkopolskim, która uświadomiła i mi, mojemu mężowi, że no właściwie jak przyjdzie atak, porządny atak astmy, bądź coś większego się może zadziać, no to już nie mamy co podawać naszemu synowi. I zdecydowaliśmy się wtedy na prowadzenie mu diety pod okiem właśnie lekarza oraz leczenie ziołami, które tak naprawdę trwało wtedy 2,5 roku. To była bardzo restrykcyjna dieta i to było bardzo dużo podawania przeróżnych ziół, o których ja wtedy nie miałam pojęcia. Ja byłam bardzo taka nastawiona na taką mamę. W domu miało być sterylnie, dziecko miało być chowane według książeczki i wytycznych, które dostawałam od lekarza. Tak miała być rozpisana dieta dziecka, tak jak mówiły tabelki wszelkiego rodzaju. Wszystkie szczepienia miały iść za tym. Takim bardzo dużej ufności do medycyny zachodniej. No, okazało się, że tak naprawdę dieta i niekonwencjonalne leczenie sprawiły, że mój dzisiaj już dorosły syn po prostu nie choruje. Jedyne, co mu się może tam przydarza raz na jakiś czas, to jest jakiś katar. I to wszystko. Tak po mniej więcej 2 latach tego leczenia coraz więcej zaczęłam sobie zadawać pytań. Dlaczego to wszystko działa? Dlaczego w domu musiałam zmienić detergenty? Zacząć używać tego, co jest przyjazne naturze, a tak naprawdę najczęściej to sprawdzał się ocet i soda, bo po wszystkim innym syn się dusił. Dlaczego nie potrzebujemy tyle, co moi znajomi z dziećmi, które miały tyle samo lat, na przykład leków przeciwgorączkowych, a działają zupełnie inne rzeczy. Typu czasami tak naprawdę nawet plaster cytryny włożone w skarpetę. Ja po prostu nie znałam odpowiedzi na to i wtedy pani doktor powiedziała, to zacznij się tego uczyć. Zacznij szukać, zacznij zadawać te pytania, bo cię to interesuje. I też tak zrobiłam. I pierwszy kurs taki potężny, na który trafiłam, to było ziołolecznictwo i naturoterapia pod okiem doktora Henryka Różańskiego. Jest to taka postać, no, bardzo ważna w świecie naturoterapii i ziołolecznictwa w Polsce. Jest to taka postać, no nie chciałabym, a może bym chciała użyć słowa kultowa, natomiast no, jest bardzo ważna dla mnie. Jest bardzo ważnym dla mnie naukowcem, który otwiera oczy na zioła, na to, jak je stosować, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne i robi to też przez pokazywanie, jakie są badania na temat ziół najnowsze, obalając mity, no i też często w sprzeczności do tego, co mówi medycyna zachodnia. Więc to były moje pierwsze kroki, ziołolecznictwo i tym się zajęłam dla rodziny, dla siebie, dla rodziny, ale tak naprawdę się zmienił wtedy mój światopogląd, to trwało, oczywiście to był proces wieloletni, ale ten światopogląd się zmienił, zmieniło się patrzenie na to, co potrzeba, od takich prostych rzeczy typu farbowanie włosów, stosowanie lakierów hybrydowych, zawodowych, poprzez to, co jemy, poprzez to, czym się otaczamy i nawet gdzie mieszkamy. Bo w efekcie nawet wyprowadziliśmy się na wieś, mieszkamy w środku lasu na łące, czyli jak najbliżej natury się da. I to były takie początki, a potem zaczęło się to rozwijać przez pierwsze próby masaży, przez chirurgoterapię, czyli terapię pijawkami. Następne kroki to było rozwijanie się w kierunku ajurwedy, obecnie medycyny chińskiej, akupunktury i klasycznego masażu.
1: To chciałabym przejść trochę tak naprawdę do końca w sumie takiego bloku, który sobie podzieliłam, jak sobie to mniej więcej rozpisywałam. Mianowicie medycyna i ziołolecznictwo. Czy zioła wchodzą w ogóle w interakcję z lekami? Czy my na przykład powinniśmy uważać i nie każde zioło faktycznie z każdym lekiem powinno się razem brać, suplementować, ja nie wiem jak to fachowo nazwać?
5: To jest bardzo ważne pytanie, bo ja obserwuję kilka takich trendów. Przede wszystkim zioła są cudowne, ale nie są nieobojętne dla nas. Czyli jeżeli one wpływają na nasze ciało od najmniejszej komórki, mogą wpływać na nasze zachowanie, mogą nas leczyć, mogą również nam szkodzić tak naprawdę. Możemy mieć reakcje alergiczne i jak najbardziej mogą zioła wchodzić w interakcje z lekami, takimi typowymi farmaceutycznymi, które przepisują nam lekarze. Dlatego nigdy nie możemy tak naprawdę ukrywać przed lekarzem, że spożywamy zioła. Takim zawsze moim przykładem, kiedy rozmawiam z ludźmi na temat ziół, jest na przykład skrzyp polny, który często ludzie kupują sobie po prostu jako herbatkę, bo chcą mieć ładne paznokcie, włosy, tak popularnie używany. A on jest naturalną antywitaminą dla witamin z grupy B. I może się okazać, że czasami szukamy przyczyn neurologicznych jakichś naszych problemów, a tak naprawdę możemy mieć niski poziom witamin B, dlatego że nadużywamy skrzypu. Więc to są czasami takie banalne rzeczy, ale jeżeli z lekarzem się nie podzielimy, że stosujemy jakieś zioła, mięty, pokrzywę na co dzień, czyli takie codziennego użytku w polskim domu, to możemy szukać i szukać niektórych naszych trudności zdrowotnych tak naprawdę. Więc oddzielną rzeczą jest to, czy lekarz, z którym będziemy rozmawiać, zna te interakcje, ponieważ no niestety dzisiejsza edukacja lekarzy troszeczkę ogranicza to ziołolecznictwo. Jest to bardzo mała tematyka, ograniczona i tak naprawdę, jeżeli któryś lekarz sam poszukuje tej drogi, no to ma tą wiedzę, ale myślę, że po studiach medycznych ona jest dosyć okrojona, taka do podstawowej takiej wiedzy. Wydaje mi się, że chyba szybciej tą wiedzę mają rozbudowaną farmaceuci, ponieważ tam ziołolecznictwo jest mocno rozbudowane na studiach farmaceutycznych.
1: A kiedy na przykład wystarcza ziołolecznictwo, a kiedy już koniecznie trzeba udać się do lekarza po inne farmaceutyki? Czy są jakieś takie momenty, w których już zioło nam nie pomoże?
5: Ja w ogóle jestem zdania, że ziołolecznictwo i naturoterapia i medycyna zachodnia, konwencjonalna, cały czas powinny iść w parze ze sobą. Nigdy nie powinniśmy tego rozdzielać, dlatego że pewne rzeczy w ziołolecznictwie, takie osoby jak ja, które zajmują się naturoterapią, nie jesteśmy diagnostami, tak? My wielu rzeczy nie będziemy widzieć, możemy wiele doczytać, ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak naprawdę potrzebna jest bardzo dobra diagnoza medyczna. I nie powinniśmy uciekać przed współczesną medycyną i tak samo właśnie jak nie powinniśmy ukrywać przed lekarzami, że stosujemy zabiegi z medycyny niekonwencjonalnej, tak? Możemy wszystko, co się dzieje z naszym organizmem, leczyć tym, co daje nam rozwój technologii, rozwój wiedzy i rozwój ludzkości z tym, co jest tradycyjne.
1: Najłatwiej będzie mi cały czas mimo wszystko to porównywać, myślę, takie najbardziej obrazowe jest porównanie do leków. Wiemy, że leki, niektóre, bądź może wszystkie, leki w każdym razie możemy przedawkować, a czy zioła też możemy przedawkować?
5: I jak najbardziej. Zioła możemy przedawkować i to nawet te popularne zioła. Myślę sobie też o pokrzywie, tak? która bardzo łatwo przedawkować. Często ją stosujemy dla efektów takiego oczyszczenia organizmu, dla uzupełnienia minerałów, ale ona też może rozrzedzać krew, więc no już wiemy, że nie będzie dla każdego. Tak? Myślę, że taki ziół imbir, o, jest takim, ponieważ zioła mamy przeróżne, a imbir też jest ziołem, no i teraz jeżeli mamy wrzody żołądka, pijemy herbatkę zimową nagminnie, bo jest modna, bo jest w restauracjach, w kawiarniach i znajomi szykują i sami ją uwielbiamy, to możemy te wrzody i ten żołądek cały czas podrażniać. Bardzo łatwo przedawkować.
1: I jak to zrobić, żeby sobie pomóc, a nie zaszkodzić?
5: Pierwsza rzecz jest taka, i tu się odzywa mój pedagogiczny głos, edukacja. Uczmy się, czytajmy, poszukujmy. Nie do końca może szukajmy w źródłach internetowych, a jeżeli tak, to u sprawdzonych osób, które naprawdę nie powielają tekstów naukowców, tylko same badają te zioła. I takich osób jest bardzo dużo, nawet tutaj się odwołuję do Henryka Różańskiego, do pani Ani Bobert na przykład. To są osoby, które badają zioła, robią metaanalizy badań, które są publikowane chociażby na PubMedzie i są to takie wiarygodne źródła. Natomiast no, ziołolecznictwo też jest modne, więc jest teraz dochodem i tych informacji jest mnóstwo. Ja mimo wszystko odwoływałabym się do tradycyjnych książek, do Ojca Klimuszko, do Marii Trabent. To są takie proste teksty na temat ziołolecznictwa, na temat dawkowania, stare książki, stare wydania, cały czas dostępne, wznawiane, ale bezpieczne.
1: Jednym w zasadzie już z zagadnień, które poruszyłam,
5: słyszymy, było to, że te zioła jednak mogą być niebezpieczne, nieumiejętnie, że tak powiem.
6: Nieumiejętnie stosowane.
5: Nieumiejętnie stosowane. A czy miejsce, z którego my te zioła zbieramy, ma znaczenie?
6: Jak najbardziej. Zioła, no tak samo zresztą jak w ogóle rośliny, wszelkie rośliny i ludzie, mamy taką możliwość też absorbowania na przykład chociaż metali ciężkich. Czyli podstawowa zasada jest taka, że nie zbieramy ziół blisko ulic, blisko miast i w miejscach, które mogą być w jakikolwiek sposób skażone. Czyli jakiś, nawet jeżeli jesteśmy na wsi, ale jest koło konkretnego miejsca, którego chcemy pozyskać zioło fabryka, to też nie powinniśmy tam zbierać. Więc to jest pierwsza zasada taka. No, na pewno też nie powinniśmy zbierać w miejscach, które są chronione ze względu na ekosystem. No to absolutnie. Taka złota zasada wszystkich zielarzy jest taka, że nie zbieramy nigdy wszystkich ziół z danego terenu. Czyli jeżeli ja poszłabym sobie teraz na łąkę i znalazłabym stanowisko pluszczyka kurdybanka, to nie wycinam wszystkiego w pień, bo chcę ususzyć i zrobić z tego różne przetwory ziołowe, tylko maksymalnie mogę pozyskać do 1/3 z tego stanowiska. To są takie 3 złote zasady co do miejsc.
2: Z Katarzyną Kokoszko-Chodyjas rozmawiała nasza reporterka Jagoda Mośpan i to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SK Ostrzeszów. Więcej newsów znajdziecie na sk.pl.
3: SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce, liczący ponad 86 tysięcy hektarów. Teren rozciąga się od Przygodzic w południowej Wielkopolsce przez Dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, o jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
7: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
8: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel

0: Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim, co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
0: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
1: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
0: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
1: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronione gogchrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie lasów milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Kroń.

0: Kraśnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach. Natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa. Mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny. I dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne. Faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie, po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie. Tam kompleksy stawowe w Pieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, tu był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
1: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
0: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy. No, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjów kowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego, zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do rodosów, które populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójćka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję Dolinie Baryczy osobiście się przekonać.
1: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
0: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej i 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim olsza czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu. Kępkowo-dolinową, olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie gmina Żmigród, natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziądz, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba, ciekawe runo na przykład, liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna, niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Wierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, licząc od zachodu, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale summa summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej. To właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw, choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody. Natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Baryczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
0: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórza Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnieckich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
1: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
0: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie. Można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
1: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy raczej nie kojarzą się z tym terenem.
0: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami, doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nakłady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzy, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku Milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glofidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Prądni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu, dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania. Dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze, czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach, i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w Baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego i to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Mielickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
0: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał Pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Mielickie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: SK Ostrzeszów.
3: To wczesno-średniowieczne grodzisko, które skrywa wiele tajemnic. Mowa o rezerwacie archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na spacer. Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
4: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród Kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków z wykopalisk. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. To zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
3: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
4: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w Białej Chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też z izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
5: A ta chata tutaj pierwsza?
4: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma. Ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. No, taki leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego, ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
3: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
4: Tak, mamy tutaj... Tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowieczne metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
3: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam się
4: idziemy, znajduje? Idziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. Dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zdobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj, jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat mieszka drugiego, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę Świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych. Bo to z reguły tak działało, jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościół. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. I teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża też jeszcze jest istotna rzecz. No dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. I jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod Koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo. No, ale przede wszystkim to był dom.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Jesteś świadkiem wypadku drogowego? Przede wszystkim nie panikuj. W pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo, radzą strażacy z Kalisza. Następnie zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc.
6: Jesteśmy świadkami wypadku samochodowego. Jak w takiej sytuacji powinniśmy się zachować?
7: Przede wszystkim dbajmy o nasze bezpieczeństwo, to pierwsza zasada, czyli jeżeli jesteśmy bezpieczni, jeżeli nie narażamy się na najechanie przez innych uczestników ruchu, wówczas możemy przystąpić do udzielenia pomocy ofiarom takiego wypadku. Pomocy szeroko rozumianej, przede wszystkim wezwanie tutaj służb. Jest to już jakaś forma udzielenia pomocy. Dzwonimy na numer alarmowy 112 i podajemy informacje, gdzie takie zdarzenie ma miejsce. To jak gdyby jest pierwszy krok do tego, żeby tym ludziom, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu, pomóc. Następnie podchodzimy do takiego pojazdu, pojazdów, osób, które uczestniczyły i pytamy się, jakiej pomocy od nas oczekują. Oczywiście w ramach tego, czego się uczymy, możemy udzielić im pierwszej pomocy medycznej. Natomiast no tutaj po przyjeździe służb, po przyjeździe przede wszystkim zespołów ratownictwa medycznego, ta pomoc medyczna będzie udzielana w znacznie szerszym zakresie. Także myślę przede wszystkim, że zadajmy najpierw o nas, później poinformujmy służby, następnie udzielajmy pierwszej pomocy, o ile jest to możliwe, o ile to nam też nie zagraża. Pamiętajmy, że przy wypadkach komunikacyjnych jest wiele ostrych krawędzi, szkła, także jeżeli jest to możliwe, to udzielajmy to w sposób bezpieczny, tak żeby temu człowiekowi w zagrożeniu skutecznie pomóc i też nie narazić siebie.
6: A jeżeli któryś z samochodów zacznie się palić, to co wtedy?
7: Jeżeli się zacznie palić samochód, a mamy możliwość wyciągnięcia i podejmujemy decyzję o wyciągnięciu osoby, no to należy to zrobić jak najszybciej w celu ratowania życia. Często w wypadkach komunikacyjnych niestety uszkodzenia karoserii już na to nie pozwalają, ale należy podejść, ocenić, spróbować i ewentualnie wyciągnąć takie osoby ze zniszczonego pojazdu, bo jest to pierwsza rzecz, która uratuje im życie. W dalszej części jak gdyby są te czynności medyczne udzielane przez medyków, przez służby, które przybywają na miejsce zdarzenia.
3: Mówi nam Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków, a numer alarmowy to 112.
2: SK Ostrzeszów.
3: Kapłan społecznik i powstaniec warszawski ksiądz Józef Sieradzan, przez wiele lat związany m.in. z parafią świętego Gotarda, a wcześniej świętego Mikołaja w Kaliszu. Do jego zasług należy m.in. otwarcie w Kaliszu oddziału Caritasu. Jaka jest historia księdza Józefa Sieradzana? Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
8: Urodził on się 4 lutego 1912 roku we wsi Miłkowice nad Wartą jako szóste dziecko Wojciecha i Jan Zielińskich. Początkowo uczył się w rodzinnej miejscowości oraz w Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w gimnazjum imienia Adama Snyka w Kaliszu, a ukończył liceum imienia Piusa X we Włocławku. Tam też w 1935 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Wybuch II wojny światowej niestety zmusił go do przerwania nauki, a seminarium duchowne ukończył w Warszawie i 20 września 1941 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego w katedrze świętego Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na warszawskim Marmoncie. Pierwszy szlifów kapłański nabierał pod opieką ówczesnego proboszcza, księdza Zygmunta Truszczyńskiego, patrioty i społecznika. Jest rzeczą pewną, że tam narodziła się w nim społecznikowska pasja, poświęcenie i oddanie dla drugiego człowieka, które później cechowało księdza Sieradzana. To tutaj, w środowisku zdominowanym przez demokratyczną, lewicującą, ale nie komunistyczną inteligencję, rozpoczęła się konspiracyjna działalność młodego wikariusza zaprzysiężonego pod pseudonimem Marian w szeregach Armii Krajowej oraz jego udział w tajnym nauczaniu na kompletach gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. Lata spędzone w tym środowisku, żaliwe dyskusje o kształcie przyszłej Polski, poznanie poglądów, aspiracji szkolnych i organizacyjnych podopiecznych w znacznej mierze ukształtowały postawę publiczną księdza oraz zdeterminowały jego późniejsze życie. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego zgłosił się on do zgrupowania Armii Krajowej Żmija. Od pierwszych godzin walki z niezwykłą determinacją, odwagą i oddaniem żegnał poległych, powierzał umierających opiece Matki Najświętszej, niósł nadzieję i pomoc. Niestrudzenie odwiedzał rozproszone placówki powstańcze, spowiadał ludność cywilną, wynosił rannych, zawalonych domów, pomagał każdemu bez względu na jego narodowość. Mimo że sam był dwukrotnie ranny, nie przerwał swojej posługi. Za niezłomną żołnierską postawę został odznaczony w ostatnich dniach Krzyżem Walecznym. Po kapitulacji pozostał w powstańczym szpitalu. Była to jego świadoma decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, jak Niemcy traktowali personel medyczny zajmowany przez siebie w częściach miasta. Była to postawa wręcz heroiczna. 3 października 1944 roku okupanci ewakuowali szpital do Tworek. Ksiądz Sieradzan pojechał z ocalałymi rannymi. Postać księdza kapitana Mariana, kapelana Żmii, przeszła do historii walczącego Żoliborza. Jego postawa przez lata wspominana była z najwyższym szacunkiem przez dawnych towarzyszy broni oraz ludność cywilną. Nazwisko księdza Józefa Sieradzana występuje w wielu książkach, wspomnieniach, dokumentach powstańczych. Jest on również przywoływany w żołnierskim apelu pamięci z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej był on wikariuszem w katedrze w Kielcach, skąd w marcu 1945 roku przybył do Kalisza i rozpoczął tutaj posługę w parafii świętego Mikołaja. Kaliskie lata dzisiejszej parafii katedralnej wiążą się przede wszystkim z nauką religii w szkołach. Problem biedy, z jakim borykał się ówczesny powojenny Kalisz, wymagał działania. I tak w drugiej połowie 1945 roku ksiądz Józef Sieradzan zorganizował w parafii oddział Caritas, otaczający szczególną opieką ludzi starszych, dzieci i chorych. Otwarta została także ogólnodostępna biblioteka. W 1950 roku władze komunistyczne podejmują decyzję o likwidacji Caritasu. 28 października 1951 roku ksiądz Sieradzan opuszcza Kalisz i przenosi się do Chocza, gdzie zostaje administratorem parafii świętego Andrzeja Apostoła. Do Kalisza wraca we wrześniu 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego, parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, czyli świętego Gotharda. 24 maja 1978 roku zostaje on proboszczem tej parafii, co kończy jego wieloletnią tułaczkę. To tutaj znajduje dom oddanych przyjaciół, a przede wszystkim miłość ludzi. Ksiądz Sieradzan znał swoich wiernych, ważna była dla niego każda osoba. Potrafił kolędować przez cały rok, aby bez pośpiechu spokojnie wysłuchać, porozmawiać i w miarę możliwości również pomóc. Żył on bardzo skromnie, odmawiał sobie wszelkich przyjemności. Kalisz przemierzał pieszo z kieszeniami pełnymi cukierków dla napotkanych dzieci. Szybko zyskał ogromne zaufanie wielu pokoleń parafian. Każda jego inicjatywa miała ogromne poparcie i pomoc wiernym. Był dobrym gospodarzem, przeprowadził gruntowny remont świątyni i terenu wokół. Wybudował dwa domy katechetyczne w Piwonicach i na osiedlu Zagorzynek. Z inicjatywy księdza Sieradzana zorganizowano w Kaliszu Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił on również funkcję opiekuna duszpasterstwa harcerek i harcerzy. Dla wielu młodych Kaliszem był autorytetem moralnym. Całe życie pozostał wierny ideałom, którym zaprzysięgł się, wstępując w szeregi Armii Krajowej. I to w warunkach rzeczywistości już powojennej. Oprócz obowiązków parafialnych ksiądz Józef Sieradzan pełnił wiele innych funkcji. Był wicedziekanem, a później dziekanem dekanatu kaliskiego II, wizytatorem nauki religii, wizytatorem biskupim parafii. Zasiadał w Radzie Kapłańskiej, Radzie Duszpasterskiej Diecezji Włocławskiej oraz Radzie Nadzorczej Diecezji Włocławskiej. 26 listopada 1969 roku został odznaczony przez papieża Pawła VI godnością kapelana papieskiego. 3 października 1984 otrzymał on tytuł prałata archidiakona świętej kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a 3 stycznia 1986 roku został prałatem honorowym papieskim. Poza wspomnianymi wcześniej godnościami otrzymał on następujące odznaczenia. Krzyż Walecznych za ofiarną służbę kapelana w Powstaniu Warszawskim. Również odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem za wojnę obronną 1939 roku. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku do końca życia mieszkał u Sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy Poznańskiej. Zmarł 27 września 1996 roku. Spoczął na cmentarzu parafii świętego Gotharda. Co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego, w przeddzień jego wybuchu, 31 lipca, przy grobie księdza Józefa Sieradzana odprawiana jest msza święta.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. To jeden z kilku kościołów, który znajduje się w śródmieściu Kalisza. Mowa o Bazylice Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany Kościołem Świętego Józefa. W naszym magazynie zapraszamy Was na niecodzienną wędrówkę po świątyni.
9: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany Kościołem Świętego Józefa, a tak naprawdę Świętej Rodziny. Od obrazu słynącego łaskami i cudami, który znajduje się w prawej nawie, i na tym obrazie widzimy postać Chrystusa w otoczeniu Maryi i Józefa, i to tak zwany aspekt ludzki. Natomiast nad Chrystusem postać gołębia i Boga Ojca, czyli ten aspekt duchowy. No i widzimy pięć postaci. I wszyscy mówią, idę do Kościoła Świętego Józefa, a tutaj widzimy pięć postaci związanych z właśnie tą liturgią, z Kościołem Rzymsko, historią Kościoła Rzymskokatolickiego. No i obraz ufundowany koronami papieskimi. Jest to historia właśnie tegoż od tej osoby, która była nieuleczalnie chora, mieszkańca ze wsi Szulec. To najczęściej tutaj, jak przyjeżdżają grupy pątników, turystów, to tutaj ksiądz, czy to będzie kleryk, oprowadza i opowiada tą historię związaną z tym kościołem, z tym miejscem. I to wszystko możemy usłyszeć z ust samych duchownych, ale równocześnie złożyć intencje o to, co chcemy. To, co chcemy od usłyszeć, to, co chcemy, żeby się zadziało w naszym życiu. No i jak tutaj duchowni oprowadzają, to bardzo często możemy usłyszeć: zastanówcie się, o co chcecie prosić Pana Boga, bo najczęściej jak prosicie u świętego Józefa, to się spełnia.

0: już nigdy nie powrócili do normalnej funkcji zdrowotnej organizmu, natomiast duchowo stali, duchowo twardzi, duchowo rozszerzający kult świętego Józefa, całego miejsca. I to właśnie w tym filmie możemy zaobserwować. Przy ołtarzu głównym widzimy obraz Matki Bożej od ognia, a przed nim wejście do krypty i napis tablica Stanisław Karkowski 1520-1603 rok, złote drzwi. No i wchodząc do podziemi, odsłaniając drzwi, właśnie trumna z ciałem prymasa Karkowskiego, który został przeniesiony ze świątyni jezuitów tutaj, i dwóch innych, biskupa i księdza, który tutaj między innymi odbudowywał kościół, jak on się zawalił w XVIII wieku. No i ciekawostką jest to, że w ołtarzu bocznym, ale drugim, nie tam, gdzie jest obraz świętej rodziny, widnieje ołtarz mistrza z Gościszowic, XV wiek. I to jest tak zwany tryptyk. I wiemy, że kto jest autorem tegoż ołtarza, z tego względu, że zachowały się dokumenty. I między innymi tutaj w tej świątyni są też pozostałości ze świątyni jezuickiej, odpowiednie rzeźby, które tutaj stanowią wyposażenie do dnia dzisiejszego. No i tutaj odbywają się przede wszystkim uroczystości związane, odbywały się uroczystości związane z pieszymi pielgrzymkami na Jasną Górę, bo kościół jest w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj mówi się w języku potocznym kościół świętego Józefa, a kiedyś szło się od Maryi do Maryi, czyli od kościoła maryjnego w Kaliszu szło się do kościoła maryjnego na Jasnej Górze, do Częstochowy. I tak te pielgrzymki chodziły. I pierwsza pielgrzymka z państwa polskiego, Rzeczypospolitej, obojga narodów, jest z Kalisza na Jasną Górę. I ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Zawsze w dwie strony idzie pielgrzymka na nogach. Kiedyś szła 4 dni w jedną stronę, 4 dni w drugą stronę, dzisiaj do 5 dni w jedną stronę i 5 w drugą powrót, wydłużona, razem ponad 160 km. Te etapy były bardzo ciężkie, bo się szło polnymi drogami. W latach, można powiedzieć, 50-tych, 60-tych, jak już drogi asfaltowe powstawały, to i pieszo przede wszystkim, ale po asfalcie, po polnych drogach, po jakimś szlace, czy jakiejś tam utwardzonej ziemi, no ale te odcinki były 30-parokilometrowe, później 62, 30 parę i najgorszy drugi dzień, jak się wychodziło z Kalisza, bo od Głuszyny do Wielunia ponad 60 km. I dzisiaj, można powiedzieć, ten etap skrócono o połowę, no ale to w historii przeszło do wyczynu pątniczego i do historii. Wiemy dzisiaj, że z pielgrzymką przebłagalną na Jasną Górę szedł rotmistrz Kłosowski, ten, który związany jest z Licheniem, ponieważ on szedł na Jasną Górę, żeby przebłagać Maryję za to, że nie znalazł obrazu, tego, którym wizerunku maryjnego, który pokazał mu się po bitwie pod Lipskiem. No i znalazł go na tej, w trakcie kaliskiej pielgrzymki na Jasną Górę, właśnie w miejscowości Lgota przed Częstochową, i tamten obraz, można powiedzieć, odkupił od Ewangelika, no i przywiózł go do siebie ze sobą, no i on znajduje się dzisiaj w bazylice właśnie w Licheniu. Natomiast tutaj Kalisz, no przede wszystkim słynie z tegoż wizerunku świętej rodziny i korony papieskie, później ufundowane wota dziękczynne na różnego rodzaju wydarzenia potwierdzają, i księga pamiątek prowadzona, utrzymywana, przechowywana przez tutejszych duchownych daje świadectwo tej historii związanych z tym miejscem. Natomiast chyba najbardziej takimi ciekawymi zabytkami dla państwa polskiego w tym kościele to są dwie rzeczy, ale w oryginale zachowane. Jest to patena, dar Mieszka III, nie, przepraszam, dar Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie. I ta patena została umieszczona w obrazie Poczet Królów i Książąt Polskich według Matejki na wizerunku Mieszka III Starego. I to jest właśnie ten złoty przedmiot, który widzimy, możemy zobaczyć w skarbcu tutejszego kościoła, a który Matejka umieścił na poczcie. No i drugim takim przedmiotem to jest złoty kielich Kazimierza Wielkiego, dar dla katedry w Kaliszu. I te dwie rzeczy zachowały się w oryginale z tymi liliami, można powiedzieć, andegaweńskimi, z tymi orłami piastowskimi, ale stanowią najbardziej drogocenne materiały związane z okresem piastowskim. Jak parę lat temu, no bo to 3 lata temu, odbywała się 700-lecie koronacji, pamiątka uroczystości związane z koronacją Władysława Łokietka na króla Polski na Wawelu, to między innymi ta patena stąd, Mieszka III Starego, jak i złoty kielich Kazimierza Wielkiego, na sygnale zajechały na Wawel i przez pół roku tam były eksponowane z innymi rzeczyma, naczyniami liturgicznymi, przedmiotami związanymi ze sztuką gotycką i romańską na Wawelu. I to właśnie jest ta historia, ta ciekawostka. A dlaczego zachowały się tutaj do dnia dzisiejszego? Zachowane, zamurowane w podziemiach kościoła, tu, przez księdza proboszcza z księdzem z pobliskiego kościoła Ewangelików. Ani Niemcy ich nie znaleźli, ani Rosjanie. Zaraz po zakończeniu wojny i dlatego do dnia dzisiejszego możemy to w oryginale zobaczyć do dnia dzisiejszego tutaj. Oczywiście w skarbcu kopie są, ale one wiernie przedstawiają cały ten wizerunek. Jeżeli chcemy zobaczyć oryginał, to najlepiej zobaczyć relacje ze mszy. Jak papież Jan Paweł II był tutaj w 1997 roku i Jan Paweł II wtedy podczas nabożeństwa trzymał podczas liturgii oryginały i pateny, i kielicha. I kamera bardzo często najeżdżała na postać i papieża, i na te kielichy, i dlatego można to wszystko było do dnia dzisiejszego gdzieś tam w internecie czy w telewizji można to zaobserwować. Albo podczas wydarzeń, takich jak na przykład było ostatnimi 3 lata temu na Wawelu. No i kolejna rzecz. Tutaj jak ciekawostką jest to, jak duchowni modlili się podczas pobytu w Dachau, to modlili się o co? Przede wszystkim o ocalenie. Ale w jaki sposób? W jaki sposób i do kogo? Tak? I do serca Jezusowego i do Maryi. I ta nowenna do świętego Józefa spełniła, można powiedzieć, ich oczekiwania. Ale w jaki sposób? Mianowicie na niecałe 3 godziny przed wysadzeniem obozu w powietrze, wymordowaniem więźniów, nie tylko duchownych, ale wszystkich więźniów, patrol amerykański, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że przez pomyłkę oswobodził ten obóz, chociaż ten patrol amerykański tam trafił przez przypadek i natrafił idąc po torach kolejowych, na których stały wagony na bocznicy, a w nich ciała, truchła, można powiedzieć, więźniów gnijących, psujących się ciał i szli dalej. I nagle wolna przestrzeń, nagle druty kolczaste, teren otoczony, wartownicy niemieccy uzbrojeni po zęby i zamiast otworzyć do tego niewielkiego patrolu amerykańskiego ogień, to i uciekli. A Amerykanie otwarli, można powiedzieć, bramy obozowe, no i weszli do obozu i w ten sposób ci duchowni i więźniowie ocaleli, bo obóz nie został wysadzony w powietrze, a więźniowie przeżyli. Natomiast wiemy, że duchowni podczas modlitwy przyrzekli, że jeżeli ocaleją, to będą propagowali kult świętego Józefa na całą Polskę i na cały świat. Będą czcili, konferencje naukowe będą się odbywają i przybędą do świętego Józefa. I dzisiaj wiemy, że wszystkie te przyrzeczenia spełniono, konferencje odbywają się, kult jest propagowany świętego Józefa na całą ziemię i przede wszystkim przybyli duchowni, ci co ocaleli, do świętego Józefa, przed kościołem padli na kolana i na kolanach przed oblicze obrazu świętego Józefa, żeby podziękować. Nie tak dawno, bo kilka lat temu zmarł ostatni ksiądz Dachowczyk i Polak, i Niemiec, bo kilka nacji duchownych przybywało właśnie w obozie koncentracyjnym Dachau. A przez to, że te wydarzenia mają tutaj miejsce, to ufundowano w 70-tych latach właśnie duchowni, przywieźli ze sobą pozostałości z obozu, czyli chleb, później różaniec z drutu kolczastego, później czapka, szczotka z napisem Dachau, ręczniki, rysunki przedstawiające kary cielesne przez Niemców, dokumenty obozowe. I ja pamiętam jeszcze jako dziecko, tutaj będąc na ulicach miasta Kalisza, chodząc, właśnie 29 kwietnia przybywali mężczyźni w pasiakach, strojach pełnych czy chustach biało-niebieskich i szli tutaj do świętego Józefa, później przechodzili do katedry, żeby modlić się i uczestniczyć w liturgii dziękczynnej ocalenia właśnie z tegoż miejsca kaźni w czasie II wojny światowej. No i ciekawostką jest też obrazy, które tutaj są widoczne. Na jednym z tych obrazów są intencje, można powiedzieć, szlachty, osób, pątników, którzy tutaj przybywają, a są w strojach z XVIII wieku, właśnie na jednym z ołtarzy bocznych. No i ta najbardziej taka interesująca rzecz to kościół ma tylko dwa style architektoniczne dzisiaj, bo w prezbiterium widzimy tylko sklepienie gotyckie. Natomiast z tyłu czy z boku kościoła czy na zewnątrz widzimy w prezbiterium czerwoną cegłę, a wszędzie tutaj w środku widzimy wystrój późny barok, czyli rokoko, piękne ołtarze, piękne zdobienia, natomiast nie ma dwóch pośrednich styli architektonicznych. Dlaczego? Bo kościół zawalił się w XVIII wieku, jak tutaj do kościoła był dobudowany pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, no i wtedy ksiądz właśnie Kłosowski jeździł po terenie Rzeczypospolitej, zdobywał środki finansowe na odbudowę świątyni. No i udało się zebrać tyle tych środków finansowych, że starczyły na nie tylko odbudowę świątyni, ale jeszcze jej upiększenie. I to, co właśnie widzimy, ten wystrój tej świątyni, to bogactwo, to właśnie pochodzi z tamtego okresu czasu i ta wieża biała. No i ciekawostką jest to, że na zewnątrz ta świątynia widzimy białą wieżę, a podczas oprowadzenia jednej z wycieczek po Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie widzę zdjęcia z okresu września i października 1939 roku, a w nim eliminacja elit społeczno-kulturalno-duchowych państwa polskiego, czyli mordowanie osób, które znalazły się na listach proskrypcyjnych zaangażowanych w funkcjonowanie państwa międzywojennego polskiego. I na tych zdjęciach widzę osobę prowadzoną przez Niemców, patrol niemiecki, w białej koszuli, w czarnych spodniach i w tle kościół świętego Józefa. No i na pytanie, czy wiedzą, skąd ten wizerunek jest, to zdjęcie, kogo przedstawia? I pamiętam, wtedy kustosz, był zastępca kustosza tegoż muzeum i mówi, że nie, bo to znaleziono gdzieś w Warszawie. Znaleziono to zdjęcie wśród dokumentów, ktoś to przyniósł, oni to wywołali, ten film, i umieścili właśnie w ekspozycjach tamtejszego muzeum. A ja mówię, że jest to kościół świętego Józefa w Kaliszu. A skąd pan wie? Bo jestem przewodnikiem z tej miejscowości i to jest właśnie ksiądz Pawłowski. To jest osoba, która została aresztowana, właśnie ksiądz proboszcz z parafii w Choczu. I tutaj jest tablica pamiątkowa na placu świętego Józefa, poświęcona tej osobie. I to jest właśnie to wydarzenie. I co się okazało, że już jak następnym razem byłem tam z wycieczką, to te wydarzenia zostały udokumentowane, opisane. I ciekawostka związana też między innymi z tą świątynią. Ostatnimi czasy tutaj odbywają się nabożeństwa związane z okresem właśnie z liturgią, ze świętym Józefem. Bardzo często tutaj właśnie odbywają się te elementy związane z liturgią, z kościołem i z religią. A msze, które odbywają się właśnie przed cudownym obrazem, słyną właśnie te kazania i przede wszystkim ten wizerunek tej świętej rodziny w tych srebrnych szatach pięknych. Natomiast a po drugiej jednej ze ścian kościoła jest obraz, kopia, ale bez tych szat. Ale można wtedy zobaczyć, jaki jest obraz, jak wygląda w nowoczesnym, albo powiedzieć w odświętnym uniformie, albo jak wygląda normalny, zwykły obraz, który został namalowany na na płótnie i znajduje się właśnie w kościele. Tak, kilka ciekawostek z tym związanych. Pamiętajmy też, że tutaj zaraz za murami obronnymi, za kościołem, tak, biegły mury obronne miasta, dlatego zaraz tutaj mamy basztę Dorotkę, basztę i dzwonnicę i miejsce związane z legendami, baśniami kaliskimi i zaraz za tym rzeka Prosna, no i fragmenty, można powiedzieć, Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, z tego względu, że Maria Dąbrowska właśnie tutaj przy szkole muzycznej robiła odczyty Maria dla Marii o Marii, czyli Maria Dąbrowska o Marii Konopnickiej, a odczyty były fragmentów właśnie jej literatury Nocy i Dni, niepublikowane albo nieopublikowane właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. No i te wszystkie wydarzenia jako ulica Plac Józefów, jako Aleja Aleksandryjska, jako Dziadowe Przedmieście, jak rzeka Prośna, która tutaj płynęła, to wszystko ma elementy związane z miastem Kaliszem i z naszą literaturą, a pożar Kalińca w Nocach i Dniach, czyli pożar miasta Kalisza w sierpniu 1914 roku wykonanych przez wojska polskie. Kawałek historii tego miasta, ciekawostek, no i niedaleko stąd też fabryka lalek Schreiera i aktorka kina amerykańskiego, te lalki, piękne Schreierki, które Shirley Temple właśnie miała podczas kręcenia scen z jej udziałem. No i niedaleko stąd też przede wszystkim Stefan Szulc-Rogoziński, badacz, podróżnik, odkrywca, geograf, który jest jednym chyba z największych naszych, po Pawle Strzeleckim, czy po innych naszych podróżnikach, jest tą osobą, która badała Czarny Ląd czy inne elementy na globie ziemskim, a która przyczyniła się do rozsławienia naszej kultury, wiedzy, umiejętności, a związana m.in. z miastem Kaliszem.
1: Mówi nam Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik.
2: SK Ostrzeszów.
1: Sport to całe moje życie, przekonuje utytułowany kickbokser z Ostrzeszowa Kevin Jan Prymas. Stoczył kilkadziesiąt walk amatorskich i zawodowych i jest też trenerem, a jego podopieczni zdobywają pierwsze sportowe sukcesy. W rozmowie z naszą reporterką cofa się do początków swojej kariery. Mówi, z czego jest dumny i kto jest jego idolem, między innymi. Posłuchajcie.
3: Jak to się wydarzyło, że ten sport w ogóle zaczął odgrywać jakąkolwiek, nie mówię nawet tak ważną, ale jakąkolwiek rolę w twoim życiu? Od razu była to ta dyscyplina, czy może...
4: Nie, generalnie
3: miałeś romans z czymś innym.
4: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. I wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę, no takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, czy gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia, a była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki, nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, no, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było. Nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków. Ale myślę, że co by...
3: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
4: O tych swoich początkach.
3: Było, że ten sport tak dużo

0: rolę w twoim życiu zaczął?
1: Zaczął upewnić tą rolę w moim życiu. Może nie inaczej. No,
0: A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
1: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no, tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść. Też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sportu walki, raczej inne rzeczy robiliśmy. Woliliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej. Tak to się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię. Więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie na pewno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć, no i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa dojeżdżać, tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
0: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
1: No generalnie patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze gdzieś dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy to trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjedzie na grupę. No mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby ten sport, te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, no nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
0: Czy dyscyplina to dobre słowo?
1: Czy dyscyplina...
0: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
1: Na pewno jest tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzić gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to no jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu, w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż

0: gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej. Myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
1: Jesteś z siebie dumny?
0: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na przykład na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej. Nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo. Na pewno nie tego, kim i na pewno nie tego, kim nie jestem.
1: Bardzo często wspominasz o wartościach. A jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
0: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim no taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć, no odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście no widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jaki sposób działam, w jaki sposób nauczam, w jaki sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że to osobom trenującym przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytorycznie do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także no myślę, że to, co powiedziałem, no trzeba być po prostu takim, no bardzo można powiedzieć, wiarygodnym.
1: Ile walk masz na koncie? Kurczę, zawodowych,
0: szczerze, więcej walk mam amatorskich, tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
1: To sumujmy.
0: A sumujmy, szczerze, nie chcę przeszczelić, ale myślę, że około, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
1: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
0: Może być amatorska i moja pierwsza walka, no powiem szczerze, że nie była fajna.
1: Dlaczego?
0: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej z już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, no jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, no to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, tak o, więc no nie była to super walka, była to walka, no skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej, albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także no nie było. Była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale no z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, no i tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było, na mojej drodze by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było ciężko, to na początku no mojej drogi, można powiedzieć, sportowej nie było łatwo, znaczy też tego, że od razu jakby zacząłem swoją drogę sportową w klasie zawodników, można powiedzieć już w klasie seniorskiej, więc nie było mi dane przejść przez kadetów, przez juniorów, starszych, młodszych, tylko od razu.
1: Dlaczego tak?
0: No bo ja zacząłem trenować, jak miałem około 19-20 lat.
1: Czyli także stosunkowo późno.
0: Stosunkowo późno, jak do tej pory, a myślę, że gdzieś te czasy troszeczkę, można powiedzieć, nadgoniłem, wyprzedziłem, bo aktualnie no, jestem na fajnej, można powiedzieć, drodze i na fajnym etapie, gdzieś na fajnym poziomie tego wszystkiego, jeśli chodzi o sport, o moją osobę, także no wyprzedziłem troszeczkę te czasy, myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także no tyle, no więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam w Poznaniu, to była moja druga walka, no i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało mi się, znaczy udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, no i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się i...
1: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny, co mógłbyś, nie musi być to jedna rzecz, co mógłbyś dowiedzieć?
0: Na pewno też inaczej, może na pewno co do tej pory można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście no czuję, że rozpędzam się z roku na rok, jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem, coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć, lubię rywalizować, lubię walczyć, wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odnajdować i co najlepsze odnajduję, ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, no to rzeczywiście no z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio, bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, które, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki, czym bym się chciał z wami podzielić, no to na pewno tym, że jak już gadamy o tym samym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Ostrzeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów, można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajny, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć i to żadna ujma, raczej nie tyle, że ujma, tylko żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć, rangi mistrza Polski, gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy jak zawody międzynarodowe, czy gdzieś jakiś Puchar Świata.
1: A wolisz stawać w roli ucznia czy nauczyciela? Zostajesz w jednej i w drugiej roli?
0: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, to jak gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
1: A kto jest twoim największym idolem?
0: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam. Raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDx, tekstu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden, tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będziecie w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się czy dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
1: Na sam koniec, czego ci życzyć?
0: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia, na pewno. Wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Trening z, czy tam praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa, aczkolwiek no ja tak wspominałem wcześniej, no nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście no mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi, mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, no super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje, każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora, wspólnie razem gdzieś mogę te osoby łączyć, jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące, czuję, że te osoby, które do mnie uczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak, że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym, więc no życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, może być światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, dlatego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mi właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to, co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że no czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. I co, no to mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy, pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście no, w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, to mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
2: SK Ostrzeszów.
3: Kaliszanin Paweł Patynowski od wielu lat pasjonuje się fotografią, a w swoich pracach wykorzystuje jedną ze szlachetnych technik fotografii, cyjanotypię, dzięki której można uzyskać charakterystyczne odbitki, czym jest cyjanotypia i skąd się wzięła pasja do fotografowania.
4: Skąd w ogóle wzięła się przygoda z fotografią?
5: W moim przypadku przygoda z fotografią tak naprawdę rozpoczęła się w wieku 6 czy też 7 lat, kiedy mój ojciec zawsze fotografował, aczkolwiek tylko dokumentacyjnie, swoją rodzinę. I był taki moment, gdzie ten aparat jego, warty szczególnie dla niego jakąś tam wartość materialną i niematerialną, ponieważ to był aparat kupiony przez pierwsze jego zarobione pieniądze po studiach. No i jak zobaczył, że ja do tego aparatu coraz bardziej się przymierzam, no to pierwsze co zrobił, kupił aparat, żebym miał swój, a nie używał jego za zdecydowanie większe pieniądze. Także tak się to wszystko zaczęło. To był czas oczywiście tradycyjnej fotografii analogowej, także również przygoda z ciemnią. To była przygoda razem z moim ojcem, gdzie jako no, szczeniak kilkuletni mogłem obserwować najpierw, jak on to robił, a bardzo szybko również zacząłem samemu to robić. Także to były takie ewidentne początki. Później oczywiście przyszedł czas szkoły, przyszedł czas też małżeństwa, czas wychowywania dzieci, gdzie ta fotografia też była, ale była w takim wydaniu właśnie dokumentującym to, co robiliśmy rodzinnie. Natomiast nigdy nie była w kierunku, żeby zrobić coś swojego, coś artystycznego, coś, co potrafi wyrazić to, co myślę i tak dalej. Tak naprawdę taki powrót był pierwszy, to właśnie do cyjanotypii, gdzie byłem zafascynowany tak zwanymi szlachetnymi metodami, starymi metodami XIX-wiecznymi, które zacząłem w jakiś sposób praktykować w swoim mieszkaniu, a od około 2 lat, może 3, również wróciłem do tego, co dzisiaj najwięcej pokazuję, czyli fotografię cyfrową, która w sobie ma też bardzo często elementy stworzone w tych szlachetnych, tradycyjnych metodach.
4: Co to właściwie jest ta cyjanotypia?
5: Cyjanotypia to tak naprawdę jest 3. bądź 4. w zależności od różnych historycznych zapisków metoda uzyskiwania obrazu. W 1842 roku pan John Herschel stworzył tą metodę. Co ciekawe, był to astronom głównie, chociaż zajmował się również fizyką i chemią, natomiast był głównie znany ze swoich odkryć na niebie gwiazd i tak dalej. Jako ciekawostka, jego ojciec odkrył uran, planetę. Także tutaj ta fotografia, można powiedzieć, powstała troszeczkę przez niego, cyjanotypia, ale to jest metoda oczywiście fotograficzna, powstała mimochodem. I ta cyjanotypia była tak naprawdę pierwszą metodą z różnych powodów, która weszła pod strzechy. Między innymi dlatego, że była stosunkowo tania, nie polegała na solach srebra, które było drogie i jest dzisiaj drogie. Było stosunkowo trudne, dostępne w XIX wieku. Natomiast tu odczynniki wykorzystywane były bez porównania tańsze. Sama metoda, proces też był łatwiejszy do przeprowadzenia i stąd wzięła się jej popularność. Jeśli mamy powiedzieć o tym też, dlaczego mogła wejść pod strzechy, no to na pewno warto zauważyć, że to była pierwsza metoda, która nie uzyskała patentu. Także też wcześniejsze metody dagerotypia chociażby były opatentowane, więc ktoś tam sobie za to brał duże pieniążki, żeby ktoś inny mógł wykorzystywać. Tak tutaj ta metoda od razu jakby mogła spotkać się z większym zastosowaniem, szerokim zastosowaniem. Warto nadmienić, że w pierwszych latach po wynalezieniu tej metody ona była głównie używana do tak naprawdę do robienia kopii dokumentu. Na przykład kopii projektów architektonicznych, również do dokumentowania takich zdarzeń, gdzie stwierdzano, że nie warto od razu iść w drogą metodę, która będzie może dłużej taką wytrzymałą na upływ czasu, bo często mówi się, że cyjanotypia jednak nie wytrzyma 50-100 lat, trudno powiedzieć, sam ją wykonuję od 5 lat, od 5 lat wytrzymuje i nic nie zmienia. Myślę, że gdzieś około 20-30 lat to jest taki czas, gdzie cyjanotypia wisząca na ścianie jest w stanie zachować swoje wszystkie walory. Oczywiście przechowywana w sposób bez dostępu do światła na pewno dużo dłużej. Jako taka ciekawostka, pierwsza książka, która została napisana, została wydana przez Annę Atkins, Brytyjkę, tak samo jak wynalazca tej metody. To była pierwsza książka botaniczna o algach morskich występujących u wybrzeży Wielkiej Brytanii, posiadająca właśnie zdjęcia w takim formacie niejako dostępnym, nie jedna, dwie czy trzy sztuki dla jakiegoś tam muzeum czy dla jakiegoś tam naukowego uczelni, tylko była po prostu sprzedawana z reprodukcjami, z fotografiami wykonanymi właśnie w tej metodzie cyjanotypii.
4: Wykonywanie zdjęć taką metodą to jest dla fotografa trudne zadanie?
5: Tak naprawdę z tych metod szlachetnych, nazywanych szlachetnymi technikami fotograficznymi, tymi, które powstały w XIX wieku, jest to najłatwiejsza metoda. Jest to metoda przede wszystkim bardzo bezpieczna w wykonywaniu. Tam nie ma takich odczynników, które mogą powodować jakieś zagrożenie dla zdrowia, czy też życia, czy też na przykład poparzenia. Gdy weszła Unia Europejska, gdy Unia Europejska wprowadzała jakieś swoje różne nakazy i zakazy, to między innymi guma dwuchromianowa, która była bardzo popularną, szlachetną metodą fotograficzną wykorzystywaną przez fotografów. Tak naprawdę dzisiaj, jeśli wykonujemy ją w tej tradycyjnej formie, to korzystamy z takich środków, z takich chemikaliów, które są oficjalnie przez Unię Europejską zabronione. Co ciekawe, są oficjalnie do kupienia w Polsce. Ale jednak jest udowodnione, że mają wpływ negatywny na zdrowie człowieka. Natomiast tu w przypadku cyjanotypii, choć sama nazwa głównego składnika brzmi w uchu odbiorcy bardzo niepokojąco, bo to jest żelazicyjanek potasu, więc ten cyjanek się trochę źle kojarzy. Natomiast to są tak naprawdę sole żelaza, które reagują pod wpływem światła, głównie światła słonecznego, zmieniając swój kolor, tak naprawdę wytwarzając pruski błękit, czyli nieorganiczny związek chemiczny posiadający właśnie to zabarwienie takie mocno niebieskie, wręcz przechodzące w granatowe. Można powiedzieć, że jako ciekawostka to jest jedyna chyba, przynajmniej mi znana metoda, gdzie proces wywoływania, utrwalania odbywa się w zwykłej wodzie bieżącej. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze najlepiej i tak dalej, ale przez to jest to metoda na tyle bezpieczna, że miałem okazję również prowadzić warsztaty z dziećmi, gdzie dziecko brało naświetlony taki papier, wrzucało do wody, mogło sobie palcami potem bez żadnego ryzyka przejechać i uzyskiwało po 5 sekundach widoczne zdjęcie.
4: To powiedzmy sobie jeszcze właśnie tak od A do Z, chciałabym wykonać zdjęcie właśnie taką metodą, to jak powinnam do tego podejść?
5: Przede wszystkim oczywiście musi być zdjęcie, bo to jest metoda stykowa, tak zwana stykowa, czyli mając zdjęcie jak najbardziej wykonane telefonem komórkowym, wykonane aparatem cyfrowym, bądź też oczywiście tym analogowym, na którym się kiedyś pracowało, czy też kamerą otworkową, z którą też miałem, bo dzisiaj trochę mniej w ostatnich latach, ale kiedyś też mnie to bardzo fascynowało, musimy mieć zdjęcie. To zdjęcie będzie albo od razu na negatywie, jeśli wykonamy ją metodą analogową, bądź jeśli cyfrową, to taki negatyw możemy sobie stworzyć. Stworzenie takiego negatywu, do tego wystarczy tak naprawdę zwykła drukarka atramentowa bądź laserowa, bo ta rozdzielczość, którą mają dzisiejsze drukarki, zupełnie do tego wystarcza. Jedyna różnica, że zamiast papieru tam trzeba włożyć folię przezroczystą, chociaż sam osobiście również z kalkami technicznymi prowadziłem doświadczenia z lepszym lub mniejszym skutkiem, ale jak najbardziej również wykonywalne. Ale zwykła folia taka prezentacyjna jak najbardziej zdaje egzamin i przynajmniej do takiego formatu A4 czy A3 można w taki sposób pozyskać negatyw, który nas kosztuje, mając drukarkę, koszt papieru, czyli 2-3 zł. Mając taki negatyw, oczywiście to jest ta pierwsza część. Drugą częścią wchodzimy już faktycznie w ten etap tradycyjny tej metody, czyli tego, jak to było wykonywane w XIX wieku. I tutaj potrzebujemy tak naprawdę dwa składniki. Żelazy cyjanek potasu, to jest pierwszy składnik, a drugi roztwór cytrynianu amonowo-żelazowego. To warto też nadmienić, że przez te lata cyjanotypia gdzieś tam została delikatnie zmieniana. Ktoś wpadł na lepszy pomysł, zmienił troszeczkę składniki. Natomiast ja wykonuję w tej wiernej metodzie, którą John Herschel wymyślił. No i przyznam się szczerze, że mam z mojego środowiska takie odpowiedzi, że no ja też tak robię, ale mi to tak nie wychodzi. Nie mówię tutaj o walorach artystycznych, to stricte o walorach technicznych, że to zdjęcie przede wszystkim jest ostre, to zdjęcie ma tą swoją barwę w dużej rozpiętości tonalnej. Moim zdaniem bierze się to właśnie stąd, że dotarłem jakby do źródła, tam gdzie została ta metoda opisana i wierna, tak jak ten autor wymyślił. O, na przestrzeni wieków te składniki delikatnie się zmieniały, jeszcze bardziej zmieniały się proporcje tych składników. Także wracając do tego procesu, przygotowuję jeden roztwór i przygotuję drugi roztwór. Co ciekawe, przygotowanie tych roztworów, które później muszę zmieszać, jest zupełnie bezpieczne na światło, więc robię to w normalnych warunkach. Właściwości światłoczułe nabywa dopiero w momencie zmieszania tych dwóch roztworów. No i od tego momentu trzeba pracować w ciemni. Aczkolwiek to też nie jest taka ciemnia, którą znamy, przynajmniej moje pokolenie zna, gdy wywoływaliśmy zdjęcia te srebrowe, te, które było można kupić, klisze naświetlone, później wywoływaliśmy, później robiliśmy odbitki. Tutaj wystarczy tak naprawdę delikatny półmrok. Nie musi być całkowitej ciemności, gdzie tam ledwo co widzimy, bo mamy tylko malutkie czerwone światełko. Tu wystarczy, żeby nie było dopływu światła takiego bezpośredniego z zewnątrz. Także jakbyśmy zgasili tą lampę, to tamte światła już by nam obok pokoju nie przeszkadzały. Papier oczywiście musi być wodoodporny, więc najlepszy, który i najtańszy z drugiej strony, to jest zwykły papier akwarelowy, stosowany do malowania farbami akwarelowymi. Taki papier powlekamy tym odczynnikiem, tą substancją, która powstała po połączeniu tych dwóch składników chemicznych. Taki papier później suszymy. To oczywiście potrwa ze 2-3 godziny, w zależności jaką mamy temperaturę. I to musi się odbywać cały czas w tym półmroku, bo ten papier już jest światłoczuły. Następnie, tak jak już powiedziałem, metoda stykowa, więc ten negatyw musimy przyłożyć stykowo do tego papieru, który jest czysty, jeszcze nie naświetlony. I wystawiamy go, no jeśli byśmy chcieli tak dokładnie, jak to było w XIX wieku, to na słońce. Tylko w polskich warunkach to słońce jest albo nie ma. Stąd stosujemy lampy UV dzisiaj. Często jakieś takie solarki, które kiedyś występowały do opalania twarzy. Stare rzeczy, które można kupić za 20-30 zł na jakichś tam jarmarkach. Czy też profesjonalną lampę UV LED-ową, która jak najbardziej z jednej strony jest łatwiejsza, bezprzewidywalna, bo to światło jest cały czas o takiej samej mocy, a z drugiej strony pozwala nam skrócić cały proces. Ponieważ jak zaczynałem, jak naświetlałem właśnie na słońcu, wystawiając na promienie słoneczne, to czas naświetlenia takiej jednej odbitki to był od 15 do 20 minut. Dzisiaj pod lampą UV naświetlam 2 do 4 minut. Także robiąc większą ilość, kilkanaście, zrobię przez 3 godziny, a nie przez cały dzień. Taki papier, tak jak powiedziałem po tym naświetleniu, mówiąc o pewnej bezproblemowym kontakcie z ciałem ludzkim, wywołujemy pod bieżącą wodą. Ta woda sprawia, że są wypłukiwane wszelkie inne składniki, a pozostaje właśnie ta sól żelazowa, która w postaci błękitu pruskiego nadaje nam ten kolor, tą tonację, kolor granatowy. Jeśli dobrze naświetlimy, jeśli pomylimy się, będzie to jaśniejszy niebieski, który jest jakimś tam wskaźnikiem, że trzeba troszeczkę jeszcze więcej poeksperymentować.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Planujesz pobyt za granicą? Pamiętaj o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo dzięki niej w razie nagłej potrzeby otrzymamy niezbędną pomoc medyczną, mówi Sebastian Krystek z Zespołu Komunikacji Społecznej. społecznej i promocji Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
6: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przydaje się w przypadku nagłego zachorowania, kiedy przebywamy w większości państw europejskich. Mogą ją otrzymać osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem w Polsce. Poświadcza ona ich prawo do leczenia na takich samych zasadach, jak obywatele państwa, w którym aktualnie się znajdują. To oznacza, że jeżeli zachorujemy i korzystamy z opieki publicznej w państwie, w którym obywatele współpłacą za leczenie, również my będziemy musieli za to leczenie zapłacić. Dodatkowo należy pamiętać, że z karty EKUS nie korzysta się w przypadku leczenia planowego. EKUS uprawnia do leczenia w razie nagłego zachorowania w państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie oraz na Islandii. Kartę EKUS można wyrobić na kilka sposobów, niezależnie jaki sposób się wybierze, należy pamiętać, że jej wyrobienie jest zawsze bezpłatne. Jeśli zorientowaliśmy się, że nie mamy karty EKUS lub straciła ona ważność, a wyjazd czeka nas niebawem, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się bezpośrednio do sali obsługi klientów w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie po wypełnieniu wniosku można taką kartę otrzymać właściwie od ręki. W Wielkopolsce takie sale obsługi klientów mamy w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz nowa sala obsługi klientów w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego przy ulicy Baraniaka 88D. Dodatkowo funkcjonują nasze delegatury w Pile, Kominie, Lesznie i Kaliszu oraz punkty obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu. Wniosek o EKUS można złożyć również na odległość. Można to zrobić wysyłając go pocztą tradycyjną albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub internetowe konto pacjenta. Wielkopolanie chętnie korzystają z możliwości wyrobienia karty EKUS. W poprzednim roku pracownicy Wielkopolskiego Oddziału NFZ wydali łącznie ponad 182 tysiące takich kart. W tym roku już też ponad 100. Oczywiście zainteresowanie otrzymaniem kart EKUS wzrosło przy okazji wakacji czy też długich weekendów. Co jeśli jesteśmy już za granicą, ale okazało się, że nie wzięliśmy karty EKUS, też ją zgubiliśmy, bądź też straciła ona ważność. Tutaj nowość: w aplikacji Moje IKP można wystąpić o tymczasowy certyfikat zastępujący EKUS. Jest on wydawany na określony czas, zwykle na okres udzielenia świadczeń. Może być wydany wstecznie, a placówce, w której jesteśmy lub byliśmy leczeni, można go przekazać drogą mailową. Na co uczulamy, to to, że żeby nie zgłaszać się do oddziału wojewódzkiego po kartę EKUS w momencie, kiedy dotychczasowy dokument nadal jest ważny. Prośba, żeby przed wizytą w oddziale lub przed złożeniem wniosku dobrze sprawdzić datę ważności karty. Ta data jest nadrukowana na tej karcie, można ją też sprawdzić w aplikacji Moje IKP. W takich najczęstszych przypadkach EKUS jest ważny przez 20 lat w przypadku osób, które są na emeryturze, do 18 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży oraz przez 3 lata dla osób ubezpieczonych w ramach zatrudnienia. Podkreślić należy, że prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego traci się wraz z utratą prawa do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SK Ostrzeszów. Więcej newsów znajdziecie na sk.pl.
7: Muzyką się żyje. Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Wera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Wera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
5: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK. Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
15: A co mamy do wyboru?
14: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
15: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
14: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
16: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
17: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: I po reklamie.
2: SK.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apate.

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, nie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
10: I po reklamie.
1: Ostrzeszów na czasie.
11: Basia Źródlewsko-Olejnik, dzień dobry. Czas rozpocząć niedzielę. Jak zawsze ze mną, no filmowo, więc meldujemy się w kinie Piast w Ostrzeszowie, które na dzisiaj ma trzy filmowe propozycje. Powiem to chronologicznie. O 15.30 Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, czyli animacja dla najmłodszych. O 17.30 kino familijne Drzewo Magii. O 19.30 Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu wersja z dubbingiem. Fantastycznej niedzieli wszystkim życzę.
12: Muzyką się żyje.
13: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
14: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
13: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości. Do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, senor, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Oczywiście, że tak, zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Pitbull, tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym, już nie takim ściśle tajnym, no i oni się tam bardzo dobrze bawią, no i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK, możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, Pezet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. Pezeta nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grubson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel i Mal Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: O jeśli. Tak, gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
16: I po reklamie.
17: Ostrzeszów na czasie.
18: Wasia Żudlewsko-Olejnik. Nie wiem jak wy, ale ja już naprawdę nie mogę się doczekać. W poniedziałek za tydzień, 8 czerwca w Ostrowie rusza 15. jubileuszowy Festiwal Muzyki Filmowej Grand Prix Comeda. W konkursie 7 tytułów. Tu tutaj muzyka będzie najważniejsza, ale będą też filmy pozakonkursowe, no i mnóstwo fantastycznych gości, a na tej liście m.in. Jan Englert, Adam Woronowicz czy Anna Seniuk. Festiwal poleca Radio SK.
19: Muzyką się żyje.
20: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
21: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
20: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek, godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek. Ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
4: To w euro!
3: Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: No, i to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski, darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Misiu! Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych, wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
5: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
4: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Wioska Ostrzeszów.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu. Dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK. I odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi. I oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach. Kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka z Kama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
4: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu. Jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu. Wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
7: tak,
2: u ciebie...
7: Tak, Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
6: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz, co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bebe Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bebe Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i ty na tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
10: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
12: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Boy, I can see the way he doesn't move that body.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Basia Źródlewsko-Lejnik, a teraz mam dla Was dwa zaproszenia na dwie wystawy, które myślę, że trzeba zobaczyć. Pierwsza z nich to akty Tadeusza Kulisiewicza, które pokazywane są obecnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kalickiej. To ponad 160 grafik i rysunków, które wcześniej pokazywane nie były. A druga wystawa to już Lewków, bo tam 23 dzieła wybitnego polskiego malarza, artysty Jerzego Nowosielskiego można zobaczyć. Obie wystawy poleca Radio SK.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
15: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
14: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
14: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla Was i Waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: και φορά.
1: Radio. Radio. Radio.

0: przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: co się chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O. Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no.
4: No dobra.
5: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
6: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
7: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
8: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
9: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
6: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał twój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
10: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
8: Trzy.
9: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
10: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
10: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
9: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
9: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
9: Wzajemność.
11: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
16: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: I po reklamie.

0: Z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra. Już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
9: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
8: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
10: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
8: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
11: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie. Za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, a i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi?
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
20: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
21: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
1: ze sobą.
0: Przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604-773-208.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Wasia Źródlewsko-Lejnik, ja wiem, że w kalendarzu jeszcze maj, ale ja już mam dla Was, myślę, bardzo fajną czerwcową propozycję. 20 i 21 czerwca, a więc za 3 tygodnie w Odolanowie odbędzie się dwudniowy plener historyczny. Grud Bartosza, Noc Dwóch Tradycji, tak to się nazywa, a w programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy koncerty. Będą też oczywiście stoiska z pysznym jedzeniem, a festyn już dziś poleca Radio SK.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
16: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
15: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
17: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Że chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że to robić miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć, więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają.
0: O, a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na SK.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard.

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
26: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
27: Najchętniej 3-0.
25: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
28: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
25: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
29: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
30: Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indy Love Radio SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca, kocham was, Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
18: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: To będzie ostatnia reklama.
18: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
20: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
15: Jakich ludzi?
14: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
15: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
15: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: I to tu?
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
18: Skoda.
19: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
5: Ostrzeszów na czasie.
7: Wasia Źródlewsko-Lejnik, teraz ode mnie dwie poniedziałkowe filmowe propozycje. Pierwsza z nich to Kino Konesera w Heliosie w Kaliszu i w Ostrowie, które jutro proponuje Młode Matki. To jeden z najnowszych francusko-belgijskich dramatów, docenionych już przez krytyków, m.in. podczas festiwalu w Cannes. Jeśli macie ochotę na własne zdanie, to seans jutro o godzinie 18, a o 19 również jutro, ale w Centrum Kultury w Ostrowie w ramach Komedy na Wolności, Czy mnie słychać, w reżyserii Bradleya Coopera. Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
12: Na kogo liczysz najbardziej?
3: No, młodych zawodników reprezentacji Polski, takich jak Nikola Zalewski albo Pietuszewski.
12: Jaki wynik?
6: 3-1 dla Polski.
12: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
6: Zgranie generalnie większe.
7: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
0: to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
7: A przed igłą świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: I po reklamie.

0: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Wojska Ostrzeszów.
1: Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
0: SK Ostrzeszów News.
5: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Słowiańsko, tajemniczo i trochę strasznie. W takim klimacie utrzymywana jest nowa, siódma już książka ostrowianki Ani Musiałowicz. To historia o demonie zarazy i rodzinie, która wpada w sam środek dziwnych wydarzeń.
6: Łachytka jest słowiańskim demonem, który występował

0: demonem, który siadał na domach, czasem przedstawiany jako panna młoda, czasem przedstawiany jako postać w czarnej płachcie, czasem przedstawiany jako gęś. Te gęsi chodzą za mną, nie ukrywam, bo wyrzuciłem, że też mamy gęś. W każdym razie tutaj mamy historię współczesną. Ewa przeprowadza się do miasta, gdzie spotyka swoją dawną znajomą, przyjaciółkę swojej mamy i odnawiają ten kontakt. Ewa jest narratorką powieści, ale poznajemy również męża pani Marysi, właśnie tej przyjaciółki, który tak naprawdę jest główną postacią i nagle on dostrzega coś, co pamięta z przeszłości, coś bardzo, bardzo, bardzo złego i na początku nie może uwierzyć, ale musi sprawdzić, by pewne rzeczy nie wydarzyły się jeszcze raz, by historia nie zatoczyła koła. Czy to się mu uda, czy mu się nie uda, to już czytelnicy niech sprawdzą sami. Zachęcam do lektury.
1: Czy ta historia długo za tobą chodziła, czy to jest finalnie po prostu twój najnowszy projekt, pomysł?
0: Ta historia, znaczy ja bardzo długo piszę, ja bardzo powoli piszę, bo lubię zwracać uwagę na szczegóły. Natomiast pomysł był i wiedziałam, co chcę napisać. Ta płachetka w ogóle pojawiła się u mnie dlatego, znaczy od momentu, kiedy bodajże 2 lata temu podczas jednego z festiwali literackich miałam prelekcję i właśnie rozmawialiśmy o słowiańskich demonach i opowiedziałam o płachetce. Wydawało mi się, że wszystkich będzie interesować bardziej to, co znane, bo najczęściej lubimy wracać do tego, co znamy, a jednak pytania dotyczyły głównie tego, czym jest ta płachytka, taki ten demon właśnie wielkopolski, też na Kujawach się pojawiał, totalnie gdzieś zaginiony w pamięci naszej tutaj, więc postanowiłam troszeczkę wskrzesić.
1: Abstrahując od tytułowej płachytki, jesteś mieszkanką Ostrowa Wielkopolskiego i w książkach niejednokrotnie przemycałaś miejsca, fragmenty rzeczywistości, którą my znamy. Na razie nie pytam o ludzi. Czy tym razem także wnikliwi czytelnicy będą mogli znaleźć okolice, które znają mniej bądź bardziej?
0: Znajdą, oczywiście, że znajdą. Myślę, że tutaj najbardziej z premedytacją wręcz prowadziłam tymi naszymi ostrowskimi ścieżkami moich bohaterów. Natomiast jak zwykle nie ma tutaj nigdzie wymienionych konkretnych nazw, ponieważ chcę, żeby każdy bez względu na to, gdzie w Polsce mieszka, miał możliwość odnalezienia tych wszystkich miejsc u siebie w rejonie, ponieważ tak naprawdę zawsze znajdziemy podobne krajobrazy wokół siebie, czasem mniej, czasem bardziej, ale dobrze chodzić ścieżkami, po których chadzali bohaterowie, z którymi się w jakiś sposób identyfikujemy.
1: A czy bohaterowie, którzy występują w tej książce, czy mają
0: swoje odpowiedniki?
1: Tak, mają swoje odpowiedniki.
0: Nie mają swoich odpowiedników, aczkolwiek pojedyncze cechy danych osób mogą komuś się z kimś skojarzyć, natomiast postaci są absolutnie wymyślone i tutaj nie ma takiej opcji, że ktoś po prostu znajdzie, będzie mógł powiedzieć, a tego to chyba o tym, czy o tamtej pisała. Nie, postaci są całkowicie wymyślone, natomiast ich zachowania mogą, pewne zachowania ludzi w ogóle są dla wszystkich podobnymi senatami się kierujemy w życiu, podobne mechanizmy nami rządzą, więc to właśnie o to chodzi, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, a znałem kogoś podobnego, bo wtedy nam łatwiej się przyswaja literaturę.
1: Jako autorka, masz tak, że każda kolejna książka jest twoją nową książką ulubioną? Czy może w drugą stronę, w każdej kolejnej na początku przynajmniej chciałabyś coś poprawić? Jak ty do tego podchodzisz?
0: Każda książka jest moją, nie wiem czy ulubioną, czy nie, dlatego, że ten moment, w którym książka zostaje opublikowana, kiedy mamy tę premierę, jest dla mnie taki dosyć ekscytujący i trudny jednocześnie, ponieważ czekam na opinię czytelników. Sam proces, ten tworzenie wygląda w ten sposób, że kiedy już ta książka jest gotowa, to ja w pierwszym momencie stwierdzam, że ona jest beznadziejna, potem stwierdzam, że jest prześwietna, potem stwierdzam znowu, że jest okropna, potem stwierdzam, że nie, no nawet mi się udała. I te moje odczucia są bardzo ambiwalentne i bardzo zależy mi na opinii innych osób, stąd jakaś liczba beta czytaczy, którzy mówią mi, czy warto w ogóle tę książkę pokazywać wydawnictwu, czy nie. Znaczy na szczęście jeszcze ani razu się nie okazało, że mi powiedzieli, że mam sobie dać spokój. Czy jest ulubiona ta? Dzisiaj przeczytałam jedną taką krótką opinię, że to jest jednej czytelniczki. Według mnie jest to jej Musiałowicz numer jeden, więc od tego momentu tak, jest to moja ulubiona książka. Wiadomo, jest to specyficzny gatunek, specyficzna konwencja, więc nie każdemu przypasuje, aczkolwiek fani takiej literatury myślę, że powinni być zadowoleni. Ja lubię tę książkę, ja po prostu ją lubię. Lubię pana Skowronka, głównego bohatera, lubię Ewę, która jest bardzo taką typową kobietą, wręcz stereotypową, jeżeli chodzi o takie życie nasze, codzienne. No i oczywiście jest Płachetka, którą lubię trochę mniej, bo nie jest niczym dobrym, ale historia myślę, że się broni. Przede wszystkim lubię ja osobiście, bardzo dobrze mi się pisało sceny, które działy się w przeszłości.
1: Dobrze bawisz się, jeżeli można to tak w ogóle ująć, przy pisaniu, przy tworzeniu nowej historii, książki, powieści, opowiadania?
0: Oj, tak. Wiesz, to jest tak, że na jakiś moment mogę kontrolować sobie, jestem takim sobie, wiesz, kreatorem, jestem sobie takim demiurgiem i wkładam, znaczy prowadzę te moje postaci, wkładam im usta słowa, wkładam, znaczy to jest niesamowite, móc stworzyć coś, móc stworzyć, ulepić jakąś postać i nadać jej chociażby to literackie, ale jednak życie. Uwielbiam moment, w którym nagle się okazuje, że ja miałam coś zaplanowanego, a ta postać zaczyna żyć po swojemu i gdzieś spod tego mojego pióra chce się wymknąć. Wtedy staje się naprawdę taka autentyczna i nie, uwielbiam tworzyć i uwielbiam w ogóle wszystko, co wokół tego procesu się dzieje. Fajna jest premiera, ale tak naprawdę ta premiera trwa chwilę i ten, jakby to powiedzieć, ten szał wokół książki trwa tylko kilka momentów, a no, proces to jest to, co jest, myślę, dla mnie jako pisarki najważniejsze.
1: Wrócę na chwilę do procesu tworzenia, gdyż mnie to troszkę zaintrygowało. Czyli co, na pewnym etapie po części oddajesz kontrolę swoim bohaterom?
0: Oj tak, oni potrafią być nieusłuchani. Jak oni potrafią po prostu mi zrobić niespodzianki. Wiesz, kiedy ja mam jakąś taką, mam wizję danego bohatera i on idzie tymi kroczy moimi ścieżkami, mówi, robi dokładnie to, co ja chciałam, żeby zrobił, mówi to, co ja mu kazałam powiedzieć i nagle się okazuje, że to jest za proste, za łatwe i w pewnym momencie, kiedy do mojego mózgu gdzieś się, nie wiem, przedostaje jakaś taka myśl, że hej, hej, nie tędy droga i ten bohater zaczyna do mnie przemawiać, że no wiesz co, no tak to by się nikt nie zachował w takiej sytuacji, albo raczej, albo nawet jeżeli by się zachował, to zakręćmy troszeczkę tu

0: Wiera takiego życia, po prostu życia. Ja uwielbiam, jejku, jak ja lubię tych moich bohaterów, w ogóle lubię ich męczyć, lubię im dawać dobre rzeczy i lubię patrzeć, jak reagują, bo to odzwierciedla naprawdę nie tylko jakieś moje myśli, ale zachowania ludzi, którymi się otaczą, bądź ludzi, o których słyszałam i sama czasem sprawdzam, jak dana osoba mogłaby w jakiejś sytuacji się zachować i czy to zachowanie w ogóle, to co mi się wydaje, jest właściwe, a moi bohaterowie mają czasem inne zdanie. Oczywiście, że cały czas ja ich kontroluję, że to ja ich tworzę, ale lubię się z nimi tak pokłócić. Lubię po prostu wejść w te rejony, które mogą w zupełnie niespodziewany czasem dla mnie sposób się napisać, narysować.
1: Poznajmy trochę Anię Musiałowicz od kuchni. Czy zdradzisz naszym słuchaczom, jak wygląda ten twój proces tworzenia? Od czego to wszystko się zaczyna? I czy wtedy lepiej po prostu do ciebie może nie podchodzić, bo tak silne emocje tobą targają?
0: Wiesz co, lepiej do mnie nie podchodzić, dlatego że ja lubię tworzyć w takim całkowitym skupieniu. Natomiast proces tworzenia to nie tylko pisania, to nie tylko ten moment, kiedy mam komputer czy zeszyt przed sobą, bo ja bardzo w ogóle lubię pisać cały czas ręcznie. I mam swój zeszyt z czarnym kotem. Teraz mam jeszcze kilka, bo dostałam kilka w prezencie, bo znajomi wiedzą, co lubię na prezenty. Więc zaczyna się w ogóle od pomysłu i ten pomysł czasem jest takim momentem, który męczy mnie w jakiś sposób, dlatego że zanim usiądę do pisania, on mi w głowie krąży, wymyślam, przemyślam i w ogóle robię różne dziwne rzeczy, które nie pozwalają mi tak naprawdę usiąść do tego komputera, ponieważ wszystko w głowie mi się musi najpierw poukładać. Potem przychodzi moment, kiedy zaczynam pisać. I oczywiście gdzieś mam ja taki ogólny zarys. Częściej jest to ogólny niż szczegółowy. Szczegółowe konspekty również się zdarzają, ale zazwyczaj mam taki bardzo ogólny konspekt, że wiem, co chcę napisać. Znam punkt A, znam punkt Z, a cały środek po prostu bywa zupełnie szalony. Aczkolwiek nawet jeżeli mam dokładnie rozplanowane, to często się okazuje, że do trzeciego punktu tego konspektu idzie wszystko zgodnie z planem, a później znowu już samo wolka, więc zaczynam pisać i dla mnie jest bardzo ważna rutyna to, żeby nie odrywać się od danej historii i o ile na przykład w opowiadaniach jest możliwość taka, że zakładając usiądę w sobotę i nie śpię, nie jem, nie piję i w niedzielę mam opowiadanie skończone, wiadomo, przy powieści tak nie może być, więc codziennie, bez względu na to, co mam do zrobienia, siadam chociażby po to, żeby napisać 3 zdania, ale nie oderwać się od tej powieści, więc znaczy, dla mnie jest takim bardzo ja sobie zrobiłam takie postanowienie, że to musi być minimum 1000 znaków dziennie. To jest naprawdę niewiele, to jest dosłownie akapit. Natomiast jeżeli ja napiszę ten akapit, to czasem się okazuje, że z tego akapitu wychodzi 5 stron. Więc te 1000

0: leżała i potem czytam jeden raz, poprawiam, drugi raz poprawiam, trzeci raz poprawiam, kiedy uważam, że jest na tyle poprawione, że mogę pokazać innym, wysyłam do moich zaufanych przyjaciół, beta czytaczy, którzy mi powiedzą, czy faktycznie warto dalej nad tym pracować, czy nie warto, a jeżeli potem, kiedy jeden, drugi, trzeci, piąty raz poprawię, ja naprawdę mam problem z tym poprawianiem, dlatego że ja zawsze uważam, że można coś zrobić lepiej i gdyby mi ktoś nie powiedział, stop, już teraz musisz wysyłać, bądź gdyby się jakiś, nie wiem, nie miałabym jakiegoś deadline'u, to prawdopodobnie moja powieść żadna by nigdy nie wyszła, bo bym cały czas ją w jakiś sposób starała się udoskonalać. No, potem trafia do wydawnictwa, a wtedy praca redakcyjna, okładka.
1: Jesteś perfekcjonistką, prawda?
0: Tak. To czasem pomaga, czasem przeszkadza.
2: SK Ostrzeszów.
3: To dzień, w którym dziękujemy naszym mamom za trud i wychowanie. Mowa o Dniu Matki. W Polsce święto obchodzimy 26 maja. A skąd w ogóle wywodzi się Dzień Matki?
1: Dzień Matki, skąd w ogóle wywodzi się to święto?
4: Mamy wiele świąt w ciągu całego naszego roku. Mamy święta państwowe, które organizują różne instytucje, mamy święta religijne, które organizują kościoły bądź księża, ale mamy też święta, które możemy nazwać świeckimi. Jednym chyba takim ze świąt, które być może jest najważniejsze, jest to właśnie Dzień Matki, który przypada na 26 maja i to jest o tyle ciekawe, że spośród wszystkich krajów na całym świecie, które obchodzą Dzień Matki, to tylko Polska obchodzi właśnie tego dnia 26 maja, chociaż trzeba zaznaczyć, że większościowo właśnie Dzień Matki obchodzony jest właśnie w maju. Być może jest to związane właśnie, że to jest początek wiosny, być może z wcześniejszymi kultami, które właśnie kojarzyły się z odrodzeniem, z płodnością, z opieką. Natomiast, no, co jest ciekawe właśnie, to tylko w Polsce ten dzień jest obchodzony 26 maja. Powiem jeszcze tak dla zupełnie ciekawostki, że w ciągu roku jako piersi Dzień Matki obchodzą Norwegowie i on jest 2 lutego, natomiast jako ostatni w ciągu roku Dzień Matki obchodzą mieszkańcy Indonezji, który wypada bodajże na 22 grudnia. Natomiast inne państwa właśnie obchodzą przez cały rok. Jest to o tyle fajne święto, że jest obchodzone praktycznie na całym świecie, natomiast jest o tyle charakterystyczne, że jest po prostu obchodzone w różnych terminach, ponieważ w niektórych państwach Dzień Matki jest na przykład łączony z Dniem Kobiet albo z Dniem Rodzica, tak jak w Korei Południowej. Natomiast u nas jest to bardzo charakterystyczne, jest to szczególny dzień, który przypada dla matek opiekunek, dla matek, które chronią ognisko domowe. W tym Dniu Matki robią niewiele albo nie powinny robić nic, powinny odpoczywać. Natomiast dzieci podają mamom podarki, jakieś laurki, drobne prezenty, słodycze, ale też oczywiście zmieniają się w takich małych aktorów, które przedstawiają najrozmaitsze występy i przedstawienia właśnie dedykowane w stronę matek. Warto jest powiedzieć, że Dzień Matki tak naprawdę zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mniej więcej w połowie XIX wieku zaczęło się coś dziać właśnie wokół matki, która opiekuje się dzieckiem. Chodziło o docenienie jej pracy, jej wytrzymałości, jej cierpliwości, jej siły. Dalej przez drugą połowę XIX wieku było to rozwijane jeszcze w związku z wojną secesyjną. Później, oczywiście po wojnie secesyjnej, kiedy spotykały się matki, których żołnierze zginęli na tejże wojnie. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ten dzień był obchodzony w Stanach Zjednoczonych, to był rok 1905. Tak on się dobrze przyjął w Stanach, iż w roku 1914 Kongres uznał ten dzień jako oficjalny Dzień Matki. Uznał, że będzie on obchodzony w drugą niedzielę maja i że będzie dniem narodowym. Także teraz aktualnie ten dzień w Stanach Zjednoczonych jest dniem wolnym od pracy, a nawet wywiesza się flagi narodowe. Tak się uznaje właśnie tą ważność matki dla dziecka, dla rodziny, dla społeczności. Oczywiście możemy doszukiwać się kultu matki jeszcze we wcześniejszym etapie historii. Nawet jeżeli popatrzymy się tutaj znowu w kierunku Polski, to możemy tutaj powiedzieć o chociażby kulcie Matki Boskiej.

0: Ja też jest przedstawiana jako matka opiekunka nas Polaków. Ten kult, pamiętajmy, że on trwa od wielu stuleci. Natomiast w roku 1656 król Jan II Kazimierz ustanowił Matkę Boską jako królową Polski, czyli tak naprawdę jako tą matkę opiekunkę wszystkich Polaków. Dalej możemy tutaj nawiązać jeszcze do kultury anglosaskiej, kiedy to w XVI, bodajże w XVII wieku, ale bardzo możliwe, że to było jeszcze dużo, dużo wcześniej, właśnie Anglicy i Szkoci obchodzili coś takiego, takie święto, które się nazywało Niedziela u Matki, czy Matczyna Niedziela. I chodziło o to właśnie, że w czwarty weekend postu, w czwartą niedzielę postu dokładnie, byli osoby, parobkowie różni, byli wypuszczani jakby od swoich panów, od swoich pracodawców i odwiedzali właśnie w tym dniu matki, przynosząc im na przykład jakieś podarki w postaci ciasta bądź jakichś innych produktów spożywczych. Możemy dalej sięgnąć w przeszłość i doszukiwać się kultu matki jeszcze w mitologiach dawnych, czyli mitologii na przykład egipskiej, greckiej czy rzymskiej, a nawet oczywiście w naszej mitologii tutaj rodzimej, czyli mitologii słowiańskiej. I warto tutaj przypomnieć sobie i opowiedzieć na przykład o tej mitologii egipskiej, która przedstawia boginię Izydę, która była właśnie taką boginią opiekunką, opiekunką domowego ogniska, była boginią płodności, ale również potrafiła miłością leczyć i opiekować się chorymi. I o tyle to jest ciekawe, o tyle fajne, że Izyda urodziła boga Horusa i była ona w ikonografii przedstawiana właśnie w taki sposób, jak Matka Boska trzymająca też na rękach Chrystusa, a może powinniśmy powiedzieć w drugą stronę, że właśnie ta ikonografia chrześcijańska skorzystała z tego kultu Izydy, z bogini Izydy, która właśnie w ikonografii była przedstawiona w ten sposób, czyli siedząc i trzymając tego nowonarodzonego Boga Horusa. A tutaj jest kolejna ciekawostka, mianowicie taka, że i w naszej religii chrześcijańskiej i w religii egipskiej obydwie boginie poczęły właśnie swoich synów, będąc jeszcze dziewicami. Także gdzieś tutaj ta historia się przewija i ma jakieś wspólne wątki. Jak dalej spojrzymy na Grecję, no Grecja tutaj jest niesamowitą formą historii i naprawdę bardzo dużo mówi właśnie o tej bogini matce, ponieważ w najstarszych tekstach kultury greckiej rzeczywiście występuje bogini Gaja, czyli Gaja opiekunka, stworzycielka ziemi, a tym samym wszystkich istot, które na tej ziemi mieszkają, w tym oczywiście ludzi. Dalej ten swój charakter oddała swojej córce Rei, która była żoną potężnego boga Kronosa, a jednocześnie była taką matką żywicielką, również pełniąc formę opiekunkę ludzi, a jednocześnie, co warto tu zaznaczyć, potraktować jako kolejną istotną ciekawostkę, to, że jako pierwsza bogini nakarmiła matczynym mlekiem swoje dziecko i właśnie tą zdolnością obdarowała również ludzi. Oczywiście przekazała tą możliwość swojej córce Demeter, która również była kojarzoną z płodnością, była kojarzoną z początkiem życia i była kojarzoną z tak zwanym początkiem ziarna, co świętem, które było obchodzone w Grecji jeszcze do V wieku naszej ery, czyli całkiem długo. Oczywiście możemy przejść dalej do mitologii rzymskiej, w której to możemy zaznaczyć wiele bóstw, a że Rzymianie bardzo często przejmowali elementy religii podbitych narodów i przedstawiali albo przenosili je do swojej kultury, do swojej religii, do swoich obchodów i obyczajów. Także tutaj ta właśnie bogini Demeter została zamieniona w pewnym sensie na boginę Ceres, która również jest traktowana w Rzymie jako bogini matka i ku jej czci były obchodzone obrzędy 2 lutego oraz w drugiej połowie wiosny. Były to obrzędy, które się nazywały Paganalia oraz tak zwane Hilaria, w czasie których składano ofiary w postaci na przykład jakichś placków czy wybiegów, ale nawet w niektórych rejonach Rzymu składano ciężarną maciorę po to, aby zyskać przychylność bogini dla nadchodzących plonów i dla zdrowia jeszcze nienarodzonych dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o święto Hilaria, które było organizowane w połowie maja, wtedy się bawiono, cieszono i też składano takie drobne ofiary właśnie ku czci tej bogini. Warto też tutaj opowiedzieć o naszych rodzimych obrzędach, czyli obrzędach słowiańskich. które również mają swój element dotyczący tej bogini matki i najprawdopodobniej tą boginią matką była bogini Makos albo Mokos, w zależności gdzie znajdziemy jakieś źródła i jak one przedstawiają tą naszą boginię rodzimą. I ona była właśnie powiązana z wieloma aspektami Ziemi, dlatego mogła być traktowana jako właśnie ta bogini matka. Jej święto przypadało najprawdopodobniej na 22 kwietnia, czyli w drugiej połowie kwietnia, wtedy kiedy nastąpiło przyjście wiosny, rozkwit roślinności, ta ziemia budziła się do życia, rozstwierała się, czyli dawała możliwość właśnie tą rośliną, co ludzie doceniali, ponieważ to właśnie budziło nadzieję na lepsze plony, na odradzające się życie. Bogini Mokos oczywiście była tą matką ziemią, w związku z tym podczas jej obchodów nie wolno jej było w żaden sposób kaleczyć, nie wolno było na nią pluć, nie wolno było w niej kopać, nie wolno było wbijać kołków, nie wolno było ją w żadnym wypadku źle traktować. Nawet bywało do tego stopnia, że przysięgano na przykład na ziemię, dawano dane słowo na ziemię. Jeszcze co chciałbym tutaj dodać, to to, że bogini Makos jest przedstawiana w ikonografii tej słowiańskiej jako bogini, która wyplata pewną nić. Natomiast ta nić stanowiła jakby los danego człowieka. Tą nić wyplatała dla każdego człowieka żyjącego na ziemi i warto tu powiedzieć, że mogła tą nić wyplatać dalej albo mogła tą nić urwać, przez to mogła zerwać losy człowieka, spowodować jego śmierć, ale mogła również na przykład spleść losy dwóch ludzi, dzięki czemu ci ludzie mogli się spotkać i przebywać razem. Oczywiście ulubionym takim zwierzątkiem bogini Mokos był pająk, co też wiąże się z przeplataniem właśnie tych losów ludzkich.
1: Mówi nam Wojciech Zjawiony, etnograf z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
2: SK Ostrzeszów.
1: Nauka poprzez zabawę to główne motto imprezy pod hasłem Myje Kap. Te halowe zawody drużyn pożarniczych, które już po raz czwarty w tym roku odbyły się w Ostrzeszowie, przyciągają coraz więcej młodych ludzi i to z całej Polski. Ale jak to się stało, że taka impreza u nas się odbywa? O początkach eventu mówi Marcin Ambroziak z OSP Myje.
3: Kiedy miałbym to wszystko uporządkować od początku, myśląc o tym, jak powstał pomysł na Myje Kap, to musiałbym wrócić do 2020 roku, kiedy wyjechaliśmy z jednostką OSP Myje na ogólnopolską olimpiadę młodzieżowych drużyn pożarniczej do Bielska Białej, która była organizowana przez Ministerstwo Polityki Regionalnej oraz przez marszałka województwa śląskiego. Dostaliśmy dzięki zaproszeniu mojego dobrego przyjaciela Grzegorza Gawędy miejsce startowe na liście, by można było wysłać dzieci. Wysłaliśmy wtedy chyba 12 dzieci, dosyć dużo. I wtedy, kiedy dostaliśmy zaproszenie, pojawił się pierwszy problem, że nie mamy czym dojechać tą ilością osób, gdzie oprócz tych dzieci musieli jeszcze być opiekunowie, no i kierowca. I to był wyjazd na 2 dni. Pamiętam, że ten wyjazd zakrawał na 3000 zł i był problem. Zgłosiliśmy się wtedy do burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, do pana Patryka Jędrowiaka i po konsultacji ze skarbnikiem stwierdził, że zapłaci nam, że gmina pokryje koszty za przejazd autokarem oraz za nocleg tego kierowcy. No i to był pierwszy problem, który gdzieś w jakiś sposób rozwiązaliśmy. Pojechaliśmy na te zawody, dzieci zajęły bardzo fajne miejsca, każdy był zadowolony, to był już nocleg w namiotach. Także ogólnie bardzo dobrze zorganizowana impreza. Podczas powrotu my byliśmy na tyle zafascynowani tym, co tam się zadziało, że już chcieliśmy wrócić. A ja zacząłem myśleć, skąd wziąć kolejne 3000 zł, a jeżeli inflacja urośnie większa, skąd wziąć pieniądze na ten dojazd. I wtedy przyszło mi do głowy, że my również mamy ośrodki sportu, czy to hale sportowe, czy boiska trawiaste lub ze sztuczną nawierzchnią, że też możemy zorganizować taką imprezę. Oczywiście nikt od razu Rzymu nie zbudował. Staraliśmy się jeść łyżką, potocznie mówiąc nie kochlą, ale wiedziałem już wtedy, że przy zaangażowaniu przynajmniej 10-15 osób jesteśmy w stanie zorganizować zawody na naprawdę fajnym, wysokim poziomie. A jeżdżąc po różnych zawodach, po różnych szkoleniach, mieliśmy już dosyć spore doświadczenie, żeby można było takie coś zorganizować od podstawy prawnej, poprzez logistyczne rozwiązania, a skończywszy na technicznych. I też tak było. To był, wydaje mi się, taki kluczowy moment, w którym stwierdziliśmy, że takie zawody halowe zorganizujemy. Pierwsze zawody halowe były przygotowywane przez cały nasz zespół, który składał się tam z około 15 osób. Przez okres 7 miesięcy. I to był naprawdę okres wytężonej pracy. To było pukanie od jednej drzwi do drugiej. Do drzwi związku OSP RP w Poznaniu, innych instytucji. I my to przedstawialiśmy jako nowość. Nikt tego nie wprowadził przed nami na terenie województwa wielkopolskiego. I to było takie troszkę na zasadzie zaufania. Pomożemy wam, damy jakieś środki, przekażemy coś i tak dalej. Ale to pierwsze rozmowy toczyły się w zakresie 100, 200, 300 zł.
4: A generalnie ten odzew był pozytywny na początku?
3: Nie wiem. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że dostałem pomoc za pierwszym razem od takich osób, od których bym się nie spodziewał, a byłem troszkę zawiedziony od tych osób, na które liczyłem. Wydawało mi się, że niektóre instytucje są bezpośrednio nastawione właśnie na pracę z młodzieżą oraz na sportowe wydarzenia, no i tam się troszkę zawiodłem w niektórych momentach. A dostałem pomoc z takich stron, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i do dzisiaj utrzymujemy partnerstwo jako jednostka OSP myje i wspomagamy sobie nasze działania statutowe, jak tylko potrafimy. Więc wydaje mi się, że nie chcę powiedzieć, że jestem zachwycony, ale też nie jestem zawiedziony. Liczę się z tym, że dla ludzi, którzy nigdy tego nie widzieli, przyszedłem, mówię o czymś niestworzonym, że tak gdzie będziemy robić i tylko ich dobra wola była taka, że te pieniądze przekazali. Pamiętam też taką rozmowę z dyrektorem wykonawczym Zarządu Wojewódzkiego Związku RPRP właśnie w Poznaniu, który był zachwycony formułą. Powiedział, że no to się wpisuje idealnie w statut związku, że to jest praca z młodzieżą i tak dalej. Ale powiedział mi, jest jeden problem. Jest problem w tym, że to jeszcze nie jest sprawdzone i oni do końca nie wiedzą, jak to wyjdzie. Za pierwszym razem zróbcie to sami, a za drugim razem się przyłączymy. I tak faktycznie było, że na pierwszą audycję dyrektor wykonawczy druh Mariusz Roga przyjechał, zobaczył, porobił zdjęcia, zaopiniował pozytywnie naszą imprezę i w następnych latach już została wpisana do kalendarium imprez i zostaje systematycznie dotowana przez Związek Wojewódzki, z czego się ogromnie cieszymy, bo to są dosyć spore pieniądze, kiedy na imprezę, na jednostkę z każdego źródła spada około 1000 zł wzwyż, to już jest taka wymierna pomoc, którą idzie dobrze rozdysponować.
4: Wracamy do tego roku 2020, pomysłu 2021, pierwsza edycja i mamy etap załatwiania formalności. Co było dalej?
3: Wielka niewiadoma. Ja osobiście żyłem w wielkim stresie. Moja żona to może potwierdzić, że przez 2 miesiące nie było mnie w domu. Ja tylko wchodziłem, wychodziłem. A jeżeli byłem w domu, to ciągle na telefonach, przed laptopem. Ja jestem osobą, która stara się ten projekt zwieńczyć, żeby nie mieć wobec siebie żadnych pretensji. Założyłem sobie w głowie podczas pierwszej serii, że tam musi być balon reklamowy kaliskiego zakładu przetwórstwa terenowego, teraz się nazywa to firma Brand Bull Polska w Kaliszu i było bardzo ciężko go zdobyć, bardzo. Ja wykonałem chyba z 20 telefonów, odsyłali mnie od jednych drzwi do drugich drzwi. To było taki niuans, który nie był istotny, ale założyłem sobie, że on musi być. Jak dostałem na tydzień przed zawodami informację, dobrze, dojedziemy do pana, damy ten balon, wtedy wiedziałem, że będę usatysfakcjonowany, będzie dobrze. Do dzisiaj notabene ten balon uda na zawodach występuje. Mam nadzieję też, że firma Brand Bull się też przekonała, jak wielkim jest to elementem reklamowym takiej imprezy, ponieważ co roku wykonujemy zdjęcia grupowe na tym tle tego balonu, gdzie jest napis. I forma sponsorska to też działa na zasadzie po prostu uaktywnienia tych wszystkich jednostek, że dostajemy coś od firmy, która w rzeczywistości no, się tylko wystawia. No to czemu w to nie zainwestować? Miałem kilka takich telefonów po pierwszych zawodach, w których sponsorzy dzwonili do mnie i mówili, że faktycznie ruszył się ruch w interesie po tych zawodach, bo tam były broszury reklamowe niektórych firm, jak właśnie ten Brand Bull Polska, czy Strefa 998, czy Remiza 24. To są firmy stricte strażackie, prywatne i w tym momencie, kiedy była reklama na naszych zawodach, a podczas pierwszych zawodów było coś koło 200 dzieci, czyli tam około 30 drużyn, no to już zagórł. I też byłeś w stanie. Polski.
4: Ciężko było zapełnić tą pierwszą listę startową?
3: Nie. Założeniem było, że przyjmiemy 40 drużyn. Zgłoszonych było chyba 32 albo 34, teraz nie pamiętam dokładnie, ale na zasadzie tego, że organizujemy to pierwszy raz, nie zraziłem się z moim teamem tylko dlatego, że zgłosiło się mniej niż oczekiwałem, bo te 30 parę drużyn przyjechało po to, żeby się dobrze bawić. I to było nasze główne założenie, że sami sprawdzicie, jak się dobrze będziecie u nas bawić i za rok wrócicie, jak będziecie zadowoleni. Większość wraca. Od 3 lat trzecia edycja, a mam parę takich jednostek, które przyjeżdżają co roku. Ba, w miesiącu wrześniu, w październiku piszą, czy będzie edycja, bo są po prostu chcą przygotowywać.
4: W rozmowie jeszcze przed włączeniem dyktafonu pamiętam, że padło

0: помисел właśnie na to, żeby też to troszeczkę tą formułę tak jakby uatrakcyjnić. Trochę może nie tyle, że zmienić koncepcję, ale zrobić po prostu z tego naprawdę wielką imprezę dla każdego.
1: W wieku 18 lat, kiedy mogłem zostać opiekunem młodzieżowej drużyny pożarniczej po odpowiednich szkoleniach, weszło mi do głowy takie coś, że powinienem mieć swoje motto. Żeby ta drużyna, ta jednostka, moje nazwisko było kojarzone z tym, że tak tam jest zawsze. I wymyśliłem sobie motto nauka poprzez zabawę. I trzymam się co roku tego motta. Mam w tej chwili już 15-letni staż z tym, że co chwilę organizujemy jakieś wydarzenie, bo wcześniej byłem w innej jednostce OSP, teraz jestem też w innej. I organizujemy te wszystkie wydarzenia. Właśnie ja staram się popchnąć w tym kierunku, że okej, niech to jest nauka. Tak jak na przykład ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej, ale niech jest też troszkę zabawy. Czyli w momencie, kiedy jest ten egzamin na tym turnieju wiedzy, no to ci, co już go zdali, niech idą sobie na przykład na watę cukrową, na popcorn, czy animatora mają, czy może jakieś inne atrakcje. W przypadku zawodów, zawody są takie dosyć specyficzne, bo każdy czeka na swój przebieg, później mija ten punkt kulminacyjny tego przebiegu i każdy czeka na wynik końcowy na innych. No i teraz zakładając, że jest te 40 drużyn, które było założone za pierwszą edycję, no to każdy musiał czekać około 1,5 godziny. Oprócz swojego startu, przed startem, po starcie, łącznie to było 1,5 godziny oczekiwania. A dlaczego się mają nudzić, skoro mogą zrobić coś pozytywnego? No i zacząłem myśleć, jak można uatrakcyjnić te zawody pod względem atrakcji. Zaprosiliśmy pierwszego ratownika, czyli to jest taka formacja stworzona przez Zarząd Główny Związku OSPRP, która uczy po prostu szybkiej reakcji ratowników, którzy są dobrze wyposażeni, resuscytacji krążeniowo oddechowej. Żeby to nie było jałowe, no to proszę bardzo, wyłaniamy najlepszego, który to robi najlepiej. Kolejna nagroda do rozdania. Zapraszamy takie innowacyjne technologie, jak na przykład wirtualną rzeczywistość. Google VR przez firmę Fire and Flames. To jest firma, która jest również z województwa śląskiego. Na przełomie tych kilku lat dogadujemy się na tyle dobrze, że oni mając w tym samym dniu również inne wydarzenie, są w stanie je przesunąć, żeby przyjechać do nas. Za co jestem ogromnie wdzięczny, bo to jest nie dość, że ukłon w stronę tych wszystkich dzieci, to jeszcze to jest też dla nas wielki prestiż, że firma, która jest nowa, innowacyjna, technologicznie bardzo zaawansowana, przyjeżdża na nasze zawody. Tam są zawsze kolejki. Ale oprócz tego, że dla starszych dzieci na przykład, takie właśnie 16, 15, 14 są te gogle VR, to dla tych młodszych też trzeba coś zagwarantować. A czym się dzieci najlepiej bawią? Przykład z którego jest firma, nawet nie firma, bo jest stowarzyszenie FireDP, którą notabene też jestem członkiem. Powstało to w Porąbce w województwie śląskim, która stworzyła taki zespół, który objeżdża całą Polskę, wykonuje warsztaty ratownicze. Po tych warsztatach ratowniczych rozstawiają wielkie pudła z klockami Lego. Ładnie każdy uszeregowany kolorami, wielkościami i tak dalej. To jest całe auto zapakowane. I robią warsztaty Lego. I z tego Lego można robić remizy, auta strażackie, prowokować nawet niektóre sytuacje, które występują podczas zdarzeń strażackich. Te dzieci w momencie, kiedy się bawią, to jeszcze ich wyobraźnia pracuje, co tu mogę zrobić, żeby sam zbudować co innego. I tu mówimy o atrakcjach, a za chwilę to dziecko startuje w zawodach. Czyli ono się nie nudzi. Ono będzie chciało przyjechać za rok z dwóch względów. Tam startuje w zawodach, a tu się nie będę nudzić, bo tu mam zawsze pewną zabawę.
0: Każdego roku ta liczba atrakcji jest taka sama, czy też ewoluuje?
1: Nie. Staramy się zwiększać liczbę atrakcji. No w tym roku było to aż 9 atrakcji. Nie ukrywam, że no troszkę wyczerpaliśmy już, żeby to powiedzieć, do maksimum miejsce, bo hala sportowa w Ostrzeszowie przy szkole podstawowej numer 2 już więcej osób nie pomieści. Były zakusy, żeby robić to na dwie hale sportowe, były zakusy, żeby robić to na 2 dni, ale logistycznie to się nie kalkuluje, bo musielibyśmy mieć wsparcie albo rządowe, albo przynajmniej strategicznego sponsora na poziomie 10-15 tysięcy, żeby zrobić drugą halę na takim samym poziomie, żeby było to satysfakcjonujące dla nas. Nie lubimy byle jakości, nie lubimy niedopracowania zaawansowanych elementów. U nas każda rzecz na zawodach jest po coś. Jeżeli tam nie ma być tej bramki przymocowanej, to nie ma jej po to, żeby tam stały roll-upy, żeby można było fotobudkę postawić. Fotobudka też dla każdego za darmo. Staramy się zawsze pozyskać sponsora na to, żeby można było ją opłacić i przy okazji ta fotobudka 360, która się tak ładnie kręci dookoła. Ja sam za pierwszą edycję, za drugą edycją, jak to było u nas ta fotobudka pierwszy raz, to sam sobie z ciekawości poszedłem zrobić takie zdjęcia obrotowe. Też kolejki do tego są ogromne, bo to jest osoba, która ma tą fotobudkę, jest strażakiem państwowym. Mam tam, powiem szczerze, jakąś ulgę, jeśli chodzi o koszt tej fotobudki, ale widzę, że ta osoba, właściciel tej fotobudki też tym żyje. Jak najbardziej terminy też do nas trzyma, jeśli chodzi o organizację tego typu imprezy. No i jest po prostu jednym z nas.
0: Do tego wątku powierzchniowego jeszcze wrócę. Mamy 3 edycje. Jak zmieniała się zatem ta liczba uczestników? Przy pierwszej edycji nie udało się zapełnić mimo wszystko tego minimum. Za nami dwie kolejne. Coś się zmieniło?
1: Podczas drugiej edycji założyliśmy sobie 45 drużyn startujących. Zgłosiło się 48 drużyn. Decyzją tutaj zarządu jednostki oraz komisji sędziowskiej zdecydowaliśmy, że dokoptujemy te 3 z listy rezerwowej. Więc taką dziką kartą dla tych 3 drużyn wszystkie zgłoszone wystartowały. Co było też moim założeniem, żeby nie było nikomu przykro od pierwszej edycji, żeby nie było nikomu przykro, że kogoś odrzucamy albo kategoryzujemy. Już po drugiej edycji dochodziły do mnie głosy, że bardzo dużo jednostek jest zainteresowanych startem, bo widzieli, że to nie było jednorazowe i utrzymaliśmy lub podwyższyliśmy poziom organizacji. Przyłączył się też Związek Wojewódzki do tego, więc to nabrało rangi. Drugą edycję również objął patronatem marszałek województwa wielkopolskiego. No i stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, czy robimy trzecią. Jak robimy trzecią, no to co robimy za tą trzecią, żeby przebić naszą drugą? No i stwierdziliśmy, że robimy trzecią. Ku naszemu zdziwieniu ogłosiliśmy zapisy na 13 listopada. 13 listopada o godzinie 9 równo wystartowały zapisy i o 21 wystartowały zapisy i o 21.01 skończyła się lista na 50 zespołów. Koniec,
0: wow.
1: Koniec zapisów był drugiego dnia o godzinie 9 rano, czyli 14 listopada o 9 rano i zamknęła się lista liczbą 94 jednostek i drużyn chętnych do wystartowania. Byliśmy w szoku, że aż tak wielkim zaufaniem darzą nas jednostki przyjeżdżające z całej Polski, że oni wiedzą, że tu jest dobrze, że tutaj chcemy przyjechać, tutaj chcemy wrócić, bo tu się świetnie bawimy, bo tutaj jest fajna rywalizacja. Mimo tego, że jest rywalizacja sportowa, to oprócz tego jest dobra atmosfera. No i zaczęliśmy się zastanawiać, czy naprawdę jesteśmy tego dokonać, czy damy radę. Okazało się, że oprócz tej 50-tki komisja sędziowska zwróciła się do mnie, że 50-tka nie jest podzielona przez 3, a mamy 3 tory, więc dobrze by było albo skrócić listę startową do 48, albo ją podwyższyć do 51. No i tym sposobem zdecydowaliśmy o tym, że udzielimy jedną dziką kartę, żeby zwiększyć liczbę startujących drużyn do 51. I tą dziką kartę otrzymała drużyna, która przez okres miesiąca zebrała największą ilość polubień pod swoim zdjęciem. To oprócz takich wymownych, jakby to powiedzieć, zalet tego, że stworzyliśmy ten plebiscyt, że nasze osiągi strony internetowej sięgały w miesiącu grudniu do zakresu 160-170 tysięcy odsłon, no to była autoreklama. To był strzał w dziesiątkę, który wymyśliła moja żona. Ja nie ukrywam, że od tego czasu systematycznie co jakiś okres miesiąca, dwóch, robimy jakiś plebiscyt, fundujemy jakąś nagrodę. Wydaje się, że to jest takie perpetuum mobile. Nas to za wiele nie kosztuje, bo tylko wkład w nagrodę, lub jeżeli uda się pozyskać sponsora, jest to nagroda totalnie niezależna od nas, a efekt jest na tyle wymierny, że zasięgi mamy, patrząc po statystykach, nawet nie spoza granic Polski.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: To działanie mające na celu jak najszybsze zatamowanie krwawienia i zminimalizowanie zagrożenia życia poszkodowanego. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków, jakiej udzielać, jakie mamy rodzaje krwotoków, mówi Błażej Piękny, ratownik medyczny ze szpitala w Kaliszu.
4: krwotoki to jest bardzo szeroki temat. Mamy krwotoki wewnętrzne, zewnętrzne, krwotoki po amputacji, krwotoki z nosa, różnego rodzaju rozcięcia. No, dosyć szeroki temat to jest.
3: Jeżeli mówimy o krwotokach zewnętrznych, jak powinniśmy się zachować, jak udzielić pierwszej pomocy, no i dlaczego właśnie tak ważne są te pierwsze minuty?
4: Pierwsze minuty są ważne dlatego, że krew jest dosyć istotna w naszym organizmie i każdy jej brak bardzo negatywnie wpływa na pracę tego organizmu, więc czym szybciej uda nam się zadamować taki krwotok, tym lepiej. Większe znaczenie to oczywiście ma u małych dzieci z prozaicznej przyczyny, że one po prostu tej krwi mają mniej. Więc takim podstawowym celem oczywiście jest zatamowanie krwawienia. Pierwszymi krokami, jakie podejmujemy, to jest uniesienie ewentualnie kończyny krwawiącej do góry i uciśnięcie takiego krwawienia. Z mojej perspektywy takiego ratownika pracującego w karetce najczęstszymi krwawieniami są jednak takie krwawienia z nosa czy krwawienia z pękniętego żylaka. I one się zdarzają najczęściej. Ja zdaję sobie sprawę, że taki przeciętny obywatel to wyobraża sobie, że najczęściej będzie to jakaś amputacja czy jakieś mocne krwawienie tętnicze. No zdarzają się one rzadziej, natomiast najczęstszymi takimi krwawieniami tętniczymi są krwawienia z tętnicy promieniowej, wynikające z tego, że na przykład jakaś pijana młodzież wybija rękoma szyby, no i wybijanie szyb gołymi rękami nigdy nie może się skończyć dobrze i dosyć często w takich sytuacjach dochodzi właśnie do przecięcia tętnicy promieniowej. No, w każdym z tych przypadków działanie będzie trochę inne, postaram się omówić to po kolei. Na początek zaczniemy właśnie od krwawienia z tętnicy promieniowej. Naszym podstawowym działaniem powinno być uniesienie kończyny do góry, ucisk w miejsce krwawienia, wepchnięcie tam dosyć dużej ilości opatrunku gazy jałowej najlepiej. Jeżeli nie mamy takiej gazy jałowej, najlepiej użyć elementu odzieży osoby poszkodowanej. Unosimy kończynę do góry i wdychamy w taką krwawiącą ranę. Jeżeli rana jest taka, że no nie jesteśmy w stanie jej w ten sposób zabezpieczyć, powinniśmy ucisnąć tętnicę ramieniową. Każdy z nas może sobie ją znaleźć. Mówiąc brzydko, wymacać. Jak przyłożymy rękę do wewnętrznej strony ramienia, to czuć jej pulsowanie. Jak w tym miejscu uciśniemy, to krwawienie powinno istotnie się zmniejszyć. Można również w sytuacjach, kiedy mamy takie mocne krwawienie nie do zatamowania, użyć opaski zaciskowej. Jednak tutaj musimy przestrzegać odpowiednich reguł, czyli opaska taka powinna mieć przynajmniej 3 do 5 cm szerokości. Powinna być zakładana w przypadku udzielania pierwszej pomocy na kościach pojedynczych, czyli kości ramieniowej czy kości udowej. Musimy też pamiętać, żeby nie zakładać takich opasek na stawach czy w pobliżu stawu łokciowego czy kolanowego, bo to może zaszkodzić pacjentowi. Raz założona opaska powinna być zaopatrzona dopiero w szpitalu chirurgicznie do upłynięcia 2 godzin. Unikamy sytuacji, no i niestety te sytuacje z mojej perspektywy dosyć często się zdarzają, gdzie świadkowie zdarzenia używają na przykład sznurka czy druta do założenia takiej opaski. To jest bardzo niebezpieczne dla pacjenta, bo przy takim cienkim sznurku czy cienkim drucie może dojść do uszkodzenia w miejscu, w którym ta blokada jest zakładana. No nie? Także najlepiej użyć do tego dedykowanych opasek uciskowych. One są teraz dostępne, dosyć popularne w sklepach różnego rodzaju internetowych, czy takich, które zaopatrują właśnie służby ratownicze. I to jeżeli chodzi o takie krwawienia, gdzie taką opaskę zaciskową musimy założyć. Natomiast przy takich częstych zdarzeniach, jak na przykład krwawienie z pękniętego żylaka, to dosyć często się zdarza w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą starszą, która przez całe życie pracowała na stojąco. To też są krwawienia, które są dosyć mocno nasilone. Do tego część z tych osób przyjmuje różnego rodzaju leki przeciwzakrzepowe, które utrudniają tamowanie też i mogą nasilić to krwawienie. W takiej sytuacji należy kończynę, no najczęściej będzie to kończyna dolna, unieść do góry i punktowo w miejsce krwawienia zrobić ucisk przy pomocy właśnie gazy, albo nawet przycisnąć tą gazę i przytrzymać kciukiem. Najważniejsze jest jednak, żeby tą osobę najlepiej położyć i unieść kończynę do góry. Jeżeli nie mamy możliwości położenia tej osoby, bo to jest na przykład miejsce publiczne i ta osoba ma opory przed położeniem, to chociaż ułożyć w pozycji siedzącej i tą nogę podnieść jak najwyżej na krześle czy stołku i w miejscu krwawienia ucisnąć. Przywiązać bandażem, ewentualnie wezwać zespół ratownictwa medycznego, no i w ten sposób takie krwawienie zabezpieczamy. Nie? Kolejną kategorią krwawień będą krwawienia z nosa. One zdarzają się dosyć często w różnych przedziałach wiekowych. Są powodowane różnego rodzaju czynnikami, takimi jak na przykład predyspozycje danego człowieka do nasilenia takich krwawień. Może być to też spowodowane, jak to brzydko powiemy, grzebaniem palcem w nosie i stworzeniem tej rany przy pomocy paznokcia. Jak również mamy pacjentów, którzy mają predyspozycje do krwawienia, mogą te krwawienia występować z przyczyn alergicznych. U starszych osób będą to krwawienia, które mogą być spowodowane nadciśnieniem, krwawieniem lub przyjmowaniem i przedawkowaniem leków rozrzedzających krew. No i teraz to krwawienie tamujemy w ten sposób, że powinniśmy przechylić taką osobę głowę do przodu. Ja wiem, że kiedyś się mówiło o odchyleniu głowy do tyłu, natomiast może to spowodować przeciekanie tej krwi do żołądka i powodować wymioty, czyli przechylamy głowę do przodu, ściskamy, przedmuchujemy nos, ściskamy płatki nosa, ten ucisk powinniśmy przytrzymać przynajmniej 5 minut i z reguły po tych 5 minutach, szczególnie u osób młodszych, to krwawienie się zatrzymuje. Może się zdarzyć, że mimo ucisku na płatki nosa ta osoba zaczyna odkrztuszać krew i się dławić jakby tą krwią. Świadczy to o tym, że to krwawienie występuje w głębszej partii nosa i ten ucisk niewiele nam pomoże. Wtedy po prostu puszczamy nos, podkładamy jakąś miskę, materiał, gazę i pozwalamy swobodnie tej krwi wypływać. No i generalnie, jeżeli to krwawienie się utrzymuje przez dłuższy czas, no to powinniśmy się zgłosić z takim pacjentem do szpitala. Jednak najczęściej, szczególnie u osób młodych, ten ucisk na płatki nosa przynosi efekt w postaci zatrzymania krwawienia. No takie mniejsze zranienia, takie na przykład jak przecięcie palca w kuchni podczas takich prac zwykłych, generalnie powinniśmy podnieść rękę do góry. Jeżeli byście Państwo kiedyś się skaleczyli w kuchni nożem, zobaczyli, że z palca cieknie krew, no to takie proste doświadczenie, że podnosimy rękę powyżej poziomu serca, podnosimy ponad głowę rękę, no to znacząco to krwawienie ustaje, a w niektórych przypadkach w ogóle przestaje krwawić. No i zakładamy zwykły plaster z opatrunkiem, dosyć mocno warto go ściągnąć. Są również tak zwane stripy, które są dostępne w aptekach. Warto swoją domową apteczkę zabezpieczyć w takie jakby sztuczne szwy i w przypadku różnego rodzaju przecięć na kolanie, nodze, na palcu, no w różnych częściach ciała można ściągnąć tą ranę przy pomocy właśnie takich naklejek, które ściągają nam tą ranę i one są bardzo wygodne i bardzo fajne, szczególnie w jakichś ranach u dzieci. Nie? Także w ten sposób możemy działać. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś otarciami, ranami, najlepiej przemywać to albo solą fizjologiczną, albo jeżeli takiej soli nie mamy, bo najczęściej jej nie będziemy mieć, najlepiej przemywać to bieżącą wodą, no i później osuszyć najlepiej gazą jałową i wtedy opatrunek na taką ranę zakładamy, nie?
0: A jeżeli mamy osobę po wypadku na przykład komunikacyjnym i ona może mieć krwotok wewnętrzny, jak to rozpoznać?
4: Z perspektywy takiego świadka zdarzenia ocena takiego pacjenta jest dosyć trudna. Jeżeli mamy wypadek komunikacyjny i widzimy, że z pacjentem jest coś nie tak, to jak zawsze powinniśmy przede wszystkim zabezpieczyć siebie. Takie podchodzenie do wypadku bezrefleksyjne może spowodować, że tych poszkodowanych po prostu będzie więcej. Osoby, która w ferworze walki nie zauważyła, że nadjeżdża jakiś samochód, więc przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oczywiście wcześniej wezwać odpowiednie służby, jeżeli to zdarzenie rzeczywiście tego wymaga. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia ocenić stan pacjenta i ewentualnie, jeżeli to jest krwawienie zewnętrzne, to je zatamować. W przypadku krwawień wewnętrznych ich nasilenie też może być różne. Są pacjenci, którzy momentalnie mogą się wykrwawić przy jakimś takim ciężkim obrażeniu brzuchu wewnątrzotrzewnej czy w przypadku obrażeń miednicy, a są pacjenci, którzy to krwawienie będzie na przykład przy różnego rodzaju też obrażeniach wewnętrznych mniej nasilone i będzie to dłużej trwać. Natomiast z perspektywy osoby niedoświadczonej, bez doświadczenia klinicznego, zlokalizować takie krwawienie jest dosyć trudno, bo po prostu tej krwi nie widać. Oczywiście patrząc na pacjenta można zobaczyć, że on może mieć krwawienie wewnętrzne. Są to takie zmiany jak na przykład blada skóra, spocona, zaburzenia świadomości, które się poprawiają przy ułożeniu na płasko. No natomiast tutaj albo osoba udzielająca pierwszej pomocy musi mieć wyjątkowe predyspozycje, albo doświadczenie w tej materii. Większość laików będzie miała problem z oceną taką, jeżeli tej krwi rzeczywiście nie będzie widać. Oczywiście w zdarzeniach takich dosyć duże i istotne znaczenie ma mechanizm urazu, czyli jak doszło do tego urazu, czyli osoba, która jakby jest pierwsza i ocenia to miejsce zdarzenia, patrzy, w jaki sposób doszło do urazu i to też może z tego wywnioskować, nie? Czyli ten mechanizm urazu to będzie wysokość, siła uderzenia, jeżeli to będzie wysokość upadku, czy siła uderzenia, jeżeli to będzie pierwszy potrącony na pasach. Musimy zobaczyć, co się stało i na bazie tego, co się stało, możemy już wnioskować, jakie mogą być dolegliwości i obrażenia, ale to tak jak mówię, wymaga jakiegoś doświadczenia, chociaż są osoby, które mają takie predyspozycje, że przychodzi im to łatwiej niż innym, Jak zresztą w każdej dziedzinie, Są osoby, osoby predysponowane do wykonywania danego zawodu, takie, które muszą się tego wyuczyć, no i są oczywiście osoby takie, które zobaczą krew, od razu mdleją, no i też takie osoby nie będą w stanie udzielić pomocy, bo trudno wymagać od osoby, która na widok krwi traci przytomność, czy mdleje, że ona będzie skutecznie pomagać innym, no nie? Także każdy człowiek jest inny, każdy ma swój zawód. Z takich jeszcze ciekawostek, dorosła osoba ma od 70 do 80 ml krwi i już utrata około 30% tej ilości może doprowadzić do śmiertelnego ryzyka, do śmiertelnego zagrożenia u takiej osoby. Z takich ciekawostek, przy urazie kości udowej, gdzie zdarza się, że odłamy tej kości udowej mogą przeciąć tętnicę udową, do jednego uda może się dostać około 2 litrów krwi. Przy urazie kości ramiennej, gdzie przy tej kości przebiega tętnica ramienna, może dojść do przecięcia tej tętnicy i takie ramię osoby dorosłej może przyjąć około 750 ml krwi. Oczywiście powiększa swój obrys takie ramię i od razu można zobaczyć, że coś tam jest nie tak, a przy urazach miednicy, które są częste na przykład przy upadkach z wysokości, przy potrąceniach, do miednicy dorosłego człowieka może się przedostać nawet około 5 litrów krwi, więc prawie cała krew krążąca w zależności od masy takiej osoby może spowodować, że osoba poszkodowana po prostu nie przeżyje takiego urazu. Więc możemy mieć osoby, u których dochodzi do takich krwawień wewnętrznych. My na zewnątrz nie zobaczymy ani jednej kropli krwi albo znikomą ilość, a pacjent po prostu się wykrwawi do swojego wnętrza, nie?
3: Numer alarmowy to 112.
2: SK Ostrzeszów.
3: W latach 1885-1902 był gubernatorem kaliskim. Przyczynił się do rozwoju Kalisza w naszym magazynie Historia Michaiła Daragana.
5: Kontynuatorem ścieżki pozytywnej dla rozwoju polskości i polskiej kultury w naszym mieście oraz samego miasta, kolejną taką postacią na pewno jest Michał Daragan. To jest gubernator kaliski w latach 1883-1902. To szlachcic z pochodzenia, urodzony w 1834 roku w Tule, wojskowy i urzędnik rosyjski, koniuszy dworu, rzeczywisty tajny radca stanu, gubernator gubernii Czernichowskiej, Wołgogockiej oraz od 1883 roku formalnie gubernii kaliskiej. Był absolwentem moskiewskiej szkoły junkrów kawalerii. Po zakończeniu kawalerii wojskowej przeszedł do służby cywilnej. W 1870 roku objął stanowisko gubernatora mińskiego, później Czernichowskiego i Wołogockiego. Stanowisko gubernatora kaliskiego przyszło mu przyjąć w roku 1883. W dziejach Kalisza zapisał się jako człowiek światły, życzliwy mieszkańcom, który nie stronił od kontaktów zarówno z ludnością polską, jak i żydowską. W trakcie jego rządów nastąpił rozkwit Kalisza. W stolicy gubernii, w mieście pojawiła się m.in. szkoła realna przeniesiona z Włocławka, nowy gmach ratusza, również piękny nowy budynek teatru, przytułek dla starców, budynek straży ogniowej, rozbudowano cmentarz katolicki na Tyńcu, cmentarz na Majkowie, powstały nowe mosty. Dodatkowo życie kulturalne i społeczne miasta oparte o różnego rodzaju organizacje też kwitło na sposób, który ani wcześniej, ani też po jego obecności w Kaliszu na taką skalę nie był rozwijany. Szczególną troską tego gubernatora był przepiękny kaliski park miejski, gdzie w 1888 roku wzniesiono m.in. oranżerię, zaczęto sprowadzać figury parkowe, powstały również sztuczne ruiny, które stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego parku i chętnie odwiedzane były przez kolejne pokolenia Kaliszan. Niestety zniknęły one z krajobrazu w latach II wojny światowej. Michał Daragan rozmiłowany był w romantycznych ogrodach, rzeźbach i ruinach, co uczyniło z parku prawdziwą perłę i dumę miasta na skalę nie tylko ogólną ówczesnego Królestwa Polskiego, ale można powiedzieć, że na skalę europejską. W tym czasie w Kaliszu kwitło życie społeczne, kulturalne. Powstało Towarzystwo Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Ratowania Tonących, Towarzystwo Dobroczynności, Resursa Obywatelska, Towarzystwo Cyklistów. Sam gubernator pełni obowiązki prezesa kaliskich oddziałów Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Dobroczynności, prezesa gubernialnego kuratorium trzeźwości, prezesa ogólnego zebrania członków kasy pożyczkowo-oszczędnościowej Urzędu Gubernatorskiego i prezesa kaliskiej Resursy. W czasie jego życia społecznego powstało Towarzystwo Ratowania Tonących, czyli dzisiejsze Kaliskie Towarzystwo Wyślarskie, a także Towarzystwo Cyklistów dzięki osobistemu stawiennictwu Daragana, car rosyjski w 1898 roku, po blisko 40 latach starań, wydał w końcu zezwolenie na połączenie kolejowe Kalisza z Łodzią i Warszawą. Zasługi Daragana dla miasta były tak duże, że grupa obywateli na czele z Emilem Lepanem w 1900 roku zwróciła się do warszawskiego generał gubernatora z prośbą o to, aby w Kaliskim Parku znalazło się popiersie z jego wizerunkiem. Propolska działalność Daragana była pilnie obserwowana przez miejscowych żandarmów i ochrany, którzy donosili w raportach do Petersburga o wszystkim, co nie wiązało się z rusyfikacją. Niemal pewne jest, że to spowodowało, iż w końcu 1902 roku Daragan został z tej funkcji odwołany. Kiedy w 1903 roku Daragan ponownie odwiedził Kalisz, grupa obywateli zwróciła się do nowego generał gubernatora warszawskiego o nadanie mu honorowego miasta. Z Kaliszem został związany też w sposób bardzo okrutny, ponieważ dwie córki Daragana, Anna i Maria, wychowywane w duchu przyjaznym Polakom, przedwcześnie zmarły i również znalazły swój pochówek na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce w Kaliszu. Syn gubernatora Iwan Michałowicz po rewolucji bolszewickiej znalazł się w Polsce, wstąpił w szeregi Wojska Polskiego, był oficerem, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej po stronie Polaków. Zagadką jest to, co stało się z gubernatorem później, w ostatnie lata życia. Wiemy, że był senatorem w Sankt Petersburgu. Anegdotyczna jest opowieść o jego śmierci. Podobno miał umrzeć na jednej z ławek w Sankt Petersburgu podczas rewolucji w 1917 roku. Z Kaliszem też była związana anegdota dotycząca jego osoby. To świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem otaczali go mieszkańcy naszego miasta. Kiedy wczesnym rankiem wyszedł na spacer do parku i spotkał tam pracującego ogrodnika Polaka, którego żartobliwie pozdrowił: jeszcze Polska nie zginęła. Na co ogrodnik natychmiast mu odpowiedział: póki żyje gubernator Daragan. Czyli świadczyło to jego bardzo propolskim nastawieniu do nas, do Polaków.
3: Życiorys Michaiła Daragana przybliżył Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu. I to są już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszim magazynie reporterów Eski Ostrzeszów. Jeśli szukacie interesującej lektury, to koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę w internecie sk.pl, bo tam znajdziecie pozostałe newsy z Ostrzeszowa, a także z regionu. Do usłyszenia.
2: Ostrzeszów News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. To jeden z kilku kościołów, który znajduje się w śródmieściu Kalisza. Mowa o Bazylice Kolegiackiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany Kościołem Świętego Józefa. W naszym magazynie zapraszamy Was na niecodzienną wędrówkę po świątyni.
6: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwany Kościołem Świętego Józefa, a tak naprawdę Świętej Rodziny. Od obrazu słynącego łaskami i cudami, który znajduje się w prawej nawie, i na tym obrazie widzimy postać Chrystusa w otoczeniu Maryi i Józefa, i to tak zwany aspekt ludzki, natomiast nad Chrystusem postać gołębia i Boga Ojca, czyli ten aspekt duchowy. No i widzimy pięć postaci. I wszyscy mówią: idę do Kościoła Świętego Józefa, a tutaj widzimy pięć postaci związanych z właśnie tą liturgią, z Kościołem Rzymsko, historią Kościoła Rzymskokatolickiego. No i obraz ufundowany koronami papieskimi. Jest to historia właśnie tegoż od tej osoby, która była nieuleczalnie chora, mieszkańca ze wsi Szulec. To najczęściej tutaj, jak przyjeżdżają grupy pątników, turystów, to tutaj ksiądz, czy to będzie kleryk, oprowadza i oprowadza tą historię związaną z tym kościołem, z tym miejscem. I to wszystko możemy usłyszeć z ust samych duchownych, ale równocześnie złożyć intencje o to, co chcemy. To, co chcemy usłyszeć, to, co chcemy, żeby się zadziało w naszym życiu. No i jak tutaj duchowni oprowadzają, to bardzo często możemy usłyszeć: zastanówcie się, o co chcecie prosić Pana Boga, bo najczęściej jak prosicie u świętego Józefa, to się spełnia. Natomiast film ostatni w kinach, Opiekun, jest właśnie na bazie tegoż kościoła, tych wydarzeń z Księgi Łaski, cudów, które prowadzone są od XVII wieku. I można to powiedzieć i humorystycznie, to niektóre sceny, ale przede wszystkim też tragiczne, bo związane z duchownymi z czasem II wojny światowej, ich pobytem w Dachau. No i kaplica księży Dachau, która znajduje się w podziemiach, wyposażona w przedmioty, które ci duchowni wynieśli ze sobą z obozu koncentracyjnego. A jeżeli nawet przetrwali, to ci, co przeżyli, to byli tak zniszczeni pod względem fizycznym na skutek doświadczeń pseudomedycznych, na skutek przeżyć w obozie, że już nigdy nie powrócili do normalnej funkcji zdrowotnej organizmu, natomiast duchowo stali, duchowo twardzi, duchowo rozszerzający kult świętego Józefa, całego miejsca, i to właśnie w tym filmie możemy zaobserwować. Przy ołtarzu głównym widzimy obraz Matki Bożej od ognia, a przed nim wejście do krypty i napis: tablica Stanisław Karkowski 1520-1603 rok, złote drzwi. No i wchodząc do podziemi, odsłaniając drzwi, właśnie trumna z ciałem prymasa Karkowskiego, który został przeniesiony ze świątyni jezuitów tutaj, i dwóch innych, biskupa i księdza, który tutaj między innymi odbudowywał kościół, jak on się zawalił w XVIII wieku. No i ciekawostką jest to, że w ołtarzu bocznym, ale drugim, nie tam, gdzie jest obraz świętej rodziny, widnieje ołtarz mistrza z Gościszowic, XV wiek. I to jest tak zwany tryptyk. I wiemy, że kto jest autorem tegoż ołtarza, z tego względu, że zachowały się dokumenty. No i między innymi tutaj w tej świątyni są też pozostałości ze świątyni jezuickiej, odpowiednie rzeźby, które tutaj stanowią wyposażenie do dnia dzisiejszego. No i tutaj odbywają się przede wszystkim uroczystości związane, odbywały się uroczystości związane z pieszymi pielgrzymkami na Jasną Górę, bo kościół jest wybawieńcem Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj mówi się w języku potocznym kościół świętego Józefa, a kiedyś szło się od Maryi do Maryi, czyli od kościoła maryjnego w Kaliszu szło się do kościoła maryjnego na Jasnej Górze, do Częstochowy. I tak te pielgrzymki chodziły. I pierwsza pielgrzymka z państwa polskiego, Rzeczypospolitej, obojga narodów, jest z Kalisza, na Jasną Górę. I ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Zawsze w dwie strony idzie pielgrzymka na nogach. Kiedyś szła 4 dni w jedną stronę, 4 dni w drugą stronę, dzisiaj do 5 dni w jedną stronę i 5 w drugą powrót, wydłużona, razem ponad 160 km. Te etapy były bardzo ciężkie, bo się szło polnymi drogami. W latach, można powiedzieć, 50-tych, 60-tych, jak już drogi asfaltowe powstawały, to i pieszo przede wszystkim, ale po asfalcie, po polnych drogach, po jakimś szlace, czy jakiejś tam utwardzonej ziemi, no ale te odcinki były 30-parokilometrowe, później 62, 30 parę i najgorszy drugi dzień, jak się wychodziło z Kalisza, bo od Głuszyny do Wielunia ponad 60 km. I dzisiaj, można powiedzieć, ten etap skrócono o połowę, ale to w historii przeszło do wyczynu pątniczego, i do historii wiemy dzisiaj, że z pielgrzymką przebłagalną na Jasną Górę szedł rotmistrz Kłosowski, ten, który związany jest z Licheniem, ponieważ on szedł na Jasną Górę, żeby przebłagać Maryję za to, że nie znalazł obrazu, tego, którym wizerunku maryjnego, który pokazał mu się po bitwie pod Lipskiem. No i znalazł go na tej, w trakcie kaliskiej pielgrzymki na Jasną Górę właśnie w miejscowości Lgota przed Częstochową i tam ten obraz, można powiedzieć, odkupił od ewangelika, no i przywiózł go do siebie ze sobą, no i on znajduje się dzisiaj w bazylice właśnie w Licheniu. Natomiast tutaj Kalisz, no przede wszystkim słynie z tegoż wizerunku świętej rodziny i korony papieskie, później ufundowane wota dziękczynne na różnego rodzaju wydarzenia potwierdzają i księga pamiątek prowadzona, utrzymywana, przechowywana przez tutejszych duchownych daje świadectwo tej historii związanych z tym miejscem. Natomiast chyba najbardziej takimi ciekawymi zabytkami dla państwa polskiego w tym kościele to są dwie rzeczy, ale w oryginale zachowane. Jest to patena, dar Mieszka III, nie przepraszam, dar Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie i ta patena została umieszczona w obrazie Poczet Królów i Książąt Polskich według Matejki na wizerunku Mieszka III Starego. I to jest właśnie ten złoty przedmiot, który widzimy, możemy zobaczyć w skarbcu tutejszego kościoła, a który Matejka umieścił na poczcie. No i drugim takim przedmiotem to jest złoty kielich Kazimierza Wielkiego, dar dla katedry w Kaliszu. I te dwie rzeczy zachowały się w oryginale z tymi liliami, można powiedzieć, andegaweńskimi, z tymi orłami piastowskimi, ale stanowią najbardziej drogocenne materiały związane z okresem piastowskim. Jak parę lat temu, no bo to 3 lata temu, odbywała się 700-lecie koronacji, pamiątka uroczystości związane z koronacją Władysława Łokietka na króla Polski na Wawelu, to między innymi ta patena stąd, Mieszka III Starego, jak i złoty kielich Kazimierza Wielkiego na sygnale zajechały na Wawel i przez pół roku tam były eksponowane z innymi rzeczyma, naczyniami liturgicznymi, przedmiotami związanymi ze sztuką gotycką i romańską na Wawelu. I to właśnie jest ta historia, ta ciekawostka. A dlaczego zachowały się tutaj do dnia dzisiejszego? Zachowane, zamurowane w podziemiach kościoła, tu, przez księdza proboszcza z księdzem z pobliskiego kościoła ewangelików. Ani Niemcy ich nie znaleźli, ani Rosjanie. Zaraz po zakończeniu wojny i dlatego do dnia dzisiejszego możemy to w oryginale zobaczyć do dnia dzisiejszego tutaj. Oczywiście w skarbcu kopie są, ale one wiernie przedstawiają cały ten wizerunek. Jeżeli chcemy zobaczyć oryginał, to najlepiej zobaczyć relacje z mszy. Jak papież Jan Paweł II był tutaj w 1997 roku i Jan Paweł II wtedy podczas nabożeństwa trzymał podczas liturgii oryginały i pateny, i kielicha. I kamera bardzo często najeżdżała na postać i papieża, i na te kielichy, i dlatego można to wszystko było do dnia dzisiejszego gdzieś tam w internecie, czy w telewizji można to zaobserwować. Albo podczas wydarzeń, takich jak na przykład było ostatnimi 3 lata temu na Wawelu. No i kolejna rzecz. Tutaj jak ciekawostką jest to, jak duchowni modlili się podczas pobytu w Dachau, to modlili się o co? Przede wszystkim o ocalenie. Ale w jaki sposób? W jaki sposób i do kogo? Tak? I do serca Jezusowego i do Maryi. I ta nowenna do świętego Józefa spełniła, można powiedzieć, ich oczekiwania, ale w jaki sposób? Mianowicie na niecałe 3 godziny przed wysadzeniem obozu w powietrze, wymordowaniem więźniów, nie tylko duchownych, ale wszystkich więźniów, patrol amerykański, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, że przez pomyłkę oswobodził ten obóz, chociaż ten patrol amerykański tam trafił przez przypadek, i natrafił, idąc po torach kolejowych, na których stały wagony, na bocznicy, a w nich ciała, truchła, można powiedzieć, więźniów, gnijących, psujących się ciał, i szli dalej. I nagle wolna przestrzeń, nagle druty kolczaste, teren otoczony, wartownicy niemieccy uzbrojeni po zęby, i zamiast otworzyć do tego niewielkiego patrolu amerykańskiego ogień, to i uciekli. A Amerykanie otwarli, można powiedzieć, bramy obozowe, no i weszli do obozu, i w ten sposób ci duchowni i więźniowie ocaleli, bo obóz nie został wysadzony w powietrze, a więźniowie przeżyli. Natomiast wiemy, że duchowni podczas modlitwy przyrzekli, że jeżeli ocaleją, to będą propagowali kult świętego Józefa na całą Polskę i na cały świat. Będą czcili, konferencje naukowe będą się odbywają i przybędą do świętego Józefa. I

chleb. Później różaniec z drutu kolczastego. Później czapka, szczotka z napisem Dachau, ręczniki, rysunki przedstawiające kary cielesne przez Niemców, dokumenty obozowe. I ja pamiętam jeszcze jako dziecko, tutaj będąc na ulicach miasta Kalisza, chodząc, właśnie 29 kwietnia przybywali mężczyźni w pasiakach, strojach pełnych czy chustach biało-niebieskich i szli tutaj do świętego Józefa, później przechodzili do katedry, żeby modlić się i uczestniczyć w liturgii dziękczynnej ocalenia właśnie z tegoż miejsca kaźni w czasie II wojny światowej. No i ciekawostką jest też obrazy, które tutaj są widoczne. Na jednym z tych obrazów są intencje, można powiedzieć, szlachty osób, pątników, którzy tutaj przybywają, a są w strojach z XVIII wieku, właśnie na jednym z ołtarzy bocznych. No i ta najbardziej taka interesująca rzecz to kościół ma tylko dwa style architektoniczne dzisiaj, bo w prezbiterium widzimy tylko sklepienie gotyckie. Natomiast z tyłu czy z boku kościoła czy na zewnątrz widzimy w prezbiterium czerwoną cegłę, a wszędzie tutaj w środku widzimy wystrój późny barok, czyli rokoko. Piękne ołtarze, piękne zdobienia, natomiast nie ma dwóch pośrednich styli architektonicznych. Dlaczego? Bo kościół zawalił się w XVIII wieku, jak tutaj do kościoła był dobudowany pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, no i wtedy ksiądz właśnie Kosowski jeździł po terenie Rzeczypospolitej, zdobywał środki finansowe na odbudowę świątyni. No i udało się zebrać tyle tych środków finansowych, że starczyły na nie tylko odbudowę świątyni, ale jeszcze jej upiększenie. I to, co właśnie widzimy, ten wystrój tej świątyni, to bogactwo, to właśnie pochodzi z tamtego okresu czasu i ta wieża biała. No i ciekawostką jest to, że na zewnątrz ta świątynia widzimy białą wieżę, a podczas oprowadzenia jednej z wycieczek po Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie widzę zdjęcia z okresu września i października 1939 roku, a w nim eliminacja elit społeczno-kulturalno-duchowych państwa polskiego, czyli mordowanie osób, które znalazły się na listach proskrypcyjnych zaangażowanych w funkcjonowanie państwa międzywojennego polskiego. I na tych zdjęciach widzę osobę prowadzoną przez Niemców, patron niemiecki, w białej koszuli, w czarnych spodniach i w tle kościół świętego Józefa. No i na pytanie, czy wiedzą, skąd ten wizerunek jest, to zdjęcie, kogo przedstawia? I pamiętam, wtedy kustosz, był zastępca kustosza tegoż muzeum i mówi, że nie, bo to znaleziono gdzieś w Warszawie. Znaleziono to zdjęcie wśród dokumentów, ktoś to przyniósł, oni to wywołali, ten film, i umieścili właśnie w ekspozycjach tamtejszego muzeum. A ja mówię, że jest to kościół świętego Józefa w Kaliszu. A skąd pan wie? Bo jestem przewodnikiem z tej miejscowości i to jest właśnie ksiądz Pawłowski. To jest osoba, która została aresztowana, właśnie ksiądz proboszcz z parafii w Choczu. I tutaj jest tablica pamiątkowa na placu świętego Józefa poświęcona tej osobie i to jest właśnie to wydarzenie. I co się okazało, że już jak następnym razem byłem tam z wycieczką, to te wydarzenia zostały udokumentowane, opisane i ciekawostka związana też między innymi z tą świątynią. Ostatnimi czasy tutaj odbywają się nabożeństwa związane z okresem właśnie z liturgią, ze świętym Józefem. Bardzo często tutaj właśnie odbywają się te elementy związane z liturgią, z kościołem i z religią. A msze, które odbywają się właśnie przed cudownym obrazem, słyną właśnie te kazania i przede wszystkim ten wizerunek tej świętej rodziny w tych srebrnych szatach pięknych. Natomiast po drugiej jednej ze ścian kościoła jest obraz, kopia, ale bez tych szat. Ale można wtedy zobaczyć, jaki jest obraz, jak wygląda w nowoczesnym, albo widzieć w odświętnym uniformie, albo jak wygląda normalny, zwykły obraz, który został namalowany na płótnie i znajduje się właśnie w kościele. Tak, kilka ciekawostek z tym związanych. Pamiętajmy,

0: wiemy też, że tutaj zaraz za murami obronnymi, za kościołem, tak, biegły mury obronne miasta, dlatego zaraz tutaj mamy basztę Dorotkę, basztę i dzwonnicę i miejsce związane z legendami, baśniami kelijskimi i zaraz za tym rzeka Prosna, no i fragmenty, można powiedzieć, Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej, z tego względu, że Maria Dąbrowska właśnie tutaj przy szkole muzycznej robiła odczyty Maria dla Marii o Marii, czyli Maria Dąbrowska o Marii Konopnickiej, a odczyty były fragmentów właśnie jej literatury Nocy i Dni, niepublikowane albo nieopublikowane właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. No i te wszystkie wydarzenia jako ulica Plac Józefów, jako Aleja Aleksandryjska, jako Dziadowe Przedmieście, jak rzeka Prośna, która tutaj płynęła, to wszystko ma elementy związane z miastem Kaliszem i z naszą literaturą, a pożar Kalińca w Nocach i Dniach, czyli pożar miasta Kalisza w sierpniu 1914 roku wykonanych przez wojska polskie. Kawałek historii tego miasta, ciekawostek, no i niedaleko stąd też fabryka lalek Schreiera i aktorka kina amerykańskiego, te lalki, piękne Schreierki, które Shirley Temple właśnie miała podczas kręcenia scen z jej udziałem. No i niedaleko stąd też przede wszystkim Stefan Szulc-Rogoziński, badacz, podróżnik, odkrywca, geograf, który jest jednym chyba z największych naszych po Pawle Strzeleckim czy po innych naszych podróżnikach, jest tą osobą, która badała czarny ląd czy inne elementy na globie ziemskim, a która przyczyniła się do rozsławienia naszej kultury, wiedzy, umiejętności, a związana między innymi z miastem Kaliszem.
1: Mówi nam Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik.
2: SK Ostrzeszów.
1: Sport to całe moje życie, przekonuje utytułowany kickbokser z Ostrzeszowa Kevin Jan Prymas. Stoczył kilkadziesiąt walk amatorskich i zawodowych i jest też trenerem, a jego podopieczni zdobywają pierwsze sportowe sukcesy. W rozmowie z naszą reporterką cofa się do początków swojej kariery. Mówi, z czego jest dumny i kto jest jego idolem, między innymi. Posłuchajcie.
3: Jak to się wydarzyło, że ten sport w ogóle zaczął odgrywać jakąkolwiek, nie mówię nawet tak ważną, ale jakąkolwiek rolę w twoim życiu? Od razu była to ta dyscyplina, czy może
4: nie,
3: nawet
4: generalnie
3: miałeś romans z czymś innym?
4: Miałem romans z czymś innym, że tak powiemy po polskiemu troszkę i inaczej. Ja bym powiedział tak, że to ja zawsze byłem taki troszeczkę, można powiedzieć, sportowiec. Zawsze gdzieś tam w szkole się udzielałem, zawsze gdzieś tam na WF-ie to pierwszy, zawsze wolałem pójść na dwie lekcje WF-u niż na jedną lekcję matematyki. Wiadomo, nie tylko ja tak naprawdę, no takie czasy też były, że gdzieś tam człowiek biegł za piłką od młodych lat, gdzieś tam się wychował troszeczkę, można powiedzieć, na trzepaku. Także ten sport, uciekanie, wskakiwanie na drzewa, takie rzeczy, wszystko tak mówiąc kolokwialnie, zawsze gdzieś się przysporzy na to, że ten performance, gdzieś tam te czucie do tego sportu jest troszeczkę nam bliższe. Ale na początku muszę przyznać, że była to siłownia, a była to siłownia z racji tego, że ja też zawsze taki troszeczkę byłem większy od tych swoich rówieśników, już od najmłodszych lat czułem takie, można powiedzieć, spojrzenie na siebie. Zawsze każdy pytał, jak to jest, że ja tak wyglądam już w tym młodym wieku. Zawsze się po prostu różniłem, ale no była to siłownia, ale gdzieś tam też jakby pojawił się czas na to, pojawiła się taka refleksja, żeby może, nie mówię, żeby rzucać tą siłownię, ale żeby dołożyć troszeczkę takiej, można powiedzieć, bardziej, postawić bardziej na taką sprawność i gdzieś tam po prostu, no, ja zawsze miałem takie, zawsze interesowałem się ogólnie sportami walki, nawet jak nie trenowałem, to gdzieś tam zawsze interesowałem się tymi sportami walki, no, ale z racji tego, że u nas, no, w miasta, jakiego ja aktualnie pochodzę, Ostrzeszów, no to tych treningów za wiele tak naprawdę nie było. Myślę, że tych sekcji tak na dzień dzisiejszy też nie było takiej możliwości rozwoju. Co było, to zawsze gdzieś siłka, gdzieś piłka nożna, koszykówka, siatkówka, no, ale nikt raczej gdzieś tutaj sportu walki za szybko nie uprawiał, bo też nie było do tego, jakby można powiedzieć, warunków. Ale myślę, że co by...
3: Cały czas wspominasz o tych swoich początkach.
4: Początkach.
3: Było, że ten sport tak dużą rolę w twoim życiu zaczął.
4: no zaczął pewnić tą rolę w moim życiu, może nie inaczej. No ja...
3: A pamiętasz jakiś taki przełomowy moment, kiedy nagle z tej właśnie siłowni stwierdziłeś, że pójdziesz w ten kickboxing?
4: Wydaje mi się, że to się działo tak troszeczkę stopniowo, bo to nie jest tak, że ja od razu rzuciłem siłownię i już sporty walki, tylko dołożyłem po prostu te sporty walki. Zacząłem uczęszczać tak naprawdę na pierwsze treningi tutaj do Radosława Radomskiego, mojego aktualnego trenera, który prowadził tą sekcję w Ostrzeszowie. Tylko no tych sekcji nie było za wiele, też tak na początku to człowiek też nie wiedział, czy iść, czy nie iść. Też tak za dużo osób z mojego środowiska nie chodziło, nie uprawiało sportu walki, raczej inne rzeczy robiliśmy, woliśmy się spotkać, pograć w piłkę, pobiegać i tak dalej. Tak to się mniej więcej kończyło, czy tam pójść razem na tą siłownię. Więc to się działo tak stopniowo, bardzo stopniowo bym powiedział, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego, ale z biegiem czasu przyszło mi się z tym mierzyć, że jednak ta siłownia z kickboxingiem no nie wchodzi w parę tak naprawdę, że żeby coś w tym kickboxingu osiągnąć, jakiś poziom zbudować sportowy, czy to techniczny i gdzieś tam dalej mierzyć, żeby móc wyjść gdzieś tam walki ringowe toczyć, to jednak trzeba troszeczkę zmienić tą strukturę i gdzieś tam tego kickboxingu więcej wrzucić i ta siłownia gdzieś troszeczkę z biegiem czasu szła na bok. Później nie mówię, że jej nie było, była i jest dalej, ale ten trening na pewno jest troszeczkę inaczej ułożony, ta struktura treningu jest adekwatna do mojego sportu, który aktualnie teraz uprawiam, więc to jest takie dawno dopięte, ale tak pani powiedziała, no to się działo stopniowo, tak od razu tego nie było, też te moje, muszę się troszeczkę przyznać, a to żadna ujma, że te moje pierwsze walki no też nie były za super, ale no, pewnie wywodziło się to z tego, że też no sparingów u nas to praktycznie nie było w tym Ostrzeszowie, można powiedzieć, no bo tam trenerzy też bali o bezpieczeństwo, tam też poziom nie był nie wiadomo jaki, no to też nie było jakiegoś parcia, żeby ciągle gdzieś tam sparować i nie wiadomo co robić, ale no z biegiem czasu już tak, jak już wiedziałem, z czym to się je i że trzeba dać troszeczkę więcej z siebie i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić fajne walki, no to trzeba troszeczkę z tej siłowni zrezygnować, na pewno te treningi troszeczkę inaczej ułożyć, no i generalnie już tak poleciałem bardziej w te sporty walki, zacząłem częściej do Ostrowa, dojeżdżę tam do Radosława Radomskiego, gdzieś tam po drodze się prawo jazdy też oczywiście zrobiło, no to człowiek się cieszył, bo to od razu zaczął zasuwać, już tych treningów było więcej, no i gdzieś tam się tworzył taki Kevin, zawodnik jak ja, można powiedzieć.
3: Widzimy jedną stronę medalu, mianowicie te wszystkie osiągnięcia, którymi możesz się pochwalić, te tytuły, które przywozisz, medale, które zdobywasz, a jak wygląda to z drugiej strony? Ile musisz poświęcić i co poświęcasz na to, żeby to wszystko tak naprawdę w twoim życiu się zadziało? Jak wygląda twoja codzienność, twoje treningi, twoja dieta? Czy ten sport jest faktycznie po prostu taką główną częścią twojego życia?
4: No generalnie, patrząc troszeczkę czasu wstecz, a teraz, to można powiedzieć twardo, że no jest to duża część mojego życia. Tak naprawdę jest to większość mojego życia, bo też no nie ma co ukrywać, jestem, można powiedzieć, już któryś rok trenerem, więc też tych treningów i grupowych, i personalnych troszeczkę prowadzę. Też sam trenuję, staram się zawsze dołączyć na tyle, żeby móc ten trening jakby dla siebie też zrobić, czy to trening siłowy, czy to trening grupowy, który gdzieś tam trener poprowadzi w Ostrowie, czy tutaj gdzieś jak do nas przyjedzie na grupę. No mimo wszystko jest to ukierunkowane wszystko ku temu, żeby ten sport, te sporty walki w moim życiu się jakby, można powiedzieć, przepraszam, no nie pojawiały, no ale one są, no i wszystko gdzieś jest ułożone ku temu i bym powiedział, no jak wygląda mój taki, kurde, dzień.
3: Czy dyscyplina to dobre słowo?
4: Czy dyscyplina...
3: To dobre słowo, które może określić to, jak twoje życie wygląda.
4: Na pewno jest w tym troszeczkę dyscypliny, no bo nie jest to wszystko łatwe, bo żeby dalej się rozwijać i jakiś poziom wykazywać, czy to na walkach zawodowych, czy amatorskich, czy jakkolwiek, no to trzeba jednak poświęcić troszeczkę się temu, trzeba trenować, trzeba gdzieś tam sobie niektórych rzeczy ujmować, na pewno gdzieś tam nie imprezować, nie chodzi gdzieś tam, nie spędzać czasu, nie marnować na to, żeby później chodzić gdzieś, można powiedzieć, niewyspanym, bo wiadomo, sen to wpływa bardzo fajnie na nasz performance w ciągu każdego dnia, więc myślę, że przez to, że jestem trenerem, przez to, że jestem takim czynnym zawodnikiem sportu walki, można powiedzieć, no to jakaś ta dyscyplina jest, wszystko musi być podporządkowane tak naprawdę pod moje treningi, które prowadzę, pod to, żeby ja ten trening zrobił, pod to też, żeby nieraz po prostu w sensie nieraz, no dość często gdzieś tam staram się angażować w jakiekolwiek wyjazdy naszych podopiecznych, czy to zabieramy ich gdzieś tutaj na jakiekolwiek lokalne zawody, więc no wszystko ku temu jest idzie, żeby jednak, no jest to, można powiedzieć, że jest to rzecz na moim miejscu, jest to rzecz najważniejsza w moim życiu, no odgrywa kluczową rolę, gdyż dzięki temu no jestem tu, gdzie jestem tym, kim jestem, mam się tak, jak mam, a mam się coraz lepiej, myślę, że z każdym dniem, z każdym, nie wiem, tygodniem, miesiącem, rokiem jestem coraz lepszą wersją siebie, czy to prywatnie, czy to sportowo, więc myślę, że ten kickboxing tak naprawdę w moim życiu no odegrał i odgrywa jedną z takich największych ról. No dzięki, gdyby nie on, to nie byłoby mnie tutaj, więc powiem pani szczerze, że sport, czy to jakikolwiek sport, ale w dużej mierze kickboxing ja widzę po swoich po prostu ludziach, po swoich, tak można powiedzieć, osobach, czy tam zawodnikach, czy po swoich podopiecznych, jak ten sport rzeczywiście wpływa na życie, jak potrafi gdzieś tam nas ukierunkować, dodać troszeczkę innych wartości i rzeczywiście dzięki temu no, stajemy się takimi, można powiedzieć, no taką lepszą wersją siebie.
3: Jesteś z siebie dumny?
4: Jestem dumny, ale wiadomo, że też jeszcze troszeczkę życia, czasu i gdzieś tego wszystkiego przede mną, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie i to, co robię, na pewno ma fajne przesłanie, na pewno niosę za tym wszystkim, niosą się fajne wartości. Nie ma tutaj, można powiedzieć, żadnego, że fałszu, ale na przykład na pewno to, co robię, jest takie zgodne z moimi wartościami, którymi ja się kieruję, jest to szczere przede wszystkim i myślę, że też no jestem dumny, chciałbym być na pewno dumny, ale też potrafię być dla siebie krytyczny, bo nie chcę być taki, że inaczej, nie lubię robić z siebie nie wiadomo kogo, na pewno nie tego, kim i na pewno nie tego, kim nie jestem.
3: Bardzo często wspominasz o wartościach, a jakimi wartościami kieruje się Kevin Jan Prymas?
4: Jakimi wartościami się kieruje? Przede wszystkim no taką szczerością, dobrocią, lojalnością do tego, co robię, jak robię, żeby to wszystko było takie spójne, żeby rzeczywiście nie kłamać w tym wszystkim, nie? Żeby rzeczywiście nie patrzeć, no odnieśmy się może do mojej pracy, którą wykonuję. No ja jestem gościem, który rzeczywiście stara się czegoś nauczyć, lubi czegoś nauczyć, kocha nauczać i rzeczywiście no widzę, że ten progres, tak po polskiemu mówiąc, jest bardzo, bardzo, bardzo taki przejrzysty, widać go gołym okiem, że to, co ja robię, to na pewno jest na fajnej drodze, że jest na fajnym poziomie, bym powiedział na bardzo wysokim poziomie i że to w jaki sposób działam, w jaki sposób nauczam, w jaki sposób staram się te wartości swoim podopiecznym, że to osobom trenującym przekierować, to na pewno bym powiedział, że lojalność, taki szacunek do drugiej osoby, gdzieś tam troszeczkę można powiedzieć wyrozumiałość. Ja to generalnie czasem myślę, że też staję w roli takiego troszeczkę mentora, takiego trochę psychologa, bo u mnie też na tych treningach jest, można powiedzieć, bardzo merytorycznie do każdej osoby podchodzę inaczej, czy też jakby do życia. Także no myślę, że to, co powiedziałem, no trzeba być po prostu takim, no bardzo można powiedzieć, wiarygodnym.
3: Ile walk masz na koncie? Kurczę, zawodowych,
4: szczerze. Więcej walk mam amatorskich, tak naprawdę więcej walk mam amatorskich, półzawodowych.
3: To sumujmy.
4: A sumujmy, szczerze, nie chcę przeszczelić, ale myślę, że około, 40-50 walk gdzieś łącznie będzie, jakby się to wszystko pozbierało.
3: Pamiętasz pierwszą walkę, którą stoczyłeś?
4: Może być amatorska i moja pierwsza walka, no powiem szczerze, że nie była fajna.
3: Dlaczego?
4: Nie była fajna, była to walka w formule bokserskiej z już bardzo doświadczonym przeciwnikiem, tam nie będę się tłumaczył, ale to mówię, no jak wcześniej wspomniałem tutaj, jak na początku naszej rozmowy, no to ja jechałem na pierwsze swoje zawody, jechałem bez jakiegokolwiek doświadczenia sparingowego, tak po prostu sobie, tak o, więc no nie była to super walka, była to walka, no skończyła tam się bodajże chyba w trzeciej, albo doszła do końca, nie pamiętam już, ale była to walka bokserska na jakichś gdzieś tam, można powiedzieć, lokalnych zawodach, także no nie było. Była to fajna walka, ale była na pewno walka na tyle taka, że zostawiłem serce w tym ringu, walczyłem do końca, ale no z przebiegu całej walki to ja na pewno nie byłem z siebie zadowolony, ale gdzieś myślę, że później to się na tyle odbiło w moim, można powiedzieć, życiu, czy gdzieś tam drodze sportowej, że ja jednak, no i tak wspominałem, ja jestem taki, że co by nie było, na mojej drodze by nie stanęło, to ja raczej walczę do końca, choćby nie wychodziło i było ciężko, to na początku, no mojej drogi, można powiedzieć, sportowej nie było łatwo, z racji też tego, że od razu jak jakby zacząłem swoją drogę sportową w klasie zawodników, można powiedzieć już w klasie seniorskiej, więc nie było mi dane przejść przez kadetów, przez juniorów, starszych, młodszych, tylko od razu.
3: Dlaczego tak?
4: No bo ja zacząłem trenować jak miałem około 19-20 lat.
3: Czyli także stosunkowo późno.
4: Stosunkowo późno jak do tej pory, a myślę, że gdzieś te czasy troszeczkę, można powiedzieć, nadgoniłem, wyprzedziłem, bo aktualnie no, jestem na fajnej, można powiedzieć, drodze i na fajnym etapie, gdzieś na fajnym poziomie tego wszystkiego, jeśli chodzi o sport, o moją osobę, także no, wyprzedziłem troszeczkę te czasy, myślę, że nadgoniłem na tyle, ile mogłem nadgonić i dalej to robię. Także no tyle, no więc ta pierwsza walka nie była fajna, druga walka już była troszeczkę lepsza. Pamiętam w Poznaniu, to była moja druga walka, no i ona akurat skończyła się przed czasem, tam trzy liczenia udało mi się, znaczy udało, zrobiłem po prostu, doszło do trzech liczeń mojego przeciwnika, więc ta walka troszeczkę mnie podniosła na duchu. Później były walki troszkę gorsze, troszkę lepsze, ale myślę, że ten poziom z roku na rok coraz rósł, no i mamy teraz jak mamy, także nie ma co narzekać, tylko walczyć, trenować, jeszcze rozwijać się.
3: A jeżeli chodzi o twoje sportowe osiągnięcia, to coś, z czego na ten moment jesteś najbardziej dumny? Co mógłbyś? Nie musi być to jedna rzecz. Co mógłbyś dowiedzieć?
4: Na pewno też inaczej. Może na pewno co do tej pory, można powiedzieć, może nie w kontekście już walk, chociaż na pewno to też mnie cieszy, bo rzeczywiście no, czuję, że rozpędzam się z roku na rok. Jestem na pewno coraz bardziej świadomym, coraz lepszym, coraz mocniejszym tym zawodnikiem, coraz bardziej chcący oczywiście też walczyć. Lubię rywalizować, lubię walczyć. Wcale już mnie to tak nie przeraża, jak kiedyś próbuję rzeczywiście i lubię się w tym odnajdować i co najlepsze odnajduję. Ale czym, z czego mogę tak się jeszcze cieszyć, z czego mogę być dumny, no to rzeczywiście no, z tego, co mam, z tego, kim jestem i rzeczywiście jaką rolę odgrywam ważną tutaj w naszym, można powiedzieć, klubie, którym się znajduję w Ostrowie Wielkopolskim, bo jak już wspomniałem wcześniej, mam swoje studio. Bardzo fajne studio, bardzo ukierunkowane ku temu, żeby można tam rzeczywiście przeprowadzać fajne treningi sportu walki. Jest troszeczkę tych podopiecznych, można powiedzieć, zawodników, nawet już fajnej rangi, że tak powiem, bo mamy tam kilku lokalnych, można powiedzieć, chłopaków, którzy gdzieś tam czynnie startują, czy to jest Tomek Przybylski przecież, czy to jest Mateusz Maciaczyk, czy to jest Eryk Maciaczyk, no to są chłopaki, które, o których mogę wspomnieć, no bo rzeczywiście gdzieś tam starają się dołożyć cegiełkę do naszej sekcji tutaj kickboxingu. Dobra, ale z czego mogę być dumny jeszcze można w kontekście sportu walki? Czym bym się chciał z wami podzielić? No to na pewno tym, że jak już gadamy o tym samym sporcie, no generalnie tutaj po to tutaj przyjechałem, żebyśmy o tym porozmawiali, no to też musimy zahaczyć troszkę o aspekt prywatny życia, a jest to na pewno coś, co idzie ku sportu, czyli moje studio, no bo wiadomo, jak wiemy, na co dzień też zajmuję się tym studiem swoim, mam swoje studio, mam swoją sekcję kickboxingu w Ostrzeszowie, mam, można powiedzieć, gdzieś tych treningów, można trafić pod moje skrzydła, tak, zajmuję się treningami, jestem również trenerem sportu walki, z czego bardzo jestem też zadowolony, jestem bardzo z tego na pewno dumny, z racji tego, że no rzeczywiście nasz poziom, jaki reprezentujemy, czy to w Ostrowie Wielkopolskim, czy tutaj u mnie w Ostrzeszowie, no jest to fajny, na pewno jest to bardzo wysoki poziom, gdzieś ta metodyka naszego nauczania z trenerem Radomskim na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć i to żadna ujma, raczej nie tyle, że ujma, tylko żadna przesada, jakbym powiedział, że nasz klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, bo przecież mamy bardzo dużo osiągnięć, rangi mistrza Polski, gdzieś tam można powiedzieć też rangi zawodów, raczej rangi takich jak rzeczy jak zawody międzynarodowe, czy gdzieś jakiś Puchar Świata.
3: A wolisz stawać w roli ucznia czy nauczyciela? Zostajesz w jednej i w drugiej roli?
4: W obu rolach jest mi dobrze. Lubię stać w roli nauczyciela, bo lubię rzeczywiście nauczać, przekazywać to, co potrafię, to, co się gdzieś tam uczę, to jak gdzieś tam swoje wartości, swoje spostrzeżenia, ale w roli ucznia jak najbardziej też jest mi dobrze.
3: A kto jest twoim największym idolem?
4: Nie wiem, czy ja mam idoli. Generalnie, no, jakiś tam na pewno idoli mam. Raczej nie będę wymieniał ich imion i nazwisk, ale no są inaczej. Są ludzie w życiu, którymi się kieruję, którymi się inspiruję. Ja w sumie jedną mogę powiedzieć, że na pewno jest to osoba, która ma na imię i zwie się Jacek Walkiewicz. Nie wiem, czy pani redaktor zna, ale piękny mówca, naprawdę fajny mówca wysokiej klasy, mówca gościu, który rzeczywiście, no, TEDx to jak ktoś nie słuchał TEDx, tekstu Jacka Walkiewicza, to naprawdę warto to zrobić i gdzieś tam popatrzeć, spojrzeć na historię tego pana i gdzieś tam może dalej się zagłębić, posłuchać jakiś podcast, bo fajnie mówi o tej prozie życia, więc jest to na pewno jeden tak naprawdę może być z wielu moich takich gości, którzy mnie gdzieś tam inspirują, bo tych idoli trochę mam, ale też bez przesady, żeby gdzieś tam, ja jestem taki, że nie chcę kogoś naśladować, bardziej kieruję się tym, żeby móc czegoś się nauczyć od jakiejkolwiek osoby, którą gdzieś tam może będzie się w cudzysłowie zachwycam i gdzieś tam, która gdzieś ma wpływ na moje życie, ale raczej staram się dołożyć coś z tych osób do moich wartości i gdzieś tam jakby kreować swój własny taki, można powiedzieć, tok życia.
3: Na sam koniec, czego ci życzyć?
4: Kurde, czego mi życzyć? No to dużo zdrowia, na pewno, wytrwałości w tym, co robię, bo nie jest to łatwe. Trening z, czy tam praca z osobą, z żywym, można powiedzieć, towarem nie jest łatwa, aczkolwiek, no ja tak wspominałem wcześniej, no nie mam na co narzekać, bo rzeczywiście, no mam fajne te studio, fajnie mi się to wszystko układa, fajnie mi się prowadzi, mam bardzo fajnych podopiecznych, bardzo takich, no super, na fajnym poziomie, gdzie ja też staram się jakby te korelacje budować w klubie, że między nimi jest fajna atmosfera, każdy się szanuje, każdy się lubi, gdzieś mam przypadki takie, które tak naprawdę przyszłyby tylko do mnie na trening, a po miesiącu, półtora, płynie razem gdzieś mogę te osoby łączyć, jakby zestawić na ten wspólny trening, czyli te korelacje są naprawdę bardzo budujące, czuję, że te osoby, które do mnie oczyszczają, naprawdę nabierają wiatr w żagle, tak, że rzeczywiście zaczyna im się troszeczkę lepiej układać nawet i w prywatnym życiu, czy to gdzieś tam, można powiedzieć, w kontekście czysto sportowym, więc no życzyć mi wytrwałości, żeby dalej funkcjonowało to tak, jak funkcjonuje, żeby tych ludzi było coraz więcej, żeby udało mi się budować jeszcze większą taką rzeszę ludzi, fajnych ludzi, żeby gdzieś to, co robię, na pewno gdzieś ujrzało jeszcze bardziej takie, może być światło dzienne, bo uważam, że to, co robię, to robię rzeczywiście z pasji, serducha, dlatego też myślę i jestem przekonany ku temu i widzę ten feedback i widzę to wszystko jakby od ludzi, że to, co robię, to ma sens i nie muszę gdzieś tam się okłamywać i gdzieś tam walczyć, czy to, co robię, jest dobrze, że ja robię, bo wiem, że to, co robię, to rzeczywiście robię dobrze, robię sensem, robię kawał roboty i czuję, że moja praca wpływa na życie tych wszystkich ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam się pojawiają na sali, czy to nawet gdzieś poza salą. Chciałem tak jeszcze dodać, bo pani pytała mnie właśnie wcześniej, z czego jestem dumny. No to właśnie z tego, w jakiej pozycji się znajduję, to, co robię, jak robię, że rzeczywiście jestem bardzo rzetelny w tym, co przekazuję, czego nauczam i że no czuję, że czuję naprawdę taką, czuję to od ludzi, tą aurę, tą energię, że rzeczywiście to, jak robię, co robię, po co robię, to ma wielki sens i bardzo wiele wnosi do życia tych wszystkich ludzi. I co, no to mogę być jeszcze dumny, mógłbym jeszcze tak powiedzieć, troszeczkę cofnąć, bo tak naprawdę w kontekście gdzieś tam zdobycia medali, czy gdzieś tam w kontekście walczenia na jakichkolwiek innych zawodach, czy gdzieś w kontekście tego, gdzie ja rzeczywiście jeżdżę sam z tymi podopiecznymi i nieraz już gardło zdzierałem i nieraz jechaliśmy, pakowaliśmy się w busa i jechaliśmy gdzieś po prostu na wszelakiego rodzaju zawody, czy to gdzieś jakieś ligi sparingowe i tak dalej, więc też mógłbym się pochwalić tym, że rzeczywiście no, w tym Ostrzeszowie staram się na tyle mocno ingerować w to wszystko, żeby ten sport, żeby to, co robimy, miało prawo bytu, żeby też osoby, które są z Ostrzeszowa, rzeczywiście też mogły walczyć, a jest tam kilka osób, które rzeczywiście gdzieś chodzą, uczęszczają jakiś czas do tego klubu i gdzieś wspólnie tworzymy tą historię, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no jest jeszcze Tomek Przybylski, tak, jest Eryk Maciaczyk, jest Mateusz Maciaczyk, jest tam troszeczkę tych osób, które rzeczywiście starają się również dołożyć cegiełko do tego klubu, gdzieś tam też reprezentują jak najbardziej nasze miasto tutaj, jakim jest Ostrzeszów, też mógłbym się pochwalić, bo to żadna ujma tak naprawdę, bo uważam, że również jak od samego początku, można powiedzieć, drogi gdzieś tam Eryka Maciaczyka w tych sportach walki, to mogę śmiało przyznać, że jestem, bo rzeczywiście fajny chłopak, gdzieś tam też rozwijający się już coraz bardziej, to chciałbym po prostu tak kolokwialnie mówiąc, w skrócie, gdzieś tam udało się dołożyć cegiełkę, że też zdobył mistrza Polski.
2: SK Ostrzeszów.
1: Kaliszanin Paweł Patynowski od wielu lat pasjonuje się fotografią, a w swoich pracach wykorzystuje jedną ze szlachetnych technik fotografii, cyjanotypię, dzięki której można uzyskać charakterystyczne odbitki. Czym jest cyjanotypia i skąd się wzięła pasja do fotografowania?
5: skąd w ogóle wzięła się przygoda z fotografią?
6: W moim przypadku przygoda z fotografią tak naprawdę rozpoczęła się w wieku 6 czy też 7 lat, kiedy mój ojciec zawsze fotografował, aczkolwiek tylko dokumentacyjnie, swoją rodzinę. I był taki moment, gdzie ten aparat jego, warty szczególnie dla niego jakąś tam wartość materialną i niematerialną, ponieważ to był aparat kupiony przez pierwsze jego zarobione pieniądze po studiach. No i jak zobaczył, że ja do tego aparatu coraz bardziej się przymierzam, no to pierwsze co zrobił, kupił aparat, żebym miał swój, a nie używał jego za zdecydowanie większe pieniądze. Także tak się to wszystko zaczęło. To był czas oczywiście tradycyjnej fotografii analogowej, także również przygoda z ciemnią. To była przygoda razem z moim ojcem, gdzie jako no, szczeniak kilkuletni mogłem obserwować najpierw, jak on to robił, a bardzo szybko również zacząłem samemu to robić. Także to były takie ewidentne początki. Później oczywiście przyszedł czas szkoły, przyszedł czas też małżeństwa, czas wychowywania dzieci, gdzie ta fotografia też była, ale była w takim wydaniu właśnie dokumentującym to, co robiliśmy rodzinnie. Natomiast nigdy nie była w kierunku, żeby zrobić coś swojego, coś artystycznego, coś, co potrafi wyrazić to, co myślę i tak dalej. Tak naprawdę taki powrót był pierwszy, to właśnie do cyjanotypii, gdzie byłem zafascynowany tak zwanymi szlachetnymi metodami, starymi metodami XIX-wiecznymi, które zacząłem w jakiś sposób praktykować w swoim mieszkaniu, a od około 2 lat, może 3, również wróciłem do tego, co dzisiaj najwięcej pokazuję, czyli fotografię cyfrową, która w sobie ma też bardzo często elementy stworzone w tych szlachetnych, tradycyjnych metodach.
5: Co to właściwie jest ta cyjanotypia?
6: Cyjanotypia to tak naprawdę jest 3. bądź 4. w zależności od różnych historycznych zapisków metoda uzyskiwania obrazu. W 1842 roku pan John Herschel stworzył tą metodę. Co ciekawe, był to astronom głównie, chociaż zajmował się również fizyką i chemią, natomiast był głównie znany ze swoich odkryć na niebie gwiazd i tak dalej. Jako ciekawostka, jego ojciec odkrył uran, planetę. Także tutaj ta fotografia, można powiedzieć, powstała troszeczkę przez niego, cyjanotypia, ale to jest metoda oczywiście fotograficzna, powstała mimochodem. I ta cyjanotypia była tak naprawdę pierwszą metodą z różnych powodów, która weszła pod strzechy. Między innymi dlatego, że była stosunkowo tania, nie polegała na solach srebra, które było drogie i jest dzisiaj drogie. Było stosunkowo trudne, dostępne w XIX wieku. Natomiast tu odczynniki wykorzystywane były bez porównania tańsze. Sama metoda, proces też był łatwiejszy do przeprowadzenia i stąd wzięła się jej popularność. Jeśli mamy powiedzieć o tym też, dlaczego mogła wejść pod strzechy, no to na pewno warto zauważyć, że to była pierwsza metoda, która nie uzyskała patentu. Także też wcześniejsze metody dagerotypia chociażby były opatentowane, więc ktoś tam sobie za to brał duże pieniążki, żeby ktoś inny mógł wykorzystywać. Tak tutaj ta metoda od razu jakby mogła spotkać się z większym zastosowaniem, szerokim zastosowaniem. Warto nadmienić, że w pierwszych latach po wynalezieniu tej metody ona była głównie używana do tak naprawdę do robienia kopii dokumentu. Na przykład kopii projektów architektonicznych, również do dokumentowania takich zdarzeń, gdzie stwierdzano, że nie warto od razu iść w drogą metodę, która będzie może dłużej taką wytrzymałą na upływ czasu, bo często mówi się, że cyjanotypia jednak nie wytrzyma 50-100 lat, trudno powiedzieć, sam ją wykonuję od 5 lat, od 5 lat wytrzymuje i nic nie zmienia. Myślę, że gdzieś około 20-30 lat to jest taki czas, gdzie cyjanotypia wisząca na ścianie jest w stanie zachować swoje wszystkie walory. Oczywiście przechowywana w sposób bez dostępu do światła na pewno dużo dłużej. Jako taka ciekawostka, pierwsza książka, która została napisana, została wydana przez Annę Atkins, Brytyjkę, tak samo jak wynalazca tej metody. To była pierwsza książka botaniczna o algach morskich występujących u wybrzeży Wielkiej Brytanii, posiadająca właśnie zdjęcia w takim formacie niejako dostępnym, nie jedna, dwie czy trzy sztuki dla jakiegoś tam muzeum czy dla jakiegoś tam naukowego uczelni, tylko była po prostu sprzedawana z reprodukcjami, z fotografiami wykonanymi właśnie w tej metodzie cyjanotypii.
5: Wykonywanie zdjęć taką metodą to jest dla fotografa trudne zadanie?
6: Tak naprawdę z tych metod szlachetnych, nazywanych szlachetnymi technikami fotograficznymi, tymi, które powstały w XIX wieku, jest to najłatwiejsza metoda. Jest to metoda przede wszystkim bardzo bezpieczna w wykonywaniu. Tam nie ma takich odczynników, które mogą powodować jakieś zagrożenie dla zdrowia, czy też życia, czy też na przykład poparzenia. Gdy weszła Unia Europejska, gdy Unia Europejska wprowadzała jakieś swoje różne nakazy i zakazy, to między innymi guma dwuchromianowa, która była bardzo popularną, szlachetną metodą fotograficzną wykorzystywaną przez fotografów. Tak naprawdę dzisiaj, jeśli wykonujemy ją w tej tradycyjnej formie, to korzystamy z takich środków, z takich chemikaliów, które są oficjalnie przez Unię Europejską zabronione. Co ciekawe, są oficjalnie do kupienia w Polsce, ale jednak jest udowodnione, że mają wpływ negatywny na zdrowie człowieka. Natomiast tu w przypadku cyjanotypii, choć sama nazwa głównego składnika brzmi w uchu odbiorcy bardzo niepokojąco, bo to jest żelazicyjanek potasu, więc ten cyjanek się trochę źle kojarzy. Natomiast to są tak naprawdę sole żelaza, które reagują pod wpływem światła, głównie światła słonecznego, zmieniając swój kolor, tak naprawdę wytwarzając pruski błękit, czyli nieorganiczny związek chemiczny posiadający właśnie to zabarwienie takie mocno niebieskie, wręcz przechodzące w granatowe. Można powiedzieć, że jako ciekawostka to jest jedyna chyba, przynajmniej mi znana metoda, gdzie proces wywoływania, utrwalania odbywa się w zwykłej wodzie bieżącej. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze najlepiej i tak dalej, ale przez to jest to metoda na tyle bezpieczna, że miałem okazję również prowadzić warsztaty z dziećmi, gdzie dziecko brało naświetlony taki papier, wrzucało do wody, mogło sobie palcami potem bez żadnego ryzyka przejechać i uzyskiwało po 5 sekundach widoczne zdjęcie.
5: To powiedzmy sobie jeszcze właśnie tak od A do Z, chciałabym wykonać zdjęcie właśnie taką metodą, to jak powinnam do tego podejść?
6: Przede wszystkim oczywiście musi być zdjęcie, bo to jest metoda stykowa, tak zwana stykowa, czyli mając zdjęcie jak najbardziej wykonane telefonem komórkowym, wykonane aparatem cyfrowym, bądź też oczywiście tym analogowym, na którym się kiedyś pracowało, czy też kamerą otworkową, z którą też miałem, bo dzisiaj trochę mniej w ostatnich latach, ale kiedyś też mnie to bardzo fascynowało, musimy mieć zdjęcie. To zdjęcie będzie albo od razu na negatywie, jeśli wykonamy ją metodą analogową, bądź jeśli cyfrową, to taki negatyw możemy sobie stworzyć. Stworzenie takiego negatywu, do tego wystarczy tak naprawdę zwykła drukarka atramentowa bądź laserowa, bo ta rozdzielczość, którą mają dzisiejsze drukarki, zupełnie do tego wystarcza. Jedyna różnica, że zamiast papieru tam trzeba włożyć folię przezroczystą, chociaż sam osobiście również z kalkami technicznymi prowadziłem doświadczenia z lepszym lub mniejszym skutkiem, ale jak najbardziej również wykonywalne. Ale zwykła folia taka prezentacyjna jak najbardziej zdaje egzamin i przynajmniej do takiego formatu A4 czy A3 można w taki sposób pozyskać negatyw, który nas kosztuje, mając drukarkę, koszt papieru, czyli 2-3 zł. Mając taki negatyw, oczywiście to jest ta pierwsza część. Drugą częścią wchodzimy już faktycznie w ten etap tradycyjny tej metody, czyli tego, jak to było wykonywane w XIX wieku. I tutaj potrzebujemy tak naprawdę dwa składniki. Żelazy cyjanek potasu, to jest pierwszy składnik, a drugi roztwór cytrynianu amonowo-żelazowego. To warto też nadmienić, że przez te lata cyjanotypia gdzieś tam została delikatnie zmieniana. Ktoś wpadł na lepszy pomysł, zmienił troszeczkę składniki. Natomiast ja wykonuję w tej wiernej metodzie, którą John Herschel wymyślił. No i przyznam się szczerze, że mam z mojego środowiska takie odpowiedzi, że no ja też tak robię, ale mi to tak nie wychodzi. Nie mówię tutaj o walorach artystycznych, to stricte o walorach technicznych, że to zdjęcie przede wszystkim jest ostre, to zdjęcie ma tą swoją barwę w dużej rozpiętości tonalnej. Moim zdaniem bierze się to właśnie stąd, że dotarłem jakby do źródła, tam gdzie została ta metoda opisana i wierna, tak jak ten autor wymyślił. O, na przestrzeni wieków te składniki delikatnie się zmieniały, jeszcze bardziej zmieniały się proporcje tych składników. Także wracając do tego procesu, przygotowuję jeden roztwór i przygotuję drugi roztwór. Co ciekawe, przygotowanie tych roztworów, które później muszę zmieszać, jest zupełnie bezpieczne na światło, więc robię to w normalnych warunkach. Właściwości światłoczułe nabywa dopiero w momencie zmieszania tych dwóch roztworów. No i od tego momentu trzeba pracować w ciemni. Aczkolwiek to też nie jest taka ciemnia, którą znamy, przynajmniej moje pokolenie zna, gdy wywoływaliśmy zdjęcia te srebrowe, te, które było można kupić, klisze naświetlone, później wywoływaliśmy, później robiliśmy odbitki. Tutaj wystarczy tak naprawdę delikatny półmrok. Nie musi być całkowitej ciemności, gdzie tam ledwo co widzimy, bo mamy tylko malutkie czerwone światełko. Tu wystarczy, żeby nie było dopływu światła takiego bezpośredniego z zewnątrz. Także jakbyśmy zgasili tą lampę, to tamte światła już by nam obok pokoju nie przeszkadzały. Papier oczywiście musi być wodoodporny, więc najlepszy, który i najtańszy z drugiej strony, to jest zwykły papier akwarelowy, stosowany do malowania farbami akwarelowymi. Taki papier powlekamy tym odczynnikiem, tą substancją, która powstała po połączeniu tych dwóch składników chemicznych. Taki papier później suszymy. To oczywiście potrwa ze 2-3 godziny, w zależności jaką mamy temperaturę. I to musi się odbywać cały czas w tym półmroku. Potem papier już jest światłoczuły. Następnie, tak jak już powiedziałem, metoda stykowa, więc ten negatyw musimy przyłożyć stykowo do tego papieru, który jest czysty, jeszcze nie naświetlony. I wystawiamy go, no jeśli byśmy chcieli tak dokładnie, jak to było w XIX wieku, to na słońce. Tylko w polskich warunkach to słońce jest albo nie ma. Stąd stosujemy lampy UV dzisiaj. Często jakieś takie solarki, które kiedyś występowały do opalania twarzy, stare rzeczy, które można kupić za 20-30 zł na jakichś tam jarmarkach, czy też profesjonalną lampę UV LED-ową, która jak najbardziej z jednej strony jest łatwiejsza, bezprzewidywalna, bo to światło jest cały czas o takiej samej mocy, a z drugiej strony pozwala nam skrócić cały proces. Ponieważ jak zaczynałem, jak naświetlałem właśnie na słońcu, wystawiając na promienie słoneczne, to czas naświetlenia takiej jednej odbitki to było od 15 do 20 minut. Dzisiaj pod lampą UV naświetlam 2 do 4 minut. Także robiąc większą ilość, kilkanaście, zrobię przez 3 godziny, a nie przez cały dzień. Taki papier, tak jak powiedziałem po tym naświetleniu, mówiąc o pewnej bezproblemowym kontakcie z ciałem ludzkim, wywołujemy pod bieżącą wodą. Ta woda sprawia, że są wypłukiwane wszelkie inne składniki, a pozostaje właśnie ta sól żelazowa, która w postaci błękitu pruskiego nadaje nam ten kolor, tą tonację, kolor granatowy. Jeśli dobrze naświetlimy, jeśli pomylimy się, będzie to jaśniejszy niebieski, który jest jakimś tam wskaźnikiem, że trzeba troszeczkę jeszcze więcej poeksperymentować.
2: SK Ostrzeszów radzi.
1: Planujesz pobyt za granicą? Pamiętaj o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo dzięki dzięki niej w razie nagłej potrzeby otrzymamy niezbędną pomoc medyczną, mówi Sebastian Krystek z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
7: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przydaje się w przypadku nagłego zachorowania, kiedy przebywamy w większości państw europejskich. Mogą ją otrzymać osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem w Polsce. Poświadcza ona ich prawo do leczenia na takich samych zasadach, jak obywatele państwa, w którym aktualnie się znajdują. To oznacza, że jeżeli zachorujemy i korzystamy z opieki publicznej w państwie, w którym obywatele współpłacą za leczenie, również my będziemy musieli za to leczenie zapłacić. Dodatkowo należy pamiętać, że z karty EKUS nie korzysta się w przypadku leczenia planowego. EKUS uprawnia do leczenia w razie nagłego zachorowania w państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie oraz na Islandii. Kartę EKUS można wyrobić na kilka sposobów, niezależnie jaki sposób się wybierze, należy pamiętać, że jej wyrobienie jest zawsze bezpłatne. Jeśli zorientowaliśmy się, że nie mamy karty EKUS lub straciła ona ważność, a wyjazd czeka nas niebawem, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się bezpośrednio do sali obsługi klientów w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie po wypełnieniu wniosku można taką kartę otrzymać właściwie od ręki. W Wielkopolsce takie sale obsługi klientów mamy w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz nowa sala obsługi klientów w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego przy ulicy Baraniaka 88D. Dodatkowo funkcjonują nasze delegatury w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu oraz punkty obsługi ubezpieczonych w Słupcy i Rawiczu. Wniosek o EKUS można złożyć również na odległość. Można to zrobić wysyłając go pocztą tradycyjną albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub internetowe konto pacjenta. Wielkopolanie chętnie korzystają z możliwości wyrobienia karty EKUS. W poprzednim roku pracownicy Wielkopolskiego Oddziału NFZ wydali łącznie ponad 182 tysiące takich kart. W tym roku już też ponad 100. Oczywiście zainteresowanie otrzymaniem kart EKUS wzrosło przy okazji wakacji czy też długich weekendów. Co jeśli jesteśmy już za granicą, ale okazało się, że nie wzięliśmy karty EKUS, też ją zgubiliśmy, bądź też straciła ona ważność. Tutaj nowość: w aplikacji Moje IKP można wystąpić o tymczasowy certyfikat zastępujący EKUS. Jest on wydawany na określony czas, zwykle na okres udzielenia świadczeń. Może być wydany wstecznie, a placówce, w której jesteśmy lub byliśmy leczeni, można go przekazać drogą mailową. Na co uczulamy, to to, że żeby nie zgłaszać się do oddziału wojewódzkiego po kartę EKUS w momencie, kiedy dotychczasowy dokument nadal jest ważny. Prośba, żeby przed wizytą w oddziale lub przed złożeniem wniosku dobrze sprawdzić datę ważności karty. Ta data jest nadrukowana na tej karcie, można ją też sprawdzić w aplikacji Moje IKP. W takich najczęstszych przypadkach EKUS jest ważny przez 20 lat w przypadku osób, które są na emeryturze, do 18 roku życia w przypadku dzieci i młodzieży oraz przez 3 lata dla osób ubezpieczonych w ramach zatrudnienia. Podkreślić należy, że prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego traci się wraz z utratą prawa do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SK Ostrzeszów. Więcej newsów znajdziecie na sk.pl.
2: To jest Radio SK. SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce, liczący ponad 86 tysięcy hektarów. Teren rozciąga się od Przygodzicy w południowej Wielkopolsce przez dolnośląski Milicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. O parku, o jego faunie i florze nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Leszkiem Mataczem, specjalistą z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
8: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
9: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określone określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląskiego, natomiast w części wielkopolskiej odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych województwa wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
8: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody? Właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
9: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim, co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
8: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
9: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami, o nich za chwilę.
8: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
9: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chroniony chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica próchniczka, zwana kiedyś dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie Lasów Milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk, z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji. Gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach. Natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa. Mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny. I dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne. Faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz Polesie Lubelskie, po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie. Tam kompleksy stawowe w Bieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, tu był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie Nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
8: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
9: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płowej, sarny, jelenie, daniele. Pospolitymi są także dziki, lisy. No, co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami. Takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o ssaczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjów kowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać się na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego, zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, które populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójczka i płomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję w Dolinie Baryczy osobiście się przekonać.
8: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy?

0: 1944 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grondu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu, procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim olsza czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu, kępkowo-dolinową. Olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie gmina Żmigród, natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty Grondu z udziałem dęba, ciekawe runo na przykład, liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Mierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tamtędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale summa summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce, po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej. To właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk, przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie możemy go nazwać. Wydymasz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody. Natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Baryczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
1: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
0: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórza Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmijezek zakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnieckich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki, na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bób został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
1: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
0: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki, płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewoż plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
1: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, raczej nie kojarzą się z tym terenem.
0: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nakłady roślinności, w której znajdują się liczne małże. Zarówno z rodzaju szczerzuje, jak i z rodzaju skójka. I warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo na Młynówce, zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb. Żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
1: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
0: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górach górnych biegach, na przykład Pronni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania. Dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
1: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
0: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego i to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Milickie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta je zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych, na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wodnych. To nadal jest duży problem, może nie aż taki, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, jak choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
1: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
0: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody Stawy Miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad Stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad Stawem Starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
2: SK Ostrzeszów.
3: To wczesno-średniowieczne grodzisko, które skrywa wiele tajemnic. Mowa o rezerwacie archeologicznym w Kaliszu Zawodziu. Teraz w naszym magazynie zabieramy Was na spacer.
4: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
5: Cytując piosenkę, wieki tradycji, warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I. Tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród Kaliski, no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramy. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część zabytków z wykopalisk. niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
4: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
5: Biała chata to jest też miejsce samo w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu i datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. Znaczy kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku, niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w białej chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, światło jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
6: A ta chata tutaj pierwsza?
5: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. To taki leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego, ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. To była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było oszacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejskich. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
4: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
5: Tak, mamy tutaj, tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowiecznej metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
4: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam się
5: przyjdziemy,
4: znajduje?
5: Przyjdziemy. Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był pewnie prosty w tamtym czasie, no i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród, a zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość, co po grodzie pozostaje. Czyli zasadniczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo, no ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu, no i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła, no i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał pierwszy, jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesnośredniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego. Do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych. Bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowany był kościół. Wiemy również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć tą dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto krosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezionych tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod Koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to był dom.
2: SK Ostrzeszów radzi.
3: Jesteś świadkiem wypadku drogowego? Przede wszystkim nie panikuj. W pierwszej kolejności zadbaj o własne bezpieczeństwo, radzą strażacy z Kalisza. Następnie zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc.
4: Jesteśmy świadkami wypadku samochodowego. Jak w takiej sytuacji powinniśmy się zachować?
7: Przede wszystkim dbajmy o nasze bezpieczeństwo, to pierwsza zasada, czyli jeżeli jesteśmy bezpieczni, jeżeli nie narażamy się na najechanie przez innych uczestników ruchu, wówczas możemy przystąpić do udzielenia pomocy ofiarom takiego wypadku. Pomocy szeroko rozumianej, przede wszystkim wezwanie tutaj służb. Jest to już jakaś forma udzielenia pomocy. Dzwonimy na numer alarmowy 112 i podajemy informacje, gdzie takie zdarzenie ma miejsce. To jak gdyby jest pierwszy krok do tego, żeby tym ludziom, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu, pomóc. Następnie podchodzimy do takiego pojazdu, pojazdów, osób, które uczestniczyły i pytamy się, jakiej pomocy od nas oczekują. Oczywiście w ramach tego, czego się uczymy, możemy udzielić im pierwszej pomocy medycznej. Natomiast no tutaj po przyjeździe służb, po przyjeździe przede wszystkim zespołów ratownictwa medycznego, ta pomoc medyczna będzie udzielana w znacznie szerszym zakresie. Także myślę przede wszystkim, że zadajmy najpierw o nas, później poinformujmy służby, następnie udzielajmy pierwszej pomocy, o ile jest to możliwe, o ile to nam też nie zagraża. Pamiętajmy, że przy wypadkach komunikacyjnych jest wiele ostrych krawędzi, szkła, także jeżeli jest to możliwe, to udzielajmy to w sposób bezpieczny, tak żeby temu człowiekowi w zagrożeniu skutecznie pomóc i też nie narazić siebie.
4: A jeżeli któryś z samochodów zacznie się palić, to co wtedy?
7: Jeżeli się zacznie palić samochód, a mamy możliwość wyciągnięcia i podejmujemy decyzję o wyciągnięciu osoby, no to należy to zrobić jak najszybciej w celu ratowania życia. Często w wypadkach komunikacyjnych niestety uszkodzenia karoserii już na to nie pozwalają, ale należy podejść, ocenić, spróbować i ewentualnie wyciągnąć takie osoby ze zniszczonego pojazdu, bo jest to pierwsza rzecz, która uratuje im życie. W dalszej części jak gdyby są te czynności medyczne udzielane przez medyków, przez służby, które przybywają na miejsce zdarzenia.
3: Mówi nam Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków, a numer alarmowy to 112.
2: SK Ostrzeszów.
3: Kapłan społecznik i powstaniec warszawski ksiądz Józef Sieradzan, przez wiele lat związany m.in. z parafią świętego Gotarda, a wcześniej świętego Mikołaja w Kaliszu. Do jego zasług należy m.in. otwarcie w Kaliszu oddziału Caritasu. Jaka jest historia księdza Józefa Sieradzana? Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
8: Urodził on się 4 lutego 1912 roku we wsi Mikłowice nad Wartą jako szóste dziecko Wojciecha i Jan Zielińskich. Początkowo uczył się w rodzinnej miejscowości oraz w Bliskowie. Szkołę średnią rozpoczął w gimnazjum imienia Adama Snyka w Kaliszu, a ukończył liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam też w 1935 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Wybuch II wojny światowej niestety zmusił go do przerwania nauki, a seminarium duchowne ukończył w Warszawie. I 20 września 1941 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego w katedrze świętego Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na warszawskim Marymoncie. Pierwszy szlifów kapłański nabierał pod opieką ówczesnego proboszcza, księdza Zygmunta Truszczyńskiego, patrioty i społecznika. Jest rzeczą pewną, że tam narodziła się w nim społecznikowska pasja, poświęcenie i oddanie dla drugiego człowieka, które później cechowało księdza Sieradzana. To tutaj, w środowisku zdominowanym przez demokratyczną, lewicującą, ale nie komunistyczną inteligencję, rozpoczęła się konspiracyjna działalność młodego wikariusza zaprzysiężonego pod pseudonimem Marian w szeregach Armii Krajowej oraz jego udział w tajnym nauczaniu na kompletach gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. Lata spędzone w tym środowisku, żaliwe dyskusje o kształcie przyszłej Polski, poznanie poglądów, aspiracji szkolnych i organizacyjnych podopiecznych w znacznej mierze ukształtowały postawę publiczną księdza oraz zdeterminowały jego późniejsze życie. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego zgłosił się on do zgrupowania Armii Krajowej Żmija. Od pierwszych godzin walki z niezwykłą determinacją, odwagą i oddaniem żegnał poległych, powierzał umierających opiece Matki Najświętszej, niósł nadzieję i pomoc. Niestrudzenie odwiedzał rozproszone placówki powstańcze, spowiadał ludność cywilną, wynosił rannych z zawalonych domów, pomagał każdemu bez względu na jego narodowość. Mimo że sam był dwukrotnie ranny, nie przerwał swojej posługi. Za niezłomną żołnierską postawę został odznaczony w ostatnich dniach Krzyżem Walecznym. Po kapitulacji pozostał w powstańczym szpitalu. Była to jego świadoma decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, jak Niemcy traktowali personel medyczny zajmowany przez siebie w częściach miasta. Była to postawa wręcz heroiczna. 3 października 1944 roku okupanci ewakuowali szpital do Tworek. Ksiądz Sieradzan pojechał z ocalałymi rannymi. Postać księdza kapitana Mariana, kapelana Żmii, przeszła do historii walczącego Żoliborza. Jego postawa przez lata wspominana była z najwyższym szacunkiem przez dawnych towarzyszy broni oraz ludność cywilną. Nazwisko księdza Józefa Sieradzana występuje w wielu książkach, wspomnieniach, dokumentach powstańczych. Jest on również przywoływany w żołnierskim apelu pamięci z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej był on wikariuszem katedry w Kielcach, skąd w marcu 1945 roku przybył do Kalisza i rozpoczął tutaj posługę w parafii świętego Mikołaja. Kaliskie lata dzisiejszej parafii katedralnej wiążą się przede wszystkim z nauką religii w szkołach. Problem biedy, z jakim borykał się ówczesny powojenny Kalisz, wymagał działania. I tak w drugiej połowie 1945 roku ksiądz Józef Sieradzan zorganizował w parafii oddział Caritas, otaczający szczególną opieką ludzi starszych, dzieci i chorych. Otwarta została także ogólnodostępna biblioteka. W 1950 roku władze komunistyczne podejmują decyzję o likwidacji Caritasu. 28 października 1951 roku ksiądz Sieradzan opuszcza Kalisz i przenosi się do Chocza, gdzie zostaje administratorem parafii świętego Andrzeja Apostoła. Do Kalisza wraca we wrześniu 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego, parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, czyli świętego Gotarda. 24 maja 1978 roku zostaje on proboszczem tej parafii, co kończy jego wieloletnią tułaczkę. To tutaj znajduje dom oddanych przyjaciół, a przede wszystkim miłość ludzi. Ksiądz Sieradzan znał swoich wiernych, ważna była dla niego każda osoba. Potrafił kolędować przez cały rok, aby bez pośpiechu spokojnie wysłuchać, porozmawiać i w miarę możliwości również pomóc. Żył on bardzo skromnie, odmawiał sobie wszelkich przyjemności. Kalisz przemierzał pieszo z kieszeniami pełnymi cukierków dla napotkanych dzieci. Szybko zyskał ogromne zaufanie wielu pokoleń parafian. Każda jego inicjatywa miała ogromne poparcie i pomoc wiernym. Był Dobrym gospodarzem przeprowadził gruntowny remont świątyni i terenu wokół. Wybudował dwa domy katechetyczne w Piwonicach i na osiedlu Zagorzynek. Z inicjatywy księdza Sieradana zorganizowano w Kaliszu Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił on również funkcję opiekuna duszpasterstwa harcerek i harcerzy. Dla wielu młodych Kaliszem był autorytetem moralnym. Całe życie pozostał wierny ideałom, którym zaprzysięgł się, wstępując w szeregi Armii Krajowej. I to w warunkach rzeczywistości już powojennej. Oprócz obowiązków parafialnych ksiądz Józef Sieradzan pełnił wiele innych funkcji. Był wicedziekanem, a później dziekanem dekanatu kaliskiego II, wizytatorem nauki religii, wizytatorem biskupim parafii. Zasiadał w Radzie Kapłańskiej, Radzie Duszpasterskiej Diecezji Włocławskiej oraz Radzie Nadzorczej Diecezji Włocławskiej. 26 listopada 1969 roku został odznaczony przez papieża Pawła VI godnością kapelana papieskiego. 3 października 1984 otrzymał on tytuł prałata archidiakona świętej kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a 3 stycznia 1986 roku został prałatem honorowym papieskim. Poza wspomnianymi wcześniej godnościami otrzymał on następujące odznaczenia. Krzyż Walecznych za ofiarną służbę kapelana w Powstaniu Warszawskim. Również odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem za wojnę obronną 1939 roku. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku do końca życia mieszkał u Sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy Poznańskiej. Zmarł 27 września 1996 roku. Spoczął na cmentarzu parafii świętego Gotarda. Co roku w rocznicę Powstania Warszawskiego, w przeddzień jego wybuchu, 31 lipca, przy grobie księdza Józefa Sieradzana odprawiana jest msza święta.
2: SK Ostrzeszów.

0: skończyć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Ostrzeszów. Ain't no hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.